Siemanko, mówi Sibul, a wy właśnie słuchacie muzycznego radia. Tutaj naprawdę kochają muzykę.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Stoję w kolejce po miłość i szczęście. Czekam już kolejny rok. Wspominam schody, dzikie zachody. Chciałbym z wami powrócić tam.

mgła, ciągle mgła. Zadyma, gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
1: Dzień dobry, witajcie. Gotowi do drogi? To ruszamy. Policja ruszyła pod szkoły. Zdalne aktualizacje w samochodach. To na koniec. Arek Włodarski, startujemy.
0: Autoradio.
1: Początek września oznacza większy ruch w pobliżu szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych. Jak co roku policja rozpoczęła potrwające do końca września akcje Bezpieczna droga do szkoły oraz Zwalniaj przy szkołach. W pierwszych dniach nauki kierowcy mogą spodziewać się większej liczby policyjnych patroli. Policjanci będą przypominać kierującym o konieczności zachowania ostrożności, zmniejszenia prędkości oraz o obowiązku prawidłowego przewożenia dzieci, informuje podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Policja apeluje również do rodziców i opiekunów, aby rozmawiać z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa. W pierwszych dniach roku szkolnego, jeśli jest taka możliwość, powinni także towarzyszyć najmłodszym w drodze do szkoły. Funkcjonariusze zwracają się też do nauczycieli, zachęcając do przypominania dzieciom i młodzieży o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Teraz jak działają zdalne aktualizacje w samochodach?
0: Aktualności.
1: Rozwój współczesnej motoryzacji jest w dużej mierze napędzany przez oprogramowanie, dlatego wszystkie nowe samochody wyposażone są w technologię, która dzięki połączeniu z internetem umożliwia pojazdom komunikację i interakcję z otoczeniem. Współczesne auta są trochę jak smartfony czy komputery, zarządzają nimi no właśnie te ostatnie, których oprogramowanie się aktualizuje. Mowa nie tylko o multimediach, ale także o systemach bezpieczeństwa, nawet tak prozaicznych sprawach jak elektryczna klapa bagażnika czy takowy hamulec ręczny. To właśnie ich prawidłowe działanie zależy od oprogramowania, które może być aktualizowane. Do niedawna wgranie nowych map do nawigacji czy właśnie zaktualizowanego systemu wymagało wizyty WASO. Dzięki technologii odbywa się to znacznie prościej, szybciej i niezauważalnie.
0: Ciekawostki.
1: Ale coś za coś, oczywiście samochód musi mieć dostęp do internetu. To oznacza, że wyposażone w nią mogą być tylko samochody mające moduł łączności komórkowej 4G, LTE albo popularne Wi-Fi. Bezpieczną zaletą jest też to, że możemy często i całkowicie zdalnie aktualizować niemal wszystkie elektroniczne i elektryczne elementy samochodu. I nie trzeba pojawiać się w serwisie ani ręcznie ściągać danych. Auto aktualizuje się samo bez naszego udziału. Dzięki tej technologii przede wszystkim samochody wolniej się starzeją, systemy wsparcia kierowcy są ciągle usprawniane, w systemie infotainment pojawiają się nowe rozwiązania i funkcjonalność oraz usługi, na przykład streamingu muzyki i wideo. Szczególną rolę odgrywa to w przypadku aut elektrycznych. Aktualizując ich oprogramowanie, można zwiększyć zasięg czy poprawić osiągi, a nawet parametry ładowania. Wady, cóż, jak przy każdych aktualizacjach, w nielicznych przypadkach mogą pojawić się w nich błędy. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Wrocławscy policjanci zatrzymali 19-latka podejrzewanego o przestępstwa seksualne wobec dzieci. Mężczyzna trafił do aresztu. Powiemy też o kłopotach pacjentów w Wałbrzychu, gdzie zawieszono internę, i o nadchodzących imprezach motoryzacyjnym Street Dreams w Lubinie i Festiwalu Kultury Wsi w Wądrożu Wielkim.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
1: Zapraszam na informację. Policjanci z Wrocławia zatrzymali 19-latka podejrzewanego o popełnienie przestępstw o charakterze seksualnym wobec małoletnich dziewczynek. Został tymczasowo aresztowany.
3: Sprawę nadzoruje prokuratura rejonowa Wrocław Fabryczna, która domagała się aresztowania młodego mężczyzny, a sąd przychylił się do tego wniosku. Ma tylko 19 lat. Został namierzony i zatrzymany przez kryminalnych z Wrocławia, co nie było proste, bo jest mieszkańcem innego powiatu i jak dotąd nie był karany. Teraz jednak odpowie za wyjątkowo obrzydliwe przestępstwa, bo popełnione wobec dzieci. Jak mówi nam Aleksandra Freus z wrocławskiej policji, materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie trzech zarzutów z artykułu 200 paragraf 1 kodeksu karnego. Dotyczą one czynności seksualnych wobec małoletnich poniżej 15 roku życia. Chodzi konkretnie o trzy małoletnie dziewczynki do 10 roku życia. 19-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów. Za przestępstwo określone w artykule 200 paragraf 1 kodeksu karnego grozi mu do 10 lat więzienia. Policjanci nadal wykonują w tej sprawie czynności procesowe, które zmierzają do pełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tych zdarzeń z uwagi na dobro dzieci. Śledczy nie będą ujawniać szczegółów w tej sprawie. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
1: Teraz Wałbrzych i kłopoty części pacjentów szpitala imienia Sokołowskiego. Do 21 września zawieszono działalność oddziału chorób wewnętrznych szpitala. Więcej wie o tym Jacek Zych.
4: Tak, rzeczywiście działalność oddziału internistycznego została zawieszona. Tu jednak bardzo ważna uwaga, to dotyczy wyłącznie części szpitala przy ulicy Sokołowskiego. Jak wyjaśniła mi dr Joanna Grzesik, zastępca dyrektora szpitala, jest to schemat powtarzający się co rok i ma związek przede wszystkim ze skromną obsadą lekarsko-pielęgniarską oddziału i po prostu kłopotami logistycznymi.
5: Zamiast pracować przez w dłuższym okresie tych wakacyjnych miesięcy w niedoborach kadrowych, po prostu ustalamy termin, w którym większość personelu wybiera urlop, i a tym samym jakby komasujemy absencje urlopowe w jakimś tam określonym terminie. W tym czasie całość funkcji oddziału internistycznego przejmuje część przy ulicy Batorego i wszystkie siły na zapewnienie opieki pacjentom wymagającym hospitalizacji i diagnostyki w oddziale internistycznym są przełożone na tę część szpitala przy ulicy Batorego.
4: To właśnie dr Joanna Grzesik. Oddział przy ulicy Batorego to główna część oddziału internistyczno-infekcyjnego Wałbrzyskiego Szpitala. Dysponuje 48 łóżkami. Zawieszony oddział przy ulicy Sokołowskiego zaledwie 18.
5: Jeszcze jest taki czas, ten miesiąc wrzesień, że nie spodziewamy się maksymalnego obłożenia. Patrzymy, jak to miało miejsce w zeszłym roku i w poprzednich latach. Oddział przy ulicy Batorego nigdy nie sięgał 80% obłożenia, także to jest dobry czas jeszcze teraz, żeby na chwilę wyłączyć te kilkanaście łóżek, jakie stanowi ten oddział internistyczny. Z powodzeniem znajdą pacjenci tutaj opiekę w ramach szpitala we wrześniu.
4: Oddział wewnętrzny na Piaskowej Górze nie będzie przyjmował pacjentów do 21 września. Od tego dnia praca wróci do normy. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Lotnisko w Lubinie wkrótce stanie się centrum emocji motoryzacyjnych. Rozpoczynająca się 5 września druga edycja Street Dreams zapowiada się wyjątkowo.
6: Będzie ryk silników, driftowanie, wyścigi, swąd palonej gumy i setki niecodziennych samochodów. Street Dreams się rozwija. W tym roku będzie to impreza dwudniowa napakowana atrakcjami. Będą przejazdy wyścigów, powiększona, szybsza strefa driftu, bardziej pokazowa i z większą ilością drifterów. Będzie także niezależne miejsce do standów motocyklowych z akrobacjami na jednym kole. Do tej edycji organizatorom udało się zaprosić do Lubina gościa, którego fani programu Top Gear powinni doskonale kojarzyć. Z Wielkiej Brytanii przyjedzie Ben Collins, z którym będzie można się przejechać na prawym fotelu podczas wyścigów. Będą także auta tuningowe, sportowe i klasyki, a do tego strefa Expo. Nie będzie wstępu za free. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: A już wkrótce 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej w Wądrożu Wielkim w powiecie jaworskim. Jednym z głównych wydarzeń niedzielnego święta jest widowiskowe Misterium Chleba, mówi wójt Wądroża Wielkiego Elżbieta Jedlecka.
7: To będzie naprawdę wyjątkowy dzień. Chcemy pokazać wszystko to, co w polskiej wsi najpiękniejsze, naszą kulturę, nasze tradycje, muzykę, siłę i przywiązanie do lokalnej wspólnoty, radość, dobrą zabawę i niesamowitą energię. Zaplanowaliśmy na ten dzień szereg atrakcji, m.in. barwny korowód, misterium chleba, konkursy na najpiękniejszy wieniec i najpiękniejsze stoisko, konkurs na najpiękniejszą i największą dynię, wóz drabiniasty. Zaplanowaliśmy pokazy i wyścigi traktorów, wystawy rękodzieła. Będą też atrakcje dla dzieci, m.in. owocowe miasteczko, Luna Park i różnego rodzaju animacje. W programie oczywiście występy znanych zespołów ludowych, a wieczorem na scenie pojawi się młody, niezwykle utalentowany artysta, którego piosenki podbijają serca publiczności, Oskar Cyms. Oczywiście przez cały dzień nie zabraknie tego, bez czego trudno wyobrazić sobie prawdziwe święto polskiej wsi, tradycyjnych smaków i zapachów, dobrego jedzenia, lokalnych potraw serwowanych na wyjątkowych stoiskach. Będzie można się spotkać przy wspólnym stole, porozmawiać, poczuć klimat polskiego święta plonów i wyrazić wdzięczność za chleb na naszych stołach.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Ponad 700 niewybuchów znalezionych na polu rolnika na Mazowszu. Minister sportu apeluje do PKOL-u o odwołanie Radosława Piesiewicza. Ruszył festiwal filmowy w Wenecji. Złotego Lwa odebrał George Clooney. Miriam Lipińska. Niebezpieczne znalezisko na Mazowszu. Ponad 700 niewybuchów, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, znalazł na polu rolnik z okolic Płońska. Amunicja została już zabezpieczona przez staperów z jednostki w Kazuniu. Naboje, granaty ręczne, pociski do granatników. To wszystko na polu w pobliżu zabudowań gospodarczych, mówi Eliza Koźlicka z płońskiej policji.
3: Mężczyzna wykonujący prace rolnicze natrafił w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych na przedmioty pochodzące prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.
2: Służby podkreślają, że choć niewybuchy mają ponad 80 lat, wciąż mogły eksplodować. Minister sportu apeluje do środowiska sportowego o szybkie i stanowcze działania po aresztowaniu prezesa PKOL. W związku z kolejnymi wychodzącymi na jaw szczegółami działalności Radosława Piesiewicza, potrzeba naprawy i odbudowy zaufania do PKOL-u, wskazuje Jakub Rutnicki. Jak mówi, ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu zarząd podejmie odpowiednie decyzje w tej sprawie.
4: To jest też kwestia niezależności Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Też myślę, że środowisko sportowe ma świadomość powagi tej sytuacji, że rzeczywiście kiedyś zgodzono się na to, aby Piesiewicz został prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale teraz całe środowisko sportowe, niestety być może są jeszcze nieliczne wyjątki. No jednoznacznie o tym mówi, czas na zmianę.
2: Aresztowany Radosław Piesiewicz usłyszał dwa zarzuty, między innymi zarzut płatnej protekcji. Grozi mu nawet do 8 lat więzienia. Szef policji z Jeleniej Góry, który dosłownie bił się o benzynę, stracił stanowisko. Do internetu trafiło nagranie, na którym policjanci biorą udział w bójce na stacji paliw w Wałbrzychu. Awantura miała związek z kolejkami do dystrybutorów w wieczór poprzedzający wygaśnięcie pakietu CPN. Założycielka moskiewskiego hospicjum dla dzieci może trafić do rosyjskiego łagru na 10 lat. Rzekomo rozpowszechnia fałszywe informacje na temat wojny na Ukrainie. Chodzi o to, że wspomniała o cywilnych ofiarach i opublikowała w internecie apel o pomoc dla ukraińskich uchodźców. Założyła też fundusz na rzecz chorych dzieci, który do niedawna pomagał także ukraińskim uchodźcom z Rosji i Górskiego Karabachu. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków gaszących pożary lasów. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
5: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
6: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się w boju.
2: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek. Rozpoczął się festiwal filmowy w Wenecji, jedna z najważniejszych imprez świata kina. Na inauguracji honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości odebrał aktor George Clooney. O główną nagrodę powalczą 22 filmy z całego świata, a wśród najbardziej oczekiwanych są włoski film To wydarzy się tej nocy i francusko-hiszpański Bunkier z Penelopą Cruz i Javierem Bardemem w głównych rolach.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
7: Początek września, lato trwa, kolejna letnia, ale też deszczowa przy okazji w wielu miejscach nocy za nami. 3 września, czwartek, 3 minuty po godzinie 6. W Muzycznym Radio kłania się Zbyszek Deka. Dzień dobry.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Mamo, gotujemy się na bitki?
2: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
3: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Tu Mrozu i Kacperczyk, 6.15, Muzyczne Radio, 3 września. Równe 50 lat temu, w 1976 roku, 3 września, właśnie sonda Viking 2 wylądowała na Marsie. A 31 lat temu, bo w 1995, został założony portal aukcyjny eBay. A co na naszym podwórku?
1: Kalendarium regionu.
0: 3 września roku 1824, a więc ponad dwa wieki temu, król Prus z rodziną przybył w Karkonosze i w pałacu w Karpnikach spotkał się z carem Rosji Aleksandrem II. Carowi towarzyszył wielki książę Mikołaj. W 1956, a więc 70 lat temu, Karol Wojtyła, święty kościoła katolickiego Jan Paweł II, z grupą znajomych odwiedził Dolny Śląsk. Rowerami pokonali trasę z Bolesławca przez Lubomierz do Świeradowa, następnie odwiedzili Szklarską Porębę, Sobieszów, Jelenią Górę. W kolejnym dniu przez Kamienną Górę, Krzeszów, dotarli do Świdnicy, która była ostatnim etapem rowerowej wycieczki. A 3 września roku 1974 uruchomiono Muzeum Sportu i Turystyki.

0: Jabłonki w Karpaczu.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Felt and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.
3: There's a place in this old town.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Wygląda na to, że to będzie początek dnia z poważnymi utrudnieniami na autostradzie A4 według użytkowników aplikacji Zero na zjeździe na kąty wrocławskie za czwórki w kierunku Zgorzelca jadąc. Miał miejsce wypadek autobusu z busem i autem osobowym, no i skutek jest taki, że już korkuje się, już stoi właściwie prawy pas autostrady A4 na wysokości kątów wrocławskich właśnie w stronę Zgorzelca. Jest obawa, że całkowicie nam się tutaj droga zakorkuje, jak tak dalej pójdzie. No oby nie. Gdybyście mieli aktualne, bardziej aktualne informacje, nie tylko z tamtego odcinka, a także z innych dróg dolnośląskich, będziemy wdzięczni za ich przekazanie. My podzielimy się z innymi kierowcami. 757-646-646 to telefon do studia muzycznego radia. Jak już jesteśmy na A4, to od 7 rano kierowcy jadący autostradą A4 w stronę Katowic powinni uważać także między kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami, gdyż tutaj ma być zajęty prawy pas. Ruch ma się odbywać tylko lewym pasem i obowiązywać ma ograniczenie prędkości. Na S3 z kolei między Gaworzycami a Głogowem Południe trwają roboty na dłuższym odcinku z ograniczeniem do 80 km na godzinę. Na S5 między Korzeńskiem a Widawą prowadzone jest koszenie pasa drogowego. O 11 na węźle Pietrzykowice rozpoczną się dodatkowe prace przy barierach. No to wszystko może dość komplikować dzisiaj sytuację na A4. Przypominamy, na ten moment najważniejsza z nich to, że blokuje się droga w stronę granicy, w stronę Zgorzelca, A4 na wysokości kątów wrocławskich, gdzie na zjeździe właśnie na kąty doszło do zderzenia trzech pojazdów.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Jest 6:30. Od 11 do 13 stopni mamy w tej chwili na dolnośląskich termometrach. Po południu temperatura ma wynosić od 20 do 22 stopni. Umiarkowany i silniejszy wiatr będzie wiał głównie z kierunków zachodnich. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Ma spadać zachmurzenie, znów zmienne. Raz więcej chmur, raz przewaga słońca. Teraz w wielu miejscach mglisty poranek po deszczu.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Powietrze na Dolnym Śląsku mamy czyste. Na Śnieżce aktualnie 8 stopni, wiatr wiejący z prędkością do 8 metrów na sekundę z zachodu. Czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
2: Komendant miejski Policji w Jeleniej Górze odwołany ze stanowiska i zawieszony po nocnej awanturze na stacji benzynowej w Wałbrzychu. W stolicy Karkonoszy ruszył finałowy etap przebudowy ulicy Karłowicza. Drogowcy rozpoczęli frezowania, remontowany odcinek całkowicie zamknięto dla ruchu. We Wleniu dobiegła końca budowa nowoczesnego przedszkola, w którym ruszy też wyczekiwany klub Malucha.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Zapraszam na informacje. Podinspektor Krzysztof Lewandowski został odwołany ze stanowiska komendanta miejskiego Policji w Jeleniej Górze i zawieszony w czynnościach. To pokłosie awantury, do jakiej doszło w poniedziałek w nocy na stacji benzynowej w Wałbrzychu. Materiał Jacka Zycha.
3: Tak, informację o odwołaniu i zawieszeniu komendanta Lewandowskiego podała Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Ja przypomnę, że to pokłosie awantury na stacji benzynowej w Wałbrzychu, z której nagranie trafiło do mediów społecznościowych.
4: Realizowane czynności miały na celu szczegółowe odtworzenie przebiegu zdarzenia i ustalenie, czy doszło do naruszenia przepisów prawa oraz ocenę sytuacji pod kątem prawnokarnym. Wstępne wnioski z działań Wydziału Kontroli we Wrocławiu dały już podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariusza pełniącego obowiązki na stanowisku komendanta miejskiego Policji w Jeleniej Górze. Decyzją komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
3: Wyjaśnia starszy aspirant Łukasz Dudkowski z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Postępowanie wyjaśniające toczy się też także wobec dwóch innych funkcjonariuszy policji, którzy brali udział w tej awanturze w Wałbrzychu. Wobec funkcjonariusza po służbie, który użył pałki teleskopowej, a w Warszawie wobec funkcjonariuszki Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
5: Zgodnie z obowiązującymi procedurami zlecono przeprowadzenie czynności wyjaśniających przez Wydział Kontroli Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, których celem jest szczegółowe odtworzenie przebiegu zdarzenia. Na obecną chwilę oczekujemy na wyniki przeprowadzonych czynności.
3: Z tym, że w tym przypadku oboje z funkcjonariuszy do czasu zakończenia postępowania pozostają w czynnej służbie. Jak informuje z kolei Marcin Świeży z Wałbrzyskiej Policji, dziś wszystkie cztery osoby biorące udział w zdarzeniu złożyły zawiadomienie o naruszeniu nietykalności cielesnej. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Trzeci, ostatni etap przebudowy ulicy Mieczysława Karbowicza w Jeleniej Górze jest w trakcie realizacji. Wykonawca rozpoczął prace drogowe od frezowania istniejącej nawierzchni, dlatego też remontowany odcinek ulicy został wyłączony z ruchu. Mówi Piotr Cichocki, dyrektor MZDIM w Jeleniej Górze.
6: Ulica została wyłączona z ruchu, nawierzchnia została sfrezowana. W tej chwili będą trwały prace związane z przebudową sieci oświetleniowej, sieci wodociągowej. Tutaj zadanie realizujemy wspólnie ze spółką miejską Wodnik. Będą prawdopodobnie też za niedługo rozbiórki płyt betonowych przed garażami. Oczywiście mieszkańcy będą informowani na bieżąco, które garaże, w których miejscach będzie się można spodziewać uciążliwości. Umowa przewiduje przełom tego i przyszłego roku, ale zobaczymy. Tutaj wykonawca też będzie pewnie dokładał wszelkich starań, żeby jak najszybciej przed okresem zimowym pracę zakończyć.
1: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Budowa nowego przedszkola we Wleniu w powiecie lwóweckim dobiegła końca. W budynku funkcjonować będzie też klub Malucha dla dzieci od 12 miesiąca życia, a także nowoczesna kuchnia z jadalnią. Będą się tu stołować uczniowie szkoły i przedszkolaki, mówi burmistrz Wlenia Artur Zych.
7: W tej chwili trwają odbiory na przedszkolu i klubie Malucha, także jesteśmy już na etapie takim, że będziemy w tej chwili niedługo kupować meble, na to także musi być osobny przetarg. Nabór jest ciągły, dlatego że to będą przenosienie przedszkola i klubu Malucha tutaj do Wlenia, do tych nowych budynków, z tym, że klub Malucha będzie dysponował trochę większą ilością miejsc i będzie mogło tam więcej dzieci uczestniczyć.
2: Z kolejnym raportem o 7:30 pojawi się w studio Jacek Rogulski.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Hi, I'm Russell from Freemasons. You're listening to Muzyczne Radio. They love music.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
2: Reklama.
3: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
4: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne

bez końca. Lubię tak bez końca. Ja lubię w takie poranki, w takie mgliste poranki rozejrzeć się gdzieś po okolicy, spojrzeć okiem kamery na świat, ale takiej gdzieś wyżej ulokowanej, na jakiejś przełęczy czy na jakimś zamku. Na przykład na zamku Chojnik, przepiękne widoki stamtąd na Kotlinę Jeleniogórską już w słońcu. Kotlinę gdzieś pod tą pierzynką mgieł. A Chojnik nad nimi, pewnie zjeżdżający z jakiejś przełęczy już doświadczyli tego przyjemnego uczucia, czy to gdzieś z kapeli, czy z jakiejś innej górki w drodze do pracy, no tylko pozazdrościć. Szósta 42, poranek z Muzycznym Radiem.

0: Muzyczne Radio w czwartek, 3 września, już prawie za 10 minut, godzina 7.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Stały punkt naszego wczesnoporannego programu. Zaskoczeniem też nie będzie, że zaczniemy od baranów. Barany po dość nerwowych ostatnich dniach czwartek rozpoczną w dobrym nastroju. Byki, czeka żmudna praca, dzięki dobremu samopoczuciu łatwo sobie ze wszystkim poradzą. Bliźnięta. Sprawy zawodowe będą toczyć się powoli, ale w pozytywnej, letniej atmosferze. Raki osiągną porozumienie, nie będzie to łatwe. Warto pokusić się o kompromisowe rozwiązania. Lwy łatwo dziś mogą znaleźć sprzymierzeńców do swoich wciąż letnich planów i zamierzeń. Panny, sprawy osobiste przybiorą korzystny obrót, wszystko będzie toczyć się gładko. Wagi w czwartek powinny pomyśleć o terminowych sprawach. Brak ich załatwienia ktoś wykorzysta. Skorpiony, czeka udany dzień, dobry m.in. na załatwianie ważnych spraw. Strzelce spędzą ten dzień na wysokich obrotach, ale warto nie być dla siebie zbyt wymagającym. Koziorożce ze słonecznym optymizmem spojrzą na życie i swoich bliskich w domu. Wodniki mogą liczyć na przychylność losu, dzięki temu otworzą się nowe perspektywy. Ryby dzisiaj zapomną o drobnych kłopotach, przeciwności losu zamienią się w pozytywy. Co do osób urodzonych 3 września, to są inteligentne i wytrwałe. Ich atutem jest doskonała pamięć, nie poddają się trudnościom, nie przejmują krytyką. Są niezależne i energiczne, udaje im się osiągnąć w życiu sukces finansowy, w miłości są skryte i poważne, miewają problemy z okazywaniem swych uczuć. Szczęśliwa cyfra 3, kamień szlachetny turkus, sprzyjający znak zodiaku koziorożec. Imieniny obchodzą dzisiaj Antoni, człowiek wszechstronny, inteligentny, uparty. Bartłomiej, dobry organizator o konserwatywnych poglądach. Izabela, tolerancyjna, zaradna, niezależna. Przyjmijcie najlepsze życzenia, pozdrawiamy Was 3 września w dniu, który będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku, już o ponad 3 godziny, dokładnie o 3 godziny i 8 minut.
2: Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
4: Zarzut za śmiertelny wypadek na A1 pod Częstochową. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu i próba blokady. UOKiK sprawdzi, jak producenci informują klientów o mniejszej zawartości produktów. Miriam Lipińska. Są zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt za śmiertelny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku. Zarzuty usłyszał 32-letni kierowca ciężarówki, która wjechała w grupę pracowników drogowych. Czterech zginęło, czterech kolejnych zostało poważnie rannych. Za nieumyślne sprowadzenie katastrofy 32-latkowi grozi do 8 lat więzienia, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
5: Śledztwo prokuratury okręgowej w Częstochowie będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowych.
4: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad twierdzi, że miejsce prowadzonych prac było odpowiednio zabezpieczone. A w kabinie ciężarówki znaleziono karty wystawione na dwóch innych kierowców. Służą one do rejestracji czasu pracy. Prokuratorzy będą wyjaśniać, czy karty służyły do sfałszowania rzeczywistego czasu pracy. Dziś ciąg dalszy przesłuchań trojga zatrzymanych wczoraj w sprawie Zonda Krypto. To Rafał Z., znany biznesmen, inwestor i twórca internetowy, a także dwie kobiety. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, cała trójka nie tylko może przyczynić się do wyjaśnienia afery z giełdą kryptowalut, ale także pomóc w rozwikłaniu zagadki związanej z zaginięciem Sylwestra Suszka, twórcy Zonda Krypto.
6: Prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka. To śledztwo jest prowadzone wielowątkowo, więc każde z tych czynności dotyczą także tego elementu.
4: Na razie śledczy bardzo oszczędnie informują o sprawie. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu z protestem aktywistów w tle. Kościół, do którego należy teren, sprzedał go deweloperowi. Reprezentujący kurię prawnicy twierdzą, że mieszkanka odrzuciła proponowane formy pomocy i nie chciała opuścić domu. A z kolei według protestujących komornik nie miał uprawnień do eksmisji.
7: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
4: W czasie próby zablokowania eksmisji policja wylegitymowała ponad 60 osób, a w czasie interwencji dwie osoby zostały poszkodowane. Towary na sklepowych półkach pod lupą UOKiK-u. Powodem jest tak zwany downsizing, czyli zmniejszenie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów. Sprawdzamy, jak to wygląda, zwłaszcza gdy opakowania wyglądają tak samo, a jedynie zmieniła się waga ich zawartości.
8: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
4: Mówi Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nowa rzymska stacja metra Koloseum, Fori Imperiali, powalczy o tytuł najpiękniejszej na świecie. To zresztą także jedna z najnowszych atrakcji turystycznych Wiecznego Miasta. Na nowoczesnej stacji muzeum można oglądać zabytki archeologiczne, m.in. pozostałości starożytnego budynku z zachowanymi freskami, prywatnych term i studni, czy fontannę z epoki Flawiuszów. Wyniki międzynarodowego konkursu nagradzającego wybitne architektoniczne osiągnięcia zostaną ogłoszone w grudniu w siedzibie UNESCO.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca, bez
9: reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0, internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków samorządu województwa dolnośląskiego.
10: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
2: Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.
14: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Czwartkowy poranek z Muzycznym Radiem, 14 minut po godzinie 7.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: Dzień dobry, witajcie. Gotowi do drogi? To ruszamy. Policja ruszyła pod szkoły. Zdalne aktualizacje w samochodach. To na koniec. Arek Wudarski, startujemy.
1: Autoradio.
2: Początek września oznacza większy ruch w pobliżu szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych. Jak co roku policja rozpoczęła potrwające do końca września akcje Bezpieczna droga do szkoły oraz Zwalniaj przy szkołach. W pierwszych dniach nauki kierowcy mogą spodziewać się większej liczby policyjnych patroli. Policjanci będą przypominać kierującym o konieczności zachowania ostrożności, zmniejszenia prędkości oraz o obowiązku prawidłowego przewożenia dzieci, informuje podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Policja apeluje również do rodziców i opiekunów, aby rozmawiać z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa. W pierwszych dniach roku szkolnego, jeśli jest taka możliwość, powinni także towarzyszyć najmłodszym w drodze do szkoły. Funkcjonariusze zwracają się też do nauczycieli, zachęcając do przypominania dzieciom i młodzieży o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Teraz jak działają zdalne aktualizacje w samochodach?
1: Aktualności.
2: Rozwój współczesnej motoryzacji jest w dużej mierze napędzany przez oprogramowanie, dlatego wszystkie nowe samochody wyposażone są w technologię, która dzięki połączeniu z internetem umożliwia pojazdom komunikację i interakcję z otoczeniem. Współczesne auta są trochę jak smartfony czy komputery, zarządzają nimi no właśnie te ostatnie, których oprogramowanie się aktualizuje. Mowa nie tylko o multimediach, ale także o systemach bezpieczeństwa, nawet tak prozaicznych sprawach jak elektryczna klapa bagażnika czy takowy hamulec ręczny. To właśnie ich prawidłowe działanie zależy od oprogramowania, które może być aktualizowane. Do niedawna wgranie nowych map do nawigacji czy właśnie zaktualizowanego systemu wymagało wizyty WASO. Dzięki technologii odbywa się to znacznie prościej, szybciej i niezauważalnie.
1: Ciekawostki.
2: Ale coś za coś, oczywiście samochód musi mieć dostęp do internetu. To oznacza, że wyposażone w nią mogą być tylko samochody mające moduł łączności komórkowej 4G, LTE albo popularne Wi-Fi. Bezpieczną zaletą jest też to, że możemy często i całkowicie zdalnie aktualizować niemal wszystkie elektroniczne i elektryczne elementy samochodu. I nie trzeba pojawiać się w serwisie ani ręcznie ściągać danych. Auto aktualizuje się samo bez naszego udziału. Dzięki tej technologii przede wszystkim samochody wolniej się starzeją. Systemy wsparcia kierowcy są ciągle usprawniane. W systemie infotainment pojawiają się nowe rozwiązania i funkcjonalność oraz usługi, na przykład streamingu muzyki i wideo. Szczególną rolę odgrywa to w przypadku aut elektrycznych. Aktualizując ich oprogramowanie, można zwiększyć zasięg czy poprawić osiągi, a nawet parametry ładowania. Wady, cóż, jak przy każdych aktualizacjach, w nielicznych przypadkach mogą pojawić się w nich błędy. Arek Wudarski, dziękuję. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. Poranek z Muzycznym Radiem.
3: Uczymy przebojem.

0: Skoro już magazynem Autoradio przyciągnęliśmy uwagę kierowców...
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No dużo lepiej to wygląda na ten moment na mapach Targeo, jak chodzi o A4 w okolicach kątów wrocławskich. Wygląda na to, że korek się rozładował, więc chyba już po kłopocie, a był tam spory kłopot jeszcze godzinę temu na zjeździe na kąty wrocławskie z A4 w kierunku Zgorzelca. Na tymże zjeździe doszło do wypadku, do zderzenia autobusu z busem i autem osobowym i prawy pas najmocniej nam się korkował w stronę Zgorzelca. W drugą stronę na A4 kierowcy powinni uważać także między kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami, gdzie lada moment, a może już ruszyły prace. Zablokowany ma być tutaj prawy pas w kierunku Katowic. Ruch ma się odbywać lewym, ma być ograniczenie prędkości. Na S5 w rejonie Trzebnicy trwają prace utrzymaniowe. Na S3 między Gaworzycami a Głogowem prowadzone są roboty na dłuższym odcinku, takim 10-kilometrowym. Tam mamy koszenie trawy. Zresztą na autostradowej obwodnicy Wrocławia od 6 rano także pracują ekipy koszące pobocza. Tutaj bez utrudnień w głównym ciągu. I jeszcze S8, 77 km między węzłami Syców-Zachód, Syców-Wschód. Mamy tutaj awarię pojazdu ciężarowego. Zablokowany jest prawy pas, ruch odbywa się lewym pasem. 757-646-646 to telefon do studia Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Muzyczne Radio.
1: 7.25, akurat tak się złożyło, że miałem telefon z Sobieszowa, za chwilę informacja z tamtych okolic, telefon z Sobieszowa, że jak się już jeździ w tak gęstej mgle, to warto nie poprzestawać tylko na światłach dziennych, bo auto z przodu niewidoczne wyłania się w ostatniej chwili, to może stwarzać trudne, groźne wręcz sytuacje. Tak się składa, że pod choinkiem jutro jest piątek, pojutrze wielki festiwal biegowy, Chojnik Karkonoski Festiwal Biegowy, to sobota, 5 września. Na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego odbędzie się już 14. edycja Chojnika Karkonoskiego Festiwalu Biegowego. To górskie zawody z dużymi przewyższeniami, prowadzone po karkonoskich szlakach, połączone z akcentem edukacyjnym oraz memoriałem Daniela Chojnackiego. Biegacze wystartują na różnych dystansach, mierząc się z wymagającymi trasami w rejonie Chojnika i południowej części Jeleniej Góry. W ramach festiwalu odbędzie się również rodzinny bieg edukacyjny. W tym roku jego motywem przewodnim są wilki. Trasa została zaplanowana wokół Chojnika i Góry Żar. No i można powiedzieć, że to jest propozycja dla całych rodzin, które chcą aktywnie spędzić czas, przy okazji dowiedzieć się czegoś więcej o karkonoskiej przyrodzie, zróżnicowane dystanse, ten edukacyjny bieg rodzinny na najkrótszym 8-kilometrowym dystansie, a potem mamy 14 na zamek. Jest i półmaraton z górką, czyli 29 kilometrów do przebiegnięcia. Jest Chojnik Maraton, czyli 42. 70 z hakiem, to już 71, ale uwaga, jest jeszcze bieg powyżej 100 km. 102 km, taka trasa. Ultra Chojnik, ten najdłuższy, najbardziej wymagający. Za wszystkich zawodników, biorących udział we wszystkich biegach, na wszystkich dystansach, oczywiście trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki też za pogodę, a ta zapowiada się dość dobrze. Jak chodzi o sobotni poranek, przedpołudnie, to tutaj nie powinno być problemów. No, jeśli ktoś zacznie ten dłuższy bieg nocą, jeszcze z piątku na sobotę, to tu może się załapać na jakiś deszcz. Podobnie zresztą jak w zeszłym roku. Muzyczne Radio, czwartkowy poranek, jest trzeci dzień września.
0: Muzyczne Radio Lato.
1: A w niedzielę rowerami znów na Śnieżkę i o tym też dzisiaj przypomnimy.

0: muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
8: Od 12 do 14 stopni aktualnie na Dolnym Śląsku, popołudnie z temperaturą od 20 do 22 stopni. Umiarkowany i silniejszy wiatr będzie wiał głównie z kierunków zachodnich. Jutro odrobinę cieplej, ale też będzie wiał dużo silniejszy zachodni wiatr. Ciśnienie aktualnie wynosi 1019 hektopaskali i spada. Zachmurzenie będzie zmienne, raz będzie przeważać słońce, raz więcej chmur. Teraz o poranku jeszcze sporo zamglonych miejsc. Czyste powietrze na Dolnym Śląsku. Na Śnieżce w tej chwili 8 stopni na plusie i nie za mocny wiatr jeszcze wiejący z prędkością do 8 metrów na sekundę.
7: Zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
9: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Zapraszamy na raport regionalny. Jacek Rogulski.
10: Dzień dobry. Koleje dolnośląskie po raz kolejny pokazują, że europejskie fundusze można nie tylko skutecznie pozyskiwać, ale również sprawnie rozliczać. Spółka jako jeden z sześciu projektów w Polsce otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 150 milionów złotych z programu Fenix na zakup kolejnych pociągów typu ELF. Dodatkowo dolnośląski przewoźnik ogłosił też rekordowo szybkie rozliczenie blisko 618 milionów złotych ze środków Krajowego Planu Odbudowy, mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich.
11: Pozyskane dotychczas pieniądze unijne trzeba też sprawnie i umiejętnie wykorzystać. W sierpniu 2024 roku Koleje Dolnośląskie podpisały umowę na zakup 10 pięcioczłonowych ELF-ów z możliwością rozszerzenia zamówienia o kolejnych 10 pojazdów. W czerwcu 2025 roku spółka wykorzystała prawo opcji, dzięki czemu zamówienie wzrosło do 20 sztuk pociągów. W październiku podpisano umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a już w tym samym miesiącu PESA Bydgoszcz rozpoczęła dostawy pierwszych pojazdów. Zaledwie w ubiegłym miesiącu dotarł do nas ostatni z 20 zamówionych ELF-ów. Tym samym w ciągu zaledwie 2 lat Koleje Dolnośląskie zrealizowały zakup 20 nowoczesnych pociągów, wykorzystując prawie 618 milionów złotych wsparcia z KPO. Niedługo później dostaliśmy informację o kolejnym 150-milionowym wsparciu dla naszych działań ze środków unijnych. Dzięki temu jesteśmy zabezpieczeni na kolejne lata i możemy myśleć o dalszych zamówieniach na nowoczesne pociągi dla Dolnoślązaków.
10: A teraz ważna informacja dla kierowców, którzy planują dzisiaj podróż dolnośląskim odcinkiem S3. Będą utrudnienia w ruchu, a właściwie to są utrudnienia w ruchu, które mogą potrwać aż do godziny 16.30. W tym czasie między węzłami Gaworzyca a Głogów Południe na trasie w kierunku Legnicy pracować będą drogowce, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zablokowany jest prawy pas ruchu, samochody mogą jeździć tylko pasem lewym. Służby apelują do kierowców o ostrożność na drogach. A już w piątek rusza Pickup Camp, największy event dla pick-upów w Polsce. Już od piątku do niedzieli Motopark Olszyna będzie miejscem spotkania fanów pick-upów, offroadu i motoryzacji, zapowiada Jacek Liszkowski, pomysłodawca wydarzenia.
12: Piknik motoryzacyjny, ale związany z overlandingiem szeroko pojętym, więc zapraszamy wszystkie pojazdy, które są wyprawowe, niewyprawowe, a również tych ludzi, którzy chcieliby coś takiego się zabawić, ale jeszcze nie wiedzą jak, gdzie i z kim. I to jest odpowiedni adres, bo pokażemy, potestujemy, mamy nowe pick-upy do testu. Jedyna impreza, w drugiej takiej w ogóle w Europie powiem, że nie ma, ponieważ to są targi offroadowe jeżdżące, a nie stacjonarne. Oprócz całej bazy, parkingi gratisowe i wszystko mamy dla odwiedzających, z bazą całą gastronomiczną, ze wszystkim, natomiast szykuje się bardzo fajny wieczór. W sobotę o 19:00 Carmen, wspaniała wokalistka, zaśpiewa taki piękny koncert. Będzie z nią Rob Anglik, który mieszka w Polsce, grał na gitarze, też jak mnie śpiewał.
13: Ja ogólnie śpiewam różne gatunki
3: muzyczne. Wszystkie kocham tak naprawdę. Teraz mnie pociągnęło na jazz. Będę śpiewać bardziej popowe repertuary. Zapraszam bardzo serdecznie na tą imprezę właśnie w Olszynie od piątku do niedzieli.
12: Czyli mamy piątek od rana do wieczora, sobota od rana do wieczora zakończona koncertem o 19:00. I w niedzielę do godziny 12:00 strefa Expo też jest otwarta. A adres najprostszy, wystarczy wpisać sobie Olszyna Motopark. Tor offroadowy, potężny, znany zresztą tutaj w Europie. Przed wjazdem parkingi gratisowe są, także nie potrzeba gdzieś miejsc szukać i tak dalej. Zapraszamy wszystkich serdecznie.
10: A my na kolejny raport zapraszamy już o 8:30.
9: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Hello, this is Efi and you are listening to Muzyczne Radio, the real love music.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559 www.topsteel.com.
3: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

0: wiedzieć gdzie.
1: Muzyczne radio za 16 minut, godzina 8.
2: Portfel.
3: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek, zapraszam na informacje. Mamy najnowsze dane o pensjach Polaków. W marcu tego roku połowa z nas zarabiała mniej niż 7530 zł miesięcznie, druga połowa więcej od tej kwoty. Medianę wylicza GUS, bo lepiej oddaje ona sytuację niż średnia. Na zebranie i analizę danych statystycy potrzebują jednak aż pół roku. Pod uwagę brane są m.in. dodatkowe premie i wypłaty z zysku, dlatego w marcu mediana była o ponad 2% niższa niż w lutym, gdy premii tych wypłacano więcej. Zdecydowanie najlepiej wynagradzają swoich pracowników duże firmy i instytucje. Różnica między medianą zarobków mężczyzn i kobiet wynosiła w marcu niespełna 600 zł. Samorządy i wspólnoty mieszkaniowe jednak będą miały coś do powiedzenia w sprawie mieszkań wynajmowanych turystom na internetowych portalach. Rząd po długich dyskusjach wprowadził autopoprawkę do ustawy w sprawie najmu krótkoterminowego. Wspólnoty będą mogły w drodze uchwały zakazywać tego rodzaju działalności na swoim terenie, a mieszkańcy zyskają prawo do inicjowania kontroli kwater. Rady miast i gmin będą z kolei uprawnione do wyznaczania stref, w których liczba oferowanych miejsc jest już zbyt duża. Ustawa trafi teraz do Sejmu, a później do prezydenta. Jeśli wejdzie w życie w aktualnym kształcie, poprawi humor właścicielom hoteli. A skoro mowa o turystyce, 9513 zł, tyle średnio warte są rezerwacje dokonywane w to lato przez polskie rodziny wybierające się na zagraniczne wakacje. Na osobę wydajemy średnio 3262 zł. Najczęściej wyjeżdżamy na 7-8 dni. W lipcu wyjazdów tych było więcej niż w sierpniu. Według Polskiej Izby Turystyki klienci wybierający się za granicę z biurami podróży najczęściej decydowali się na Turcję. Zrobiło tak ponad 28% turystów. 18% wyjechało do Grecji. Kolejne miejsca zajęły Egipt, Hiszpania i Bułgaria.
2: Pora dla inwestora.
3: Na warszawskiej giełdzie nastroje były wczoraj nie najlepsze, mimo to indeksom dużych i średnich spółek udało się wyjść na plus. WIG20 zyskał 0,4% i ma 4020 punktów. Najlepiej radziły sobie banki i spółki energetyczne. Kolejną spadkową sesję zanotował KGHM. Na rynku walutowym złoty powoli się umacnia. Euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,34 zł. Dolar 3,75 zł, a frank 4,62 zł. Za funta w kantorach zapłacimy zwykle 5,06 zł, a za 100 czeskich koron równo 18 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
2: Portfel. Muzyczne Radio Lat.

0: 7.50 Muzyczne Radio.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Latem roku 1990, a konkretnie 3 września, więc 36 lat temu, ukazał się drugi studyjny album George'a Michaela zatytułowany Listen Without Prejudice Volume 1, czyli część pierwsza, bo plan był taki, że następnego roku w 1991 miała być wydana część druga, do czego jednak nie doszło, to się nie udało, bo George Michael w tamtym czasie wdał się w poważny konflikt ze swoją wytwórnią, konflikt, który trwał kilka lat. Dopiero w 1995 powstała płyta Older, ale to już inna historia. Dziś skupiamy się na albumie wydanym 3 września 36 lat temu w 1990 z płyty Listen Without Prejudice, pierwszy singiel promujący ten album. Praying for Time, George Michael w Muzycznym Radiu.

0: George Michael, Praying for Time z płyty Listen Without Prejudice, część pierwsza wydanej 3 września roku 1990.
1: Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
9: 8.
8: Czas na wiadomości.
10: Są zarzuty za brutalne zabójstwo w Kędzierzynie Koźlu. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wrzesień miesiącem profilaktyki. Lubelski czek turystyczny rozszedł się jak świeże bułeczki. Miriam Lipińska. Sąd zajmie się dziś wnioskiem o tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o brutalne zabójstwo 49-letniej kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Jakub L. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Wszystko wydarzyło się w piątek. Kobieta wyszła na spacer z psem do lasu obok domu. Została zamordowana uderzeniami młotka i ciosem w brzuch nożem. 19-latek został zatrzymany po tym, jak wrócił na miejsce zbrodni po kilku dniach.
11: A potem okazało się, że w plecaku miał jeszcze przedmiot, który jako żywo odpowiada nam typowanemu narzędziu zbrodni.
10: Mówi prokurator Stanisław Bar. 19-latek przyznał się do winy. Śledczym powiedział też, że to on w lipcu w podobny sposób w Opolu zaatakował przypadkowego mężczyznę. Ofiara nadal jest w ciężkim stanie w szpitalu. Wrzesień ma być miesiącem szczególnej troski o zdrowie. Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem Profilaktyka podaj dalej. Akcja ma zachęcić Polaków nie tylko do regularnych badań, ale również do przypominania o nich rodzinie, przyjaciołom i znajomym. W codziennym pośpiechu profilaktyka często chodzi na dalszy plan, podkreśla ministra Jolanta Sobierańska-Grenda.
12: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
10: Ważnym elementem profilaktyki będzie również promowanie kolonoskopii. W zaledwie kilkadziesiąt minut rozeszła się pierwsza pula lubelskiego czeku turystycznego. To jednak nie koniec, będą kolejne nabory, mówi Rafał Kamieniecki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
13: Druga tura zacznie się w październiku, jest przeznaczona 1000 czeków do wygenerowania, a na listopadową turę jest o ponad 300 czeków. Serdecznie zapraszamy tutaj wszystkich obywateli, turystów z całej Polski.
10: W ramach programu turyści dostają 300 zł na osobę na dofinansowanie noclegu. Żeby skorzystać z ulgi, trzeba zarezerwować co najmniej 2 noce z rzędu. Rosja zamyka niemiecki ośrodek kulturalny Instytut Goethego. To po tym, jak Niemcy oskarżyły Moskwę o incydent z dronem na lotnisku w Lipsku i zapowiedziały zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył, że zamknięte zostaną Instytuty Goethego w Moskwie, Petersburgu i Jekaterynburgu. Wracamy do kraju. Najdłuższe tramwaje w Polsce będą jeździły po Gdańsku. Miasto właśnie podpisało umowę z bydgoską PESą na budowę 20 takich pojazdów, skrojonych specjalnie pod powstającą trasę łączącą południe stolicy Pomorza z dzielnicą Wrzeszcz. Tramwaje będą miały blisko 47 metrów długości, mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
14: Warto jeszcze podkreślić, że nie tylko długość, ale też szerokość. Te tramwaje będą najszersze w Gdańsku, bo normalnie mamy w standardzie 2,40 m, a tu będzie 2,40 m. 46 cm. To jest niby niedużo, ale wbrew pozorom dla przestrzeni wewnętrznej ma duże znaczenie.
10: Składy pomieszczą 300 pasażerów. Przyjadą do Gdańska za 3 lata.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Tylko Iga Świątek zagra w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Pozostałe nasze singlistki odpadły z turnieju. Najpierw Maja Chwalińska, a dziś w nocy Magda Linet przegrała w trzech setach z Brytyjką Franceską Jones, a Magdalena French w dwóch setach z Amerykanką Iwą Jowicz.
4: Cały mecz był zbyt nerwowy, za bardzo gdzieś te emocje negatywne brały górę w moim jakby podejściu i całościowo nie był to mecz taki, jakbym chciała, żeby wyglądał.
3: Wśród singlistek została nam już zatem tylko Iga Świątek. O 17 zagra się z Argentynką Nadią Podorowską. A singlistów nie mamy już żadnych. W drugiej rundzie Hubert Hurkacz przegrał w czterech setach z Amerykaninem Benem Sheltonem, a Mike Szak również po czterosetowym meczu z Valentinem Vacherotem z Monako. Serbia i Włochy są już w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarek. Serbki wygrały w Brnie z Greczynkami 3-0, a Włoszki pokonały Szwedki 3-1 i czekają na wynik dzisiejszego meczu pomiędzy Polską i Holandią. Biało-czerwone nie przegrały w turnieju jeszcze żadnego meczu i dziś też są faworytkami, choć rywalki są wymagające, mówi przyjmująca Julita Piasecka.
9: Na pewno jest to solidny zespół w systemie blok-obrony, więc to będzie ważne, żeby gdzieś znajdować właśnie te rozwiązania, żeby zdobywać punkty.
3: Mecz Polska-Holandia o 15 w Stambule. 3 godziny później w ostatnim ćwierćfinale Turczynki zagrają z Niemkami. Reprezentacja Polski wygrała wszystkie 3 mecze fazy grupowej Mistrzostw Świata w Sokka, czyli w piłce nożnej 6-osobowej. W niemieckim Essen obrońcy tytułu pokonali wczoraj Chile 7-3 i zakończyli pierwszą rundę z kompletem 9 punktów i bilansem bramek 17-5, mówi jeden z bohaterów meczu z zespołem z Ameryki Południowej, Jan Peda.
15: Cieszę się, że udało się zdobyć tą najpierw pierwszą bramkę w turnieju, a potem drugą i trochę, jak to kolokwialnie się mówi, mnie puściło. Szkoda właśnie, że też nie wpadła ta próba z piętki, ale najważniejsze, że te bramki dały nam najpierw wyrównanie, a potem odzyskanie prowadzenia i tak już zostało do końca spotkania.
3: Biało-czerwoni wcześniej pokonali Kosowo 5-0 i Maroko 5-2.
8: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
7: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Muzyczne Radio.
1: Już prawie kwadrans po godzinie 8:00 i pewnie ten już zauważył, że po 8:00 lubimy rzucić okiem na kartkę z muzycznego kalendarza. Co uczynimy i dziś, a czemu nie? Bo tak się składa, że dzisiaj 53. urodziny Jennifer Page, amerykańskiej piosenkarki, która przyszła na świat w 1973 roku. Maja Ostaszewska kończy dziś 54 lata, śpiewająca okazjonalnie aktorka, urodzona wprawdzie w Krakowie, ale jej dzieciństwo związane jest, jak pewnie nie jeden wie, z Karkonoszami, bowiem kilka lat mieszkała przecież z rodzicami w naszej karkonoskiej Przesiece. Jej ojciec Jacek Ostaszewski, muzyk, na początku lat 70. założył grupę Osjan z Markiem Jackowskim, zanim ten drugi założył Manam. Także Maja Ostaszewska niewątpliwie talent artystyczny w genach ma. Dziś aktorka kończy 54 lata. W 1968 roku, a więc 58 lat temu, w Warszawie urodził się Piotr Rubik, kompozytor muzyki instrumentalnej, filmowej, teatralnej, multiinstrumentalista, który pisze nie tylko dla siebie, pisze też utwory dla innych, napisał dla Edyty Górniak między innymi, produkował płyty Tytusa Wojnowicza, Katarzyny Skrzyneckiej czy Michała Bajora. W roku 1941, 3 września, urodził się Stan Borys, wokalista, kompozytor, laureat wielu festiwali, m.in. w Sobocie czy w Caracas. Współzałożyciel grupy Blackout, później związał się z formacją Bizony. Dziś kończy 85 lat. W 1964 roku urodził się Bogdan Łyszkiewicz, lider zespołu Chłopcy z Placu Broni, który zginął w wypadku samochodowym już ponad ćwierć wieku temu, w czerwcu 2000 roku. Dziś kolejna rocznica urodzin Bogdana Łyszkiewicza, twórcy takich przebojów jak O Ela, Kocham Cię, czy Kiedy Już Będę Dobrym Człowiekiem. Dziś przypomnimy sobie ten utwór. Dzisiaj to musisz być ty, Chłopcy z Placu Broni, Muzyczne Radio, 8:16.

0: 20 minut po 8.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Na tę chwilę najważniejsze informacje z dolnośląskich dróg dotyczą robót, a nie jakichś poważnych wypadków i miejmy nadzieję, że to się nie zmieni. Gdyby się coś zmieniło, gdybyście zauważyli wypadki, kolizje, objazdy, roboty utrudniające życie kierowcom, prosimy o znak, prosimy o informację, najlepiej dodzwonić się do nas pod numer 757-646-646. Można też skorzystać z naszej aplikacji mobilnej z możliwości nagrania wiadomości głosowej. Na autostradzie A4 między kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami w kierunku Katowic zajęty będzie przez jakiś czas prawy pas. Tam będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę z powodu prowadzonych prac na drodze ekspresowej S3 między Gaworzycami a Głogowem w kierunku Legnicy. Trwają roboty na dłuższym, ponad 10-kilometrowym odcinku. Z kolei na S5 między Korzeńskiem a Widawą prowadzone jest koszenie pasa drogowego. Tutaj kierowcy powinni zachować ostrożność. Podobnie na S8. Tam z kolei doszło do awarii pojazdu ciężarowego na 77 km w kierunku Warszawy. To między węzłami Syców Zachód i Syców Wschód i mamy zwężenie do lewego pasa.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Reklama.
1: Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Szkoła Tańca Krzysztofa Cieślaka zaprasza od 1 września na nowe kursy dla początkujących. Taniec towarzyski dla dzieci i dorosłych, bachata i salsa, solo i pary oraz nowość Tango Argentino Nuevo dla dorosłych. Zapisy trwają. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 1, drugie piętro budynku Amigo. Więcej na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.
6: Po reklamie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
8: Rośnie temperatura i wynosi aktualnie od 14 do 17 stopni. Po południu ma maksymalnie wzrosnąć do 21-22 stopni. Umiarkowany i silniejszy wiatr będzie wiał głównie z kierunków zachodnich. Ciśnienie wzrosło do 1020 hektopaskali. Jutro o 3-4 stopnie wyższa temperatura niż dzisiaj, ale będzie wiał dużo mocniejszy zachodni wiatr. Dzisiaj zachmurzenie znów zmienne. Generalnie dość ładnie, ale wieczór może przynieść lokalne opady deszczu. Powietrze na Dolnym Śląsku mamy dzisiaj czyste.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
9: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
8: Minęła 8:30, czas zatem na kolejny raport regionalny. Jacek Rogulski.
10: A na początek bulwersująca sprawa. Jak już informowaliśmy, podinspektor Krzysztof Lewandowski został odwołany ze stanowiska PO komendanta miejskiego policji w Jeleniej Górze i zawieszony w czynnościach. Decyzja ma związek z jego udziałem w bójce, do której doszło w poniedziałek w nocy na stacji benzynowej w Wałbrzychu. Materiał Jacka Zycha.
11: Informacje o odwołaniu i zawieszeniu komendanta Lewandowskiego podała Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Ja przypomnę, że to po kłosie awantury na stacji benzynowej w Wałbrzychu, z której nagranie trafiło do mediów społecznościowych.
12: Realizowane czynności miały na celu szczegółowe odtworzenie przebiegu zdarzenia i ustalenie, czy doszło do naruszenia przepisów prawa oraz ocenę sytuacji pod kątem prawnokarnym.
10: Aspirant Łukasz Durkowiak z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
12: Wstępne wnioski z działań Wydziału Kontroli we Wrocławiu dały już podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariusza pełniącego obowiązki na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
11: Postępowanie wyjaśniające toczy się też także wobec dwóch innych funkcjonariuszy policji, którzy brali udział w tej awanturze w Wałbrzychu, wobec funkcjonariusza po służbie, który użył pałki teleskopowej, a w Warszawie wobec funkcjonariuszki Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
13: Zgodnie z obowiązującymi procedurami zlecono przeprowadzenie czynności wyjaśniających przez Wydział Kontroli Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, których celem jest szczegółowe odtworzenie przebiegu zdarzenia. Na obecną chwilę oczekuje na wyniki przeprowadzonych czynności.
11: Z tym, że w tym przypadku oboje z funkcjonariuszy do czasu zakończenia postępowania pozostają w czynnej służbie. Jak informuje z kolei Marcin Świeży z Wałbrzyskiej Policji, wszystkie cztery osoby biorące udział w zdarzeniu złożyły zawiadomienie o naruszeniu nietykalności cielesnej. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Na sportowym obiekcie w Prochowicach w powiecie legnickim poprawi się komfort i bezpieczeństwo korzystających ze stadionu. Kolejna modernizacja pochłonie blisko 300 tysięcy złotych.
0: Zmodernizowane zostanie przede wszystkim boisko treningowe, które zyska nowe oświetlenie. 6 12-metrowych masztów w 12 oprawach stadionowych. Zapewni to korzystanie z boiska także po zmroku. Przebudowane zostanie ogrodzenie oddzielające główną płytę boiska od strony trybun zachodnich i wschodnich. Za bramkami pojawią się natomiast 6-metrowe piłkochwyty. Pomocne, gdy bramka dla piłkarzy okaże się za mała. Wykonawca ma zakończyć pracę do 30 listopada tego roku. To inwestycja w bezpieczeństwo, komfort oraz przede wszystkim w sport i aktywność naszych mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży, podkreśliła Alicja Sielicka, burmistrz miasta i gminy Prochowice. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
10: A już wkrótce 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej w Wądrożu Wielkim w powiecie jaworskim. Najbliższa niedziela będzie pełna tradycji, muzyki, radości i wspólnego świętowania. Jednym z głównych wydarzeń święta jest widowiskowe Misterium Chleba, mówi Elżbieta Jedlecka, wójt Wądroża Wielkiego.
6: To będzie naprawdę wyjątkowy dzień. Chcemy pokazać wszystko to, co w polskiej wsi najpiękniejsze. Naszą kulturę, nasze tradycje, muzykę, siłę i przywiązanie do lokalnej wspólnoty, radość, dobrą zabawę i niesamowitą energię. Zaplanowaliśmy na ten dzień szereg atrakcji, m.in. barwny korowód, Misterium Chleba, konkursy na najpiękniejszy wieniec i najpiękniejsze stoisko, konkurs na najpiękniejszą i największą dynię, wóz drabiniasty. Zaplanowaliśmy pokazy i wyścigi traktorów, wystawy rękodzieła. Będą też atrakcje dla dzieci, m.in. owocowe miasteczko, Luna Park i różnego rodzaju animacje. W programie oczywiście występy znanych zespołów ludowych, a wieczorem na scenie pojawi się młody, niezwykle utalentowany artysta, którego piosenki podbijają serca publiczności, Oskar Cyms. Oczywiście przez cały dzień nie zabraknie tego, bez czego trudno wyobrazić sobie prawdziwe święto polskiej wsi, tradycyjnych smaków i zapachów, dobrego jedzenia, lokalnych potraw serwowanych na wyjątkowych stoiskach. Będzie można się spotkać przy wspólnym stole, porozmawiać, poczuć klimat polskiego święta plonów i wyrazić wdzięczność za chleb na naszych stołach.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Pogoda w górach.
14: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej, GOW ratownik dyżurny Piotr Kasznia. W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 7 do 10 stopni. Na szczycie Śnieżki wieje wiatr południowo-zachodni 7 metrów na sekundę. Widzialność ponad 50 km z dużym zachmurzeniem i ciśnienie atmosferyczne 841,6 hektopaskali i stoi w miejscu. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 12 stopni bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością, w Szklarskiej Porębie 13 bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Szlaki po wieczornych i nocnych opadach są mokre, śliskie. Gorąca prośba, uważajcie w tych poradnych wędrówkach na tych szlakach i tak jak za każdym razem prośba o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek, a także o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
10: Zajrzyjmy jeszcze na Polany Jakuszyckie. Aktualna temperatura w granicach 5 stopni Celsjusza, maksymalnie do 16 stopni. Zachmurzenie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Wiatr słaby, jednak możliwe silne porywy z kierunku południowo-zachodniego. Synoptycy nie prognozują dzisiaj na Polanie opadów deszczu. Na Stogu Izerskim teraz około 7 stopni Celsjusza, maksymalnie dzisiaj na termometrach 15 kresek. Zachmurzenie duże. Spodziewane są niewielkie przejaśnienia, jednak po południu niebo pozostanie całkowicie zachmurzone, a słońce nie będzie już widoczne. Na dole obecnie niewiele cieplej, około 8 stopni pokazują teraz termometry. Sporo chmura w ciągu dnia, spodziewane są też niewielkie przejaśnienia. Temperatura podniesie się maksymalnie do 19 stopni bez opadów deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
15: Hello Poland, my name is Ami from Buden and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. 2021-2027.
3: Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
4: Czasami serio brak mi ciebie.
3: Oraz muzyczne radio party Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
5: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
3: Patronat Muzyczne Radio.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
9: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Muzyczne radio za kwadrans, godzina 9.
2: Portfel.
3: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek, zapraszam na informacje. Mamy najnowsze dane o pensjach Polaków. W marcu tego roku połowa z nas zarabiała mniej niż 7530 zł miesięcznie, druga połowa więcej od tej kwoty. Medianę wylicza GUS, bo lepiej oddaje ona sytuację niż średnia. Na zebranie i analizę danych statystycy potrzebują jednak aż pół roku. Pod uwagę brane są m.in. dodatkowe premie i wypłaty z zysku, dlatego w marcu mediana była o ponad 2% niższa niż w lutym, gdy premii tych wypłacano więcej. Zdecydowanie najlepiej wynagradzają swoich pracowników duże firmy i instytucje. Różnica między medianą zarobków mężczyzn i kobiet wynosiła w marcu niespełna 600 zł. Samorządy i wspólnoty mieszkaniowe jednak będą miały coś do powiedzenia w sprawie mieszkań wynajmowanych turystom na internetowych portalach. Rząd po długich dyskusjach wprowadził autopoprawkę do ustawy w sprawie najmu krótkoterminowego. Wspólnoty będą mogły w drodze uchwały zakazywać tego rodzaju działalności na swoim terenie, a mieszkańcy zyskają prawo do inicjowania kontroli kwater. Rady miast i gmin będą z kolei uprawnione do wyznaczania stref, w których liczba oferowanych miejsc jest już zbyt duża. Ustawa trafi teraz do Sejmu, a później do prezydenta. Jeśli wejdzie w życie w aktualnym kształcie, poprawi humor właścicielom hoteli. A skoro mowa o turystyce, 9513 zł, tyle średnio warte są rezerwacje dokonywane w to lato przez polskie rodziny wybierające się na zagraniczne wakacje. Na osobę wydajemy średnio 3262 zł. Najczęściej wyjeżdżamy na 7-8 dni. W lipcu wyjazdów tych było więcej niż w sierpniu. Według Polskiej Izby Turystyki klienci wybierający się za granicę z biurami podróży najczęściej decydowali się na Turcję. Zrobiło tak ponad 28% turystów. 18% wyjechało do Grecji. Kolejne miejsca zajęły Egipt, Hiszpania i Bułgaria.
2: Pora dla inwestora.
3: Na warszawskiej giełdzie nastroje były wczoraj nie najlepsze, mimo to indeksom dużych i średnich spółek udało się wyjść na plus. WIG20 zyskał 0,4% i ma 4020 punktów. Najlepiej radziły sobie banki i spółki energetyczne. Kolejną spadkową sesję zanotował KGHM. Na rynku walutowym złoty powoli się umacnia. Euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,34 zł. Dolar 3,75 zł, a frank 4,62 zł. Za funta w kantorach zapłacimy zwykle 5 zł i 6 groszy, a za 100 czeskich koron równo 18 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek, do usłyszenia.
2: Portfel. Muzyczne Radio Lato.

0: Footprints, a właśnie można na butach własnych, można i rowerem.
1: Muzyczne radio.
0: Być może niektórzy jeszcze czują w łydce sierpniowy wjazd na Śnieżkę, sierpniowy wyścig Uphill Race Śnieżka, a w najbliższą niedzielę znów zawody z metą na najwyższym szczycie Sudetów, rowerem na Śnieżkę. Uwaga na zawodników na szlakach w najbliższą niedzielę 6 września. 14. edycja charytatywnego wyścigu rowerowego rowerem na Śnieżkę. Hasło tegorocznej imprezy brzmi: pokonaj siebie, pomóż innym. Wydarzenie promuje kolarstwo jako formę aktywności, rekreacji i sportu, ale przede wszystkim ma cel charytatywny. W tym roku organizatorzy zbierają środki na wsparcie młodych osób wchodzących w dorosłe życie po opuszczeniu pieczy zastępczej. Pieniądze mają pomóc m.in. w sfinansowaniu kursów zawodowych oraz opieki psychologicznej. Trasa wyścigu w granicach Karkonoskiego Parku Narodowego będzie prowadziła poprzez Wang, Polanę, Strzechę Akademicką, Spaloną Strażnicę, Dom Śląski, Drogą Jubileuszową na szczyt, na Śnieżkę. Zawody zaplanowane są w godzinach od około 8 do 11. Szlaki turystyczne podczas zawodów pozostaną otwarte. Na trasie pojawią się jednak zawodnicy oraz samochody pilotujące ich wjazd i zjazd. Zatem trzeba będzie zachować ostrożność, zwracać uwagę na nadjeżdżających rowerzystów, stosować się do poleceń organizatorów i służb porządkowych. To w najbliższą niedzielę między 8 a 11, o czym jeszcze będziemy przypominać. Tak się składa, że i my usłyszymy się w niedzielny poranek. Zbyszek Deka za ten czwartkowy, dzisiejszy. Bardzo dziękuję, pozdrawiam i spokojnego dnia życzę.
1: Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
4: Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny Muzyczne Radio.
5: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
7: Zonda Krypto mogła sponsorować także narodową kadrę piłkarzy. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły zakazać najmu krótkoterminowego. Sosnowiec zachęca do powiększania rodziny. Uruchomił nowy program. Miriam Lipińska. Zonda Krypto mogła zostać sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski. Jak informuje portal Onet, jesienią zeszłego roku szef giełdy kryptowalut Przemysław Kral miał spotkać się z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą we włoskim Bergamo i negocjować kontrakt sponsorski. Zonda Krypto oferowała PZPN-owi 10 milionów złotych rocznie. Ostatecznie jednak obie strony się nie dogadały i do podpisania umowy nie doszło. A dziś w prokuraturze ciąg dalszy przesłuchań trojga zatrzymanych wczoraj w związku z aferą Zonda Krypto. Jednym z nich jest Rafał Z., biznesmen, inwestor i twórca internetowy. Założyciel Zonda Krypto, Sylwester Suszek, zarzucał mu wyprowadzenie pieniędzy z tej giełdy. Suszek później zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Pozostali zatrzymani to dwie kobiety. Żona gangstera, Mariana W., pseudonim Maniek, który jest głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Suszka. Druga to prawa ręka Mariana W. w biznesach paliwowych. Prowadzi w Czeladzi bazę paliw. To tam był po raz ostatni widziany Suszek, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
8: Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
7: Marian W. miał kierować gangiem i wystawić fikcyjne faktury na 1,5 miliarda złotych. Część tych pieniędzy miało zasilić giełdę Zonda Krypto. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą zyskać możliwość zakazywania najmu krótkoterminowego w zarządzanych przez siebie budynkach. Sejm dołączył wczoraj poprawkę w tej sprawie do rządowego projektu ustawy. Początkowo projekt zakładał tylko stworzenie rejestru lokali przeznaczonych na krótki wynajem. Jednak pod naciskiem między innymi mniejszych koalicjantów do projektu dołączono nowy zapis.
9: Ja się bardzo cieszę, że ostatecznie przede wszystkim pan premier Donald Tusk posłuchał mojego głosu, czy pani minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, bo to my od pół roku mówimy o tym, że nie jesteśmy przeciwko najmu krótkoterminowego, a jesteśmy za tym, żeby uwzględniony był tutaj zarówno interes osób, które chcą, rodzin, które po prostu wynajmują w taki sposób mieszkania z jednej strony, ale z drugiej strony, żeby także był interes osób, które mieszkają po sąsiedzku.
10: Bardzo się cieszę, że pomimo początkowego oporu i rezerwy ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki udało nam się ich przekonać do tych zmian.
7: Mówili Kamil Wnuk z Polski 2050 i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Alerty RCB dla mieszkańców Szczecina i powiatu kolskiego w Wielkopolsce. W obu tych miejscach zaplanowano dziś ćwiczenia. W Szczecinie to ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki, z kolei w powiecie kolskim będą testy syren. W obu przypadkach służby apelują o zachowanie spokoju. I na koniec lokalny sposób na walkę z niżem demograficznym, czyli programy maluszkowe w Sosnowcu. Od teraz rodzice, którzy doczekają się trzeciego lub kolejnego dziecka, dostaną 10 tysięcy złotych jednorazowego świadczenia.
11: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu oraz posiadanie ważnej sosnowieckiej karty miejskiej, która uprawnia do tych środków.
7: Mówi Krzysztof Polaczkiewicz z magistratu, a to nie koniec wsparcia. Od stycznia w Sosnowcu rodzicom będzie przysługiwał 1000 złotych za narodziny drugiego dziecka.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Strefa medalowa jest już naprawdę blisko. Polskie siatkarki zagrają dzisiaj w Stambule o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Nasz zespół nie przegrał jeszcze w turnieju żadnego meczu. W ćwierćfinale zagra dziś z Holandią, mówi środkowa Maja Koput.
12: No miejmy nadzieję, że zostały jeszcze 3 mecze. No na pewno ten 1 mecz i trzeba zbierać wszystkie siły. I no też powiem szczerze, że takie mecze już zaczynają nakręcać, że no tu wchodzi adrenalina i mimo, że czuć to zmęczenie, to myślę, że i tak damy z siebie maksa.
6: Na zwyciężczynię meczu Polska-Holandia czekają już w półfinale Włoszki, które pokonały wczoraj Szwedki 3-1, a Serbia o finał zagra z lepszym z pary Turcja-Niemcy. Iga Świątek zagra dziś o awans do 3. rundy US Open. Rozstawona z 8 Polka zmierzy się z Nadią Podrozką z Argentyny. Tradycyjnie Świątek w wielkoszlemowym turnieju musi dźwigać ciężar oczekiwań polskich kibiców, bo została sama. Wieczorem i w nocy Magda Linety przegrała w 1. rundzie z Brytyjką Franceską Jones, a Magdalena French z Amerykanką Iwą Jowicz. W 2. rundzie Hubert Hurkacz przegrał w 4 setach z Amerykaninem Benem Sheltonem, a Kamil Majszak z Valentinem Vacherotem z Monaco. Linette odpadła z singla, ale zagra jeszcze w deblu dziś w parze z Mają Chwalińską.
13: Gramy też przeciwko bardzo tytułowanym dybliskom, więc będzie mimo wszystko bardzo trudno, a my gramy razem, tak naprawdę będziemy grać pierwszy mecz, więc będziemy musiał gdzieś tam się troszkę odnaleźć na korcie.
6: Polska para zmierzy się z rozstawionymi z 5 Chinką Haniu Guo i Francuską Krystyną Nadynowicz. Krakowia i Widzew to kolejne 2 zespoły z Ekstraklasy, które odpadły z piłkarskiego Pucharu Polski już w 1. rundzie. Pasy przegrały w Pruszkowie z drugoligowym Zniczem po rzutach karnych, a Łodzianie przegrali 0-1 z Koroną Kielce. Dziś Awia Świdnik zagra z Wieczystą Kraków, GKS Tychy z ŁKS-em Łódź, a Śląsk Wrocław z Pogonią Szczecin. Ostatni mecz 1. rundy 15 września, wtedy druga drużyna Widzewa zagra o awans z Polonią Bytom. A dziś jeszcze zaległości będzie odrabiać Ekstraklasa, a konkretnie nasi pucharowicze. Raków Częstochowa zmierzy się z Górnikiem Zabrze, a Lech Poznań z Jagiellonią Białystok.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Letki czas i życie jakoś sobie płynie wtedy leniwie. Tak tutaj śpiewają, proszę bardzo, w nowej wersji tego klasyka, który liczy sobie lat mniej więcej 100. To Summertime, to Milk and Sugar, a swoją drogą mleko i cukier to się przydadzą do drugiej kawy, bo to pora właściwa. 8 do prawie 9 minut po godzinie 9. Jest czwartek, jest doskonale, jest słonecznie, ale najcieplej nie jest i pewnie nie będzie. Ale cieplej to się zrobi na sercu tym, którzy noszą na imię Antoni, Bartłomiej albo Izabela, jeśli złożycie im najlepsze życzenia imieninowe. A ja nazywam się Radek Bajor, to jest Muzyczne Radio Lato.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: No i wszystko jasne, polecamy się.
1: Reklama.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: utwór Gromi FLH. Taki to oto ładny numer, tak się nazywa, a zegar też pokazuje ładnie 14 minut po 9, czyli pokazuje właściwą porę na...
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Zaczynamy jak zwykle od baranów. Po dość nerwowych ostatnich dniach czwartek rozpoczną w dobrym nastroju. Byki, czeka was żmudna praca. Dzięki dobremu samopoczuciu łatwo sobie ze wszystkim poradzicie. Bliźnięta, sprawy zawodowe będą toczyć się powoli, ale w pozytywnej, letniej jeszcze atmosferze. Raki osiągną porozumienie. Nie będzie to łatwe. Warto pokusić się o kompromisowe rozwiązania. Lwy łatwo dziś mogą znaleźć sprzymierzeńców do swoich wciąż letnich planów i zamierzeń. Panny, sprawy osobiste przybiorą korzystny obrót. Wszystko będzie toczyć się gładko. Wagi w czwartek powinny pomyśleć o terminowych sprawach. Brak ich załatwienia ktoś wykorzysta. Skorpiony, czeka udany dzień. Dobry między innymi na załatwianie ważnych spraw. Strzelcy spędzą ten dzień na wysokich obrotach, ale warto nie być dla siebie zbyt wymagającym. Koziorożce ze słonecznym optymizmem spojrzą na życie i swoich bliskich w domu. Wodniki mogą liczyć na przychylność losu, dzięki temu otworzą się nowe perspektywy. Ryby dzisiaj zapomną o drobnych kłopotach, przeciwności losu zamienią się w pozytywy. A dzisiaj czwartek, 3 września, jest 119 dni przed końcem roku, a imieniny mają Antoni, wszechstronny, inteligentny i uparty, i Bartłomiej, dobry organizator o konserwatywnych poglądach, a także Izabela, tolerancyjna, zaradna i niezależna. A osoby urodzone 3 września są inteligentne i wytrwałe. Ich atutem jest doskonała pamięć. Nie poddają się trudnościom, nie przejmują krytyką. O, są niezależne i energiczne, udaje się im osiągnąć w życiu sukces finansowy. Zazdrościmy. W miłości są skryte i poważne, miewają problemy z okazywaniem swoich uczuć. Szczęśliwa dla nich cyfra 3, kamień szlachetny turkus, a sprzyjający im znak zodiaku koziorożec.
2: Cześć, tu Honorata Skarbek, słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Ayayo i Rapture. Swoją drogą fajnie się nazywa ta formacja Ayayo, Ayayo. A my mamy raczej formację o tej porze zwaną Ayaya. I to już 23 po 9.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Możemy wam zaproponować teraz Pinała i Kalida z piosenką The Hard Way. Oprócz tego będziemy za kilka chwil wam proponowali Wiktora Waligurę i Driscolla, takiego miłego gościa z piosenką Cztery Pory Roku. A później? A, to będzie później.

0: Obiecaliśmy, że pojawi się u nas piosenka Cztery pory roku od Wiktora Waligory i Dryskola. I proszę bardzo, piosenka się pojawiła, a te cztery pory roku, no to dwie teraz o sobie przypominają. Takie w pół do jesieni mamy i w pół do lata jednocześnie. A właśnie, u nas za moment prognoza pogody na dziś, na teraz, na już i raport regionalny.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Miasto Jelenia Góra zaprasza na wielkie otwarcie 68 września Jeleniogórskiego. Już 5 i 6 września spotykamy się na Błoniach Jeleniogórskich. Sobota 5 września od 12 festyn i Dolnośląska Giełda Turystyczna. 18 koncert zespołu Leniwiec. 20 wielki koncert zespołu Kult. A po koncertach noc z DJ-em w latach 80. i 90. Niedziela 6 września od 13 sportowe emocje podczas Pucharu Polski Strongman 2026. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 5 i 6 września Błonia Jeleniogórskie. Głównym partnerem inauguracji 68 września Jeleniogórskiego jest Tauron.
4: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
0: 9.30 na zegarze, a o godzinie 9.00 najzimniejszym miejscem w Polsce było Kłodzko. Tam niespełna 13 stopni pokazywały termometry. Najcieplejsza zaś była Legnica, 18,5 stopnia. A później to się te termometry tak rozpędzą niczym ślimak na wyścigach. Od 19 ma być w Wałbrzychu do 22 stopni w Legnicy i Wrocławiu. Takie to lato na całego mamy, ale przynajmniej słońca jest całkiem pod dostatkiem. Chociaż chmury też na niebie się pojawiają już teraz, a deszcz z nich jest prawdopodobny po południu, wieczorem i w nocy. Jeśli zapytacie o wiatr, to my odpowiemy. Wiatr jest słaby i umiarkowany na nizinach w porywach do 50 km na godzinę z kierunków zmiennych.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia atmosferycznego. Wydaje się być optymalne. To 1018 hektopaskali, tyle pokazują barometry w stolicy regionu, ale w ciągu dnia delikatnie spadnie. Biometr mamy obojętny, a jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna. A teraz Jacek Rogulski i raport regionalny.
5: A w tym raporcie duże zwolnienia zapowiadane przez polskiego giganta, drogowe inwestycje w Jeleniej Górze oraz inauguracja 68 września Jeleniogórskiego.
1: Muzyczne Radio.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wpłynęło zawiadomienie dotyczące zwolnień grupowych planowanych przez Cersanit, polskiego giganta przemysłu ceramicznego. Firma zapowiedziała zwolnienie kilkuset osób z terenu całego kraju, a tematem zajął się nasz reporter Jacek Zych.
7: Tak, Cersanit zapowiedział zwolnienie 500 osób z 5 zakładów działających na terenie całego kraju. Jeden z nich to fabryka pracująca w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. O takim w fakcie firma poinformowała już Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu.
8: Zawiadomienie do urzędu wpłynęło, z tym, że z tego zawiadomienia nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy akurat w naszym oddziale wałbrzyskim jakieś zwolnienia będą. Także wystąpiliśmy do Cersanitu z zapytaniem i czekamy na odpowiedź.
7: Powiedziała Magdalena Dudziak, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Firma zamierza zwolnić łącznie 487 pracowników. Redukcja ma dotyczyć zakładów w Krasnym Stawie, Starachowicach, Opocznie, Radomiu i Wałbrzychu, a wręczenie wypowiedzeń ma potrwać do końca 2026 roku.
8: No nie ukrywam, że też ze swojej strony chcemy włączyć się jak gdyby w pomoc tym osobom, które ewentualnie miałyby być zwolnione.
7: Założony w 1992 roku w Krasnym Stawie Cersanit zatrudnia dziś około 5,5 tysiąca pracowników w 7 fabrykach w Polsce i na Ukrainie. Firma produkuje przede wszystkim armaturę sanitarną, płytki i gresy. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Trzeci, ostatni etap przebudowy ulicy Karłowicza w Jeleniej Górze jest w trakcie realizacji. Wykonawca rozpoczął pracę drogowe od frezowania nawierzchni, dlatego remontowany odcinek ulicy został już wyłączony z ruchu, mówi Piotr Cichocki, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.
4: Ulica została wyłączona z ruchu, nawierzchnia została sfrezowana. W tej chwili będą trwały prace związane z przebudową sieci oświetleniowej, sieci wodociągowej. Tutaj zadanie realizujemy wspólnie z spółką miejską Wodnik. Będą prawdopodobnie też za niedługo rozbiórki płyt betonowych przed garażami. Oczywiście mieszkańcy będą informowani na bieżąco, które garaże, w których miejscach będzie się można spodziewać uciążliwości. Umowa przewiduje przełom tego i przyszłego roku, ale zobaczymy, tutaj wykonawca też będzie pewnie dokładał wszelkich starań, żeby jak najszybciej przed okresem zimowym pracę zakończyć.
5: I przypomnijmy, w Jeleniej Górze rozpoczęły się przygotowania do remontu blisko 850-metrowego odcinka Krajowej Piątki. Miasto ogłosiło przetarg na pierwszy etap prac na Alei Jana Pawła II. Roboty mają potrwać do połowy grudnia. Miejski Zarząd Dróg i Mostów zapewnia, że to dopiero początek. W kolejnych latach naprawiane mają być następne fragmenty Krajowej Piątki w granicach miasta. Na koniec inauguracja 68 września jeleniogórskiego, która już odbędzie się w ten weekend. Największe święto miasta tradycyjnie rozpocznie się na Błoniach Jeleniogórskich. Przed nami wieczór wypełniony doskonałą muzyką, wyjątkową atmosferą i koncertami artystów, którzy od lat cieszą się uznaniem publiczności, zapowiada Jarosław Gromadzki, dyrektor Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
9: Podczas tej inauguracji od godziny 12 bawimy się wspólnie na Błoniach Jeleniogórskich podczas giełdy turystycznej. To na początku Dolnośląska Giełda Turystyczna, wydarzenie, w którym uczestniczy bardzo wiele podmiotów prezentujących ofertę turystyczną Dolnego Śląska. Będą gry, będą zabawy, będą stanowiska dla dzieci, dorosłych, dla młodzieży, więc serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. No a od godziny 18 zaczynamy już mocne uderzenie. Zaczynamy koncertem zespołu Leniwiec, później zespół Kult, czyli kultowa grupa, a potem po koncercie zespołu Kult bawić się będziemy przy muzyce popularnej w Jeleniej Górze grupy More Than The Party, czyli DJ-e i muzyka lat 80. i 90.
5: Kolejny raport o 10.30.
10: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
11: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej, GOW ratownik dyżurny Piotr Kasznia. W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 7 do 10 stopni. Na szczycie Śnieżki wieje wiatr południowo-zachodni 7 metrów na sekundę. Widzialność ponad 50 km z dużym zachmurzeniem i ciśnienie atmosferyczne 841,6 hektopaskali i stoi w miejscu. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 12 stopni bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością, w Szklarskiej Porębie 13 bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Szlaki po wieczornych i nocnych opadach są mokre, śliskie. Gorąca prośba, uważajcie w tych poradnych wędrówkach na tych szlakach i tak jak za każdym razem prośba o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek, a także o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
12: Dzień dobry, tutaj ratownik Grupy Sudeckiej. Dziś na razie mamy w miarę ładną pogodę, ale niestety zachmurzy się. Będzie też miejscami padał deszcz. Temperaturę mamy dzisiaj maksymalnie do 21 stopni. W wyższych naszych partiach gór do 11, wiatr umiarkowany, południowo-zachodni. W wyższych naszych partiach gór mogą wystąpić opady i dosyć mocne. Przy tym też może być bardzo mocny wiatr. Więc jeżeli się wybieramy w górę, proszę o ostrożność.
5: Jeszcze rzut oka na Polanę Jakoszycką. Temperatura w granicach 9 stopni Celsjusza, maksymalnie do 16 kresek. Zachmurzenie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Wiatr słaby, jednak możliwe są silne porywy z kierunku południowo-zachodniego. Na Stogu Izerskim teraz około 12 stopni Celsjusza, maksymalnie na termometrach do 16 kresek. Zachmurzenie duże, spodziewane są niewielkie przejaśnienia, jednak po południu niebo pozostanie już całkowicie zachmurzone, a słońca nie będziemy oglądać. Wiatr umiarkowany, okresami porywy mogą osiągać prędkość do 48 km na godzinę. Na dole cieplej, około 13 stopni. Teraz pokazują termometry sporo chmur. W ciągu dnia spodziewane są niewielkie przejaśnienia. Temperatura podniesie się do 19 stopni. Nie powinno padać.
10: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
13: Hello Poland, I'm Paweł Stila and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

Tarof Stellar, The Man Without Reflections. To kiedyś było jakieś przekleństwo, zdaje się. Twoja stara klaszcze u Rubika i słuchajcie, to była prawda. Znaczy nie w sensie, że to było przekleństwo, tylko to przypadkiem wyszło w branży muzycznej, kiedy to jeden menadżer zapytał jednego gitarzystę zupełnie innego zespołu, czy jego dziewczyna to dalej klaszcze u Rubika, a ten wstał i go spoliczkował. Dlaczego o tym mówimy? Po pierwsze, bo to ciekawostka z życia wzięta, a po drugie, ten młodzieniec, czyli wiolonczelista, kompozytor muzyki pop, filmowej, teatralnej, producent muzyczny, kończy dzisiaj lat 58. Piotr Rubik urodził się bowiem 3 września roku 1968. Życzymy wszystkiego najlepszego i gramy chyba dzieło najbardziej popularne. Niech mówią, że...

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

fajna, lekka, ciepła, taka letka jeszcze piosenka, to jest DJ Luscious i Voices. Voices, czyli głosy, głosy, które gdzieś tam są w głowie. Swoją drogą, jak ktoś słyszy głosy w głowie i to nie są twoje własne głosy, to może się okazać wyjście do lekarza najlepszym wyjściem z całej tej sytuacji. 12 minut przed godziną 10, to my teraz wyjdziemy sobie w kierunku lat 80. i zagramy taki ładny numer, The Other Ones i Another Holiday. A za moment to my sobie sprawdzimy, co na drogach jest takiego kłopotliwego, a jest już coś.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Zaczynamy od Królowej Dróg Polskich, czyli A4. Pierwsza rzecz, Zgorzelec, przejście graniczne Jędrzychowice w kierunku na Niemcy. Tam bez kolei dzisiaj przynajmniej nie widać jej na mapie. A jeśli już jedziecie w tym kierunku, czyli w kierunku na Zgorzelec, to musicie wiedzieć, między węzłem Zgorzelec a węzłem Godzieszów, na wysokości właśnie węzła Godzieszów, trwają roboty drogowe. Tam naprawiają nawierzchnię, zablokowany jest pas prawy i awaryjny, ale w tym miejscu korka nie ma. Teraz będziemy jechali od Zgorzelca w kierunku Rzeszowa. I tam, na kilometrze z numerem 140 między węzłami Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice, jest kłopot, bo naprawiają bariery energochłonne, zablokowany jest prawy pas ruchu, ruch odbywa się tylko pasem lewym i korka jest już kilka kilometrów, jeśli nie kilkanaście. Pędzimy dalej, pędzimy A4 w kierunku na Rzeszów, dalej kilometr z numerem 196. Tam są utrudnienia spowodowane oczyszczaniem urządzeń odwadniających. Zajęto pas awaryjny w kierunku Katowic. Tak oficjalnie mówi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ale z map wynika, że coś jeszcze w tym miejscu się dzieje, bo stoi się na Dębowo przez kilka, jeśli nie kilkanaście nawet kilometrów. Tyle spowolnienia i tyle stanka was czeka. Wysokość Strzelców Opolskich, też kłopot jest. Tam też stoimy na Dębowo, też w kierunku na Rzeszów. Aglomeracja Śląska bez kłopotów. Jeśli chodzi o odcinek krakowski, no to spowolnienie, ale to jest klasyka gatunku. O tej porze to rzecz normalna. Dalej bez przeszkód. Zaglądamy teraz na S3, na S3 między Gaworzycami a Głogowem Południe. Dalej trwają roboty na odcinku prawie 14 km z ograniczeniem do 80 km na godzinę. S5 między Korzeńskiem a Widawą prowadzone jest koszenie pasa drogowego. Tam uważajcie w sposób szczególny. A poza tym wygląda na to, że nie ma żadnych większych innych utrudnień. No chyba, że o czymś nie wiemy. To dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Måneskin i Supermodel, jakże to ładna piosenka, a teraz gościni jest u nas.
1: Cześć, tutaj Patrycja Markowska, słuchacie muzycznego radia.
0: A u nas teraz piosenka Owczy Pęd na 3,5 minuty przed 10. Za moment również wiadomości z kraju i ze świata, polecamy już teraz.

0: Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559, www.topsteel.com.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 10.
3: Czas na wiadomości.
5: Jest wyrok za aferę korupcyjną w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Pakiet CPN zniknął, ceny paliw wzrosły. O ile? Kolejna próba sabotażu w Niemczech. Miriam Lipińska. Kary więzienia za aferę korupcyjną w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Dwie urzędniczki brały łapówki za przyspieszanie procedur legalizacji pobytu cudzoziemcom, głównie Ukraińcom. Proceder miał miejsce jeszcze przed wojną na Ukrainie. Jedna z urzędniczek pójdzie do więzienia na 2 lata, druga dostała karę w zawieszeniu, a dwie inne oskarżone w tej sprawie kobiety za wręczanie urzędniczkom łapówek dostały po 1,5 roku więzienia.
6: Organizowały obywatelom Ukrainy nielegalny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej.
5: Mówi sędzia Tomasz Kaszyca. Pośredniczki wykorzystywały też chaos organizacyjny w urzędzie. W ciągu tygodnia średnia cena benzyny 95 wzrosła o 1,06 zł do 7,63 zł za litr. Z kolei diesel, jak wyliczył portal e-petrol.pl, podrożał o 88 zł do 8,39 zł. Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania rządowego pakietu CPN, czyli niższego VAT-u na paliwa i mechanizmu ceny maksymalnej, a po jego wygaśnięciu VAT wrócił do swojej normalnej 23% wysokości, a wraz z nim ceny poszły w górę. W prokuraturze są taśmy w sprawie zonda krypto. Poinformował o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie chciał jednak ujawnić, kogo dotyczą. Zastrzegł natomiast, że nie stanowią one elementu szantażu wobec osób potencjalnie powiązanych ze sprawą giełdy kryptowalut. Minister przekazał też, że śledczy mają roboczą hipotezę dotyczącą tego, co stało się z byłym szefem giełdy kryptowalut, Sylwestrem Suszkiem. Za granicę nieudana próba podpalenia w pobliżu siedzib firm zbrojeniowych w Monachium. Do incydentu doszło minionej nocy. Dziennik Süddeutsche Zeitung informuje, że ładunki zapalające zostały wyrzucone z samochodu. Policja zatrzymała dwoje podejrzanych, to obywatele Bułgarii. Niemieckie służby sprawdzają obecnie ewentualny motyw polityczny tego zdarzenia. A to kolejny podobny incydent w ostatnich dniach. W tym tygodniu doszło do prób sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej w Bergheim koło Kolonii. Dziś rozstrzygnie się, kto ostatecznie wystartuje w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Do godziny 16 komitety mają czas na zgłoszenie kandydatów i przedstawienie co najmniej 3000 prawidłowo zebranych podpisów poparcia. Póki co zarejestrowanych kandydatów jest dwoje. To Michał Drewnicki z PiS i Aleksandra Owca z partii Razem. Wielcy producenci pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powodem jest tak zwany downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości produktów. Urząd sprawdza, czy przedsiębiorcy rzetelnie o tym informują, zwłaszcza w przypadkach, gdy opakowanie się nie zmieniło, mówi Kamila Guzowska z biura prasowego UOKiK.
7: W downsizingu chodzi o to, że ta waga jest podana prawidłowo, czyli tutaj producent rzetelnie informuje, że na przykład jest 90 gram, ale nie informuje, że to się zmieniło. Cena jest ta sama, konsumenci najczęściej to zjawisko zauważają w produktach spożywczych.
5: Choć downsizing nie jest nowym zjawiskiem, to UOKiK zabrał się za nie dopiero teraz, po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dał urzędowi narzędzia do walki z tym procederem.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Jak człowiek przegląda spam i wychodzi na to, że pod koniec lata najważniejszą rzeczą są A. krety w ogrodzie, B. nornice w ogrodzie, C. łagodzenie bólu stawów. Z tym ostatnim to można byłoby się nawet zgodzić. No chyba, że ktoś z was jest zapalonym ogrodnikiem, no to nie wiem, niech da znać, czy te reklamy są trafne, czy nietrafne. Może to jest tak, że krety po prostu i nornice lubią, jak jest im zimno i wychodzą na wierzch i ryją wtedy po dwakroć. Dzień dobry, czwartek, 3 września, jest już 7 po 10, Muzyczne Radio Lato.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Oficjalny szyld był, a zaprosimy was, za moment będzie R.I.O. u nas.
2: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
3: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
4: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kams.pl.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
10: 10-letnia Daria cierpi z powodu zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzenia widzenia, przewlekłej niewydolności trzustki. Przez kilka lat zmagała się z objawami autyzmu i zespołem genetycznym Wisera i Bodmera, który został stwierdzony u dziewczynki dopiero niedawno, co pozwoliło zastosować odpowiednie leczenie. Daria wraz z matką oczekują wsparcia i z nadzieją oczekują pomocy finansowej. Wiedzą, że są jeszcze ludzie o dobrym sercu i to do nich zwracają się z apelem o pomoc finansową. Jak zwykle, każda złotówka się liczy. Podaję adres do wpłat siepomaga.pl Daria Zgierun. Siepomaga.pl Daria Zgierun.
1: Muzyczne Radio Lato. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Klasyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
1: Time to wake up.

0: Wakacje, no to jest jeszcze jedna z nich. Polska propozycja. Z gatunku ciężko jest ją zapomnieć, bo zawsze pamięta się to, czego zapomnieć nie można.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Sarsa. Słuchajcie ze mną muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę. Rach, pozdrawiam.
0: No właśnie, a po tych wakacjach, czy będziemy się pamiętać? Ilu z was sobie zadaje to pytanie? Kwadrans po dziesiątej.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No to wracamy raz jeszcze na czwórkę i przypominamy. Dzisiaj tam dosyć poważne utrudnienia. Przez moment będziecie musieli nawet postać chwilkę na Dębowo, jeżeli jedziecie od strony Zgorzelca w stronę Rzeszowa. Pierwsza rzecz, która jest rzeczą najważniejszą, to korek na 140 kilometrze. Umownie mówiąc, na wysokości węzła Kąty Wrocławskie on powstał. Tam naprawiane są bariery energochłonne i zablokowano prawy pas ruchu, a korek ma już kilka kilometrów. Jadąc dalej, korek kolejny jest tym razem na kilometrze, który nosi numer, sprawdzamy, 228, między węzłami Brzeg a węzłem Opole Zachód. Tam prowadzone są odnowienia oznakowania poziomego, czyli malują linie na drodze. Miejscowo oznacza to zajęcie pasa awaryjnego w kierunku na Katowice i tam się stoi. To jest wysokość mniej więcej od miejscowości Sarny Wielkie aż w kierunku Magnuszowic. Kilka kilometrów korka. Następne utrudnienia sprawdzamy dla Was raz jeszcze. Tym razem to jest kilometr z numerem 196. Tam oczyszczają urządzenia odwadniające pas ruchu. Zajęty jest pas awaryjny również w kierunku Katowic. Tam spodziewajcie się utrudnień i tego, że postoicie na Dębowo. A dalej bez większych utrudnień, z wyjątkiem S3, na której mówiliśmy. Gaworzyce, Głogów Południe. Tam prawie na 14 kilometrach ograniczenie do 80, bo też trwają prace drogowe. A jeśli wiecie o czym my nie wiemy, dajcie znać. 757-646-646.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Są tacy za świecie, co rozbijają bank, tylko że oni to robią za pomocą samochodu i linki albo ciągnika, jak to się kiedyś zdarzało w Świeradowie Zdroju, gdzie panowie podłączyli bankomat do linki, podczepili w zasadzie, pociągnęli, wyrwali i uciekli z kasą. Ale to już wtedy nie traktorem. Sakiel, rozbijemy bank. 10:29.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A my za moment rozbijemy bank ze świeżą prognozą pogody i z wiadomościami z regionu.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
3: Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny, muzyczne radio.
4: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
5: 10.31, o godzinie 10 najcieplej w Polsce było w Legnicy, 20,5 stopnia, tak informuje IMGW, Państwowy Instytut Badawczy, a my do tego dokładamy informację, że najchłodniej to teraz jest na ziemi kłodzkiej, 15 stopni. Później jakoś szałowo ciepło nie będzie, ale nie ma co narzekać, 19 w Wałbrzychu, 22 w Legnicy i Wrocławiu, a słońce już teraz towarzyszy nam na niebie w ilościach hurtowych, chociaż chmury też na nim będą, ma być ich nawet na tyle dużo, że spaść może dzisiaj deszcz, zwłaszcza po południu, wieczorem i w nocy. Wiatr słaby i umiarkowany na nizinach w porywach do 50 km na godzinę i będzie wiał z kierunków zmiennych, różnych, jakkolwiek nazwać.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. Wydaje się być optymalne. To 1018 hektopaskali, tyle pokazuje barometr w stolicy regionu, ale w ciągu dnia to ciśnienie delikatnie pójdzie na dół. Biometr mamy obojętny, a jakość powietrza w całym regionie jest wręcz fantastycznie dobra. Teraz Jacek Rogulski i raport regionalny. Dzień dobry.
7: Elektryczne pociągi na trasie Wrocław-Strzebnica są coraz bliżej. Samorząd województwa dolnośląskiego podpisał umowę na przygotowanie dokumentacji dla elektryfikacji linii kolejowej nr 326. Wykonawca będzie miał 18 miesięcy na przygotowanie kompletnego projektu wraz z kosztorysem dla całego blisko 19-kilometrowego odcinka, mówi Mateusz Masłowski, dyrektor DSDiK we Wrocławiu.
8: Po odbudowie, po remoncie w tym roku tej linii, przystosowaniem do prędkości maksymalnej 100 km na godzinę, wykonawca będzie miał teraz półtora roku na zaprojektowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, czyli tego kluczowego dokumentu dla nas, na właśnie zadanie pod tytułem elektryfikacja Strzebnicy. Już w 2028 roku, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będziemy gotowi na ogłoszenie przetargu na fizyczną elektryfikację, bo bez elektryfikacji Strzebnicy nie możemy poważnie mówić o aglomeracji, o Wrocławiu, a zarząd województwa i radni o taką kolej od lat zabiegali.
7: A teraz wracamy do bulwersującej sprawy. Podinspektor Krzysztof Lewandowski został odwołany ze stanowiska PO komendanta miejskiego policji w Jeleniej Górze i zawieszony w czynnościach pobójce, do której doszło w poniedziałek w nocy na stacji benzynowej w Wałbrzychu. Materiał Jacka Zycha.
9: Informację o odwołaniu i zawieszeniu komendanta Lewandowskiego podała Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Ja przypomnę, że to pokłosie awantury na stacji benzynowej w Wałbrzychu, z której nagranie trafiło do mediów społecznościowych.
10: Realizowane czynności miały na celu szczegółowe odtworzenie przebiegu zdarzenia i ustalenie, czy doszło do naruszenia przepisów prawa oraz ocenę sytuacji pod kątem prawnokarnym.
7: Aspirant Łukasz Dudkowiak z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
10: Wstępne wnioski z działań Wydziału Kontroli we Wrocławiu dały już podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariusza pełniącego obowiązki na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
9: Postępowanie wyjaśniające toczy się też także wobec dwóch innych funkcjonariuszy policji, którzy brali udział w tej awanturze w Wałbrzychu, wobec funkcjonariusza po służbie, który użył pałki teleskopowej, a w Warszawie wobec funkcjonariuszki Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
4: Zgodnie z obowiązującymi procedurami zlecono przeprowadzenie czynności wyjaśniających przez Wydział Kontroli Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, których celem jest szczegółowe odtworzenie przebiegu zdarzenia. Na obecną chwilę oczekuje na wyniki przeprowadzonych czynności.
9: Z tym, że w tym przypadku oboje z funkcjonariuszy do czasu zakończenia postępowania pozostają w czynnej służbie. Jak informuje z kolei Marcin Świeży z Wałbrzyskiej Policji, wszystkie cztery osoby biorące udział w zdarzeniu złożyły zawiadomienie o naruszeniu nietykalności cielesnej. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: A na koniec ważna informacja dla fascynatów i miłośników historii, szczególnie dotyczących historii regionu. Przed nami czwarty Sudecki Festiwal Historyczny Kroniki Odkrywców w Chełmsku Śląskim. Wydarzenie ma przybliżać historię i dziedzictwo regionu, tworząc przestrzeń do odkrywania lokalnych opowieści oraz poznawania przeszłości Sudetów. Odbędzie się już w najbliższą sobotę. Startujemy o godzinie 11 na Miejskim Rynku, mówi Krzysztof Wojtas, Sudety Pro.
11: Jest to festiwal, który przede wszystkim jest cykl prelekcji różnych badaczy, dziennikarzy, naukowców, historyków, którzy zajmują się badaniem szeroko pojętych spraw związanych z tajemnicami, historią regionu sudeckiego, ze sprawami tak zwanymi skarbowymi. I te prelekcje odbywają się w różnych nieoczywistych, co jest charakterystyczne też dla tego festiwalu, nieoczywistych miejscach Chełmska Śląskiego, czyli na przykład w korytarzach otaczających nas kamienic, czy w dawnym budynku ratusza, czy na plebanii. A w tym roku prawdopodobnie nawet jedna z lokalizacji będzie w sklepie, który jest w jednej z pierzei rynkowych. Więc to jest kwintesencja tego festiwalu. Oprócz tego różnego rodzaju instytucje historyczne się wystawiają i różne instytucje, które mówią czy edukują na temat ekologii, na temat historii, przyrody, fauny i flory regionu sudeckiego. Więc zbliża się kolejna okazja, żeby powiedzieć, że Chełmsko-Śląskie staje się stolicą historii i tajemnic regionu sudeckiego.
7: Patronat medialny nad Sudeckim Festiwalem Historycznym Kroniki Odkrywców w Chełmsku Śląskim objęło Muzyczne Radio. Tą informacją kończymy poranne raporty regionalne Muzycznego Radia. Więcej informacji z regionu po południu, na które serdecznie zapraszamy.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hey Poland, we are Offenbach and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Akustyczne Radio Lato. Reklama.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
2: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudnia spawacze. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Szkoła tańca Krzysztofa Cieślaka zaprasza od 1 września na nowe kursy dla początkujących. Taniec towarzyski dla dzieci i dorosłych. Bachata i salsa, solo i pary. Oraz nowość Tango Argentino Nuevo dla dorosłych. Zapisy trwają. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 1, drugie piętro budynku Amigo. Więcej na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.
12: Po reklamie.

0: produkt eksportowy muzycznej Jeleniej Góry, czyli formacja Leniwiec. Utwór znany, lubiany, fajny. Niektórzy mówią nawet, że to takie skapolo trochę im wyszło. Złośliwcy. Teraz pozwólcie, pora najwyższa, ne?
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Jeśli to jest czwartek, to u nas pojawia się Roy Strobel i Troimer w piosence World Go Round.

0: guess what? Because I'm making my cash on grooves.
1: Adam Chupa, Cash and Grooves. Jakże to jest ładny numer, jakże on jest energetyczny. A my tak patrzymy sobie na zegarek, który pokazuje prawie 5 minut przed godziną 11. I wydaje nam się w biurach, w naszych miejscach pracy, że ten dzień ciągnie się w nieskończoność i energia to jest coś, czego bardzo potrzebujemy. Na przykład energii, którą możemy wyciągnąć, wyssać wręcz z drugiej albo i trzeciej kawy o tej porze. Zwłaszcza, że biometr to jest taki trochę dzisiaj obojętny, czyli specjalny. Szału nie ma. Teraz pojawiają się one.
2: Cześć wam, z tej strony Zołzy. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
1: No nie wiemy, czy z taką nazwą to one karierę zrobią. Skrzydła.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po to? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Miasto Jelenia Góra zaprasza na wielkie otwarcie 68 września Jeleniogórskiego. Już 5 i 6 września spotykamy się na Błoniach Jeleniogórskich. Sobota 5 września od 12 Festyn i Dolnośląska Giełda Turystyczna. 18 koncert zespołu Leniwiec. 20 wielki koncert zespołu Kult. A po koncertach noc z DJ-em w latach 80 i 90. Niedziela 6 września od 13 sportowe emocje podczas Pucharu Polski. Strongman 2026. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 5 i 6 września Błonia Jeleniogórskie. Głównym partnerem inauguracji 68 września Jeleniogórskiego jest Tauron.
5: Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11 Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, majoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
6: Czasami serio brak mi ciebie.
5: Oraz muzyczne radio party Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
7: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
5: Patrona Muzyczne Radio.
8: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach: kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc, studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
9: Po reklamie.
10: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
11: 11.
10: Czas na wiadomości.
12: Niemieccy śledczy o próbie podpalenia dwóch firm zbrojeniowych w Monachium. Nocna akcja ratunkowa w Tatrach, 12 toprowców i dron w akcji. Gdańsk kupił najdłuższe w Polsce tramwaje, ale nie chodzi o bicie rekordu. Miriam Lipińska. To mogła być próba zamachu, mówią niemieccy śledczy o nocnym incydencie w Monachium w pobliżu siedzib dwóch firm zbrojeniowych. Postępowanie jest prowadzone pod kątem motywu politycznego. Jak poinformował dziennik Süddeutsche Zeitung, ktoś wyrzucił z samochodu ładunki zapalające. Według gazety policja zatrzymała dwoje podejrzanych, obywateli Bułgarii. To już kolejny niepokojący incydent w ostatnich dniach. Po próbach sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. A do pożarów w zakładach produkujących dla wojska doszło też niedawno w Polsce. W Skarżysku Kamiennej, w zakładzie produkującym części do dronów i w Lublinie. Dlatego, jak informuje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, sztab generalny i Wojska Obrony Terytorialnej przygotowują się do wzmocnienia ochrony najważniejszych prywatnych firm o strategicznym znaczeniu.
13: Poleciłem szefowi sztabu generalnemu, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, przygotowaniu również planów na zwiększenie aktywności, jeżeli takie wnioski ze strony policji będą do wojska, będziemy na to gotowi.
12: Wicepremier przypomniał, że prywatne firmy o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa mają obowiązek przedstawić własne plany ochrony. Dwie urzędniczki i dwie pośredniczki pracy skazane za aferę korupcyjną w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Chodziło o przyspieszanie spraw o pozwolenie na wjazd do Polski i pracę dla co najmniej kilkudziesięciu obywateli Ukrainy w zamian za łapówki. Proceder miał miejsce w latach 2019-20. Tysiące spraw były wtedy w urzędzie opóźnione. Brakowało też jasnych zasad wydawania decyzji.
14: Od widzimisię urzędnika zależało, kiedy taki dany wniosek, zaproszenie zostanie sformalizowane. Jednocześnie ci urzędnicy, biorąc pod uwagę, iż sami przyjmowali te wnioski od ciągle tych samych osób w ilościach hurtowych, to doskonale wiedziały, że zaproszenia stwierdzały nieprawdę.
12: Uzasadnia wyrok sędzia Tomasz Kaszyca. Najsurowszą karę dostała jedna z urzędniczek. To 2 lata więzienia. Druga została skazana na rok więzienia w zawieszeniu. Z kolei dwie pośredniczki spędzą za kratami po 1,5 roku. Wyrok nie jest prawomocny. Całonocna akcja ratunkowa w Tatrach na Rysach. O pomoc poprosił toprowców turysta, który doznał urazu kolana. Mężczyzna wraz z drugim turystą utknął na wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza, mówi ratownik dyżurny Topry Łukasz Stępek.
15: Ostatecznie udało się ich sprowadzić bez znoszenia do morskiego oka i
1: a ta zakończyła się o 5:30.
12: Ratownicy dostarczyli też turystom dronem pakiet grzewczy. Gdańsk będzie mieć najdłuższe w Polsce tramwaje. Właśnie zamówił 20 47-metrowych pojazdów. Będą kursować na powstającej linii tramwajowej Gdańsk-Południe-Wrzeszcz. Tramwaje będą większe, bo muszą pomieścić więcej pasażerów.
9: To ile osób zmieści się maksymalnie w takim dużym tramwaju?
11: Zmieści się tak zgodnie z normą, to powyżej 300 osób, w tym 100 miejsc siedzących.
12: Mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Długie gdańskie tramwaje, podobnie jak linia, będą gotowe za 3 lata.
10: To były wiadomości.
15: Muzyczne radio.
10: Niezapomniane hity wszechczasowe.

0: Słuchajcie, to poszło po całym kraju, poszła ta informacja o tym, że policjanci poszarpali się nieco chcąc zatankować paliwo, bo ktoś komuś pokazał palec środkowy, ktoś bił się ponoć przed kolejkę, przed kogoś, no i zrobiła się, jak mawiają młodsi, inba na całego. Okazało się, że komendanta, w zasadzie zdaje się PO komendanta miejskiego w Jeleniej Górze zwolniono, a my szukamy plusów całego tego zamieszania. Słuchajcie, i znaleźliśmy plusy tej całej sytuacji. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie naruszenia prawa, policja jest od razu na miejscu i tego się trzymajmy. 7 po 11, czwartek, 3 września.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: W muzycznym radiu.
0: O, i takie hity wam proponujemy, a nie, że tam ktoś się z kimś pożarpie.
1: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla was tak.

O, a tym artyście dzisiejszy pomponik pisze, że 27 lat temu nagrał wielki hit i wystąpił w filmie Bogusława Lindy, jednak z czasem zrozumiał, że woli pozostawać poza głównym nurtem show biznesu. Wyjątek zrobił dla programu Twoja twarz, brzmi znajomo i ostatecznie dał się namówić na udział. Ale teraz przyznaje, że niezależność ma swoją cenę. Kto taki? Ten oto młodzieniec, znany właśnie głównie z tego numeru. I tak sobie w głowie ustalamy przypomnieć, czy miał jeszcze jakiś inny? I nie możemy. Tak to ja.

0: Muzyczne Radio Lato w czwartek 3 września to niezapomniane hity wszechczasów, ale też niezapomniani artyści. Radio Gaga w wykonaniu Queen. A ten człowiek urodził się 3 września 1941 roku w Załężu. Nie wiemy, gdzie jest Załęż. Sprawdzimy na mapie, ale wiemy, że matematycznie wychodzi, że urodził się 85 lat temu. Kiedyś został w 65 roku pracownikiem KO, czyli KO-owcem w klubie łącznościowca w Rzeszowie. Tam poznał Tadeusza Nalepy, z którym założył zespół Blackout, a później to już poszło. I dzisiaj ta legenda kończy lat 85.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w Muzycznym Radiu.
0: Naprawdę nazywa się Stanisław Guzek, ale wszyscy znają go jako Stana Borysa. Drogi Stanie, 200 lat życia w zdrowiu i szczęściu życzy ci Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
4: Pogoda.
5: Najcieplejsze miejsce w Polsce o godzinie 11 to była Legnica. Tam termometr pokazywał niewiele więcej niż 21 stopni Celsjusza, a zakres temperatur maksymalnych na dzisiaj to od 19 w Wałbrzychu do 22 właśnie w Legnicy, no i we Wrocławiu również. Słońca całe mnóstwo na niebie, chociaż chmur teraz znów więcej jest, przynajmniej nad studiem na Wyszyńskiego w Jeleniej Górze. A z tych chmur prawdopodobny jest deszcz, ale to raczej po południu, wieczorem i w nocy. Wiatr słaby i umiarkowany. Na nizinach w porywach do 50 km na godzinę będzie wiał z kierunków zmiennych. Ciśnienie już teraz delikatnie spadło, to 1017 hektopaskali i jest dalej w trendzie spadkowym. Biometr mamy obojętny.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.

0: O, Houdini, tam by się przydał też jakiś czarodziej, który by zaczarował A4, żeby na jej korków nie było. Ten czarodziej wyczarowałby trzeci pas i pas awaryjny i byłoby po problemie w zasadzie. A tak to mamy same kłopoty. Pozwólcie, sprawdzimy.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Granica w Jędrzychowicach, tam niewielkie spowolnienie, wiadomo, pewnie kontrole są, albo ta sama zwężka powoduje, że trzeba tam chwilę odstać, ale korek nie jest długi, on najwyżej ma kilkadziesiąt, górę 100 metrów. Sprawdzamy drugi kierunek, jadąc teraz od Zgorzelca w kierunku na Rzeszów. Najpierw postoicie kilkanaście kilometrów przed kątami wrocławskimi. Ten korek zaczyna się już na zjeździe na Udanin. Tam prowadzona jest naprawa barier energochłonnych, zablokowano prawy pas ruchu, no i stoi to wszystko na Dębowo. Sprawdzamy następne utrudnienia na A4. Teraz jedziemy w kierunku Lewina Brzeskiego i w kierunku Lewina Brzeskiego to jest kilometr 196 aż do kilometra 200. Tam utrudnienia spowodowane są oczyszczaniem urządzeń odwadniających. Zajęcie pasa awaryjnego w kierunku Katowic powoduje, że korek w tym miejscu jest. Następny korek to jest na wysokości Strzelców Opolskich, dobrze mówimy? Nie, Lewina Brzeskiego. Jeśli chodzi o Lewin Brzeski, no to sprawa tutaj jest jasna. Kilometr z numerem 213. Też w kierunku na Katowice, tam utrudnienia spowodowane remontem elementów obiektu mostowego. Fajnie to brzmi, nie most, obiekt mostowy. Zajęty jest prawy pas w kierunku Katowic, też się korkuje. Następny kłopot jest na wysokości Strzelc Opolskich, tam również utrudnienia, to jest kilometr z numerem 222, a w przeciwną stronę, gdzie mamy utrudnienia? Też na wysokości Strzelec Opolskich, tyle że nieco wcześniej, ale w kierunku na Zgorzelec. Też będziecie stali na Dębowo. Jeśli wy, drogie lub drodzy, macie jakieś inne wieści z dróg, dajcie koniecznie znać. My jeszcze dodamy tylko, że S3 między Gaworzycami a Głogowem Południe trwają roboty na odcinku 14 km z ograniczeniem do 80. A gdybyście chcieli jechać nad morze, to bez problemu. Z powrotem z morza na Dolny Śląsk też bez problemu. Podobnie jest na Wielkopolskę S5 czy też S8 na Warszawę i z powrotem. Jedyne utrudnienia to jak zwykle korki w okolicach samej Warszawy. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w muzycznym radiu.
2: Reklama.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
4: Roy Strebel i Toimer. World Go Round. O, tak to brzmi.

0: Proszę bardzo, dobra wiadomość spłynęła z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mówiliśmy utrudnienie i korek w okolicach Kostomotów. On dalej jest, ale samo utrudnienie wzięło się, zakończyło tam, zakończone na 140 km w kierunku na Wrocław. Prace przy barierach energochłonnych i koreczek powoli się powinien rozładowywać. Za taką samą informację dziękujemy też naszym przyjaciołom z Zelwo. A teraz do New i tej za moment u nas najświeższe doniesienia krajowe i zagraniczne. 4 minuty przed 12:00 muzyczne Radio Lato.
1: Ekin, parę lat wstecz, parę dobrych lat, bo zupełnie inaczej.

0: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w muzycznym radiu.
2: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
3: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
2: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
3: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
2: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
0: Miasto Jelenia Góra zaprasza na wielkie otwarcie 68 września jeleniogórskiego. Już 5 i 6 września spotykamy się na Błoniach Jeleniogórskich. Sobota 5 września od 12 festyn i Dolnośląska Giełda Turystyczna. 18 koncert zespołu Leniwiec. 20 wielki koncert zespołu Kult. A po koncertach noc z DJ-em w latach 80 i 90. Niedziela 6 września od 13 sportowe emocje podczas Pucharu Polski Strongman 2026. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 5 i 6 września Błonia Jeleniogórskie. Głównym partnerem inauguracji 68 września Jeleniogórskiego jest Tauron.
4: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 12.
0: Czas na wiadomości.
5: Resort dyplomacji wezwał na dywanik ambasadora Rosji. Nocna akcja w Tatrach. Turysta utknął na ponad 2000 metrów. Było ich 6, została Iga. Zajrzymy na korty w Nowym Jorku. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało na dywanik ambasadora Rosji. To reakcja na ostatnie działania hybrydowe Moskwy, która stała m.in. za atakiem na lotnisko w Lipsku. Wyrażamy stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej, mówił minister Radosław Sikorski podczas konferencji szefów MSZ-u państw Trójkąta Weimarskiego.
6: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
5: Sikorski przypomniał, że to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest równocześnie problemem całego NATO. Süddeutsche Zeitung informuje dziś o nieudanej próbie podpalenia w pobliżu siedziby firm zbrojeniowych w Monachium. W ostatnich dniach doszło też m.in. do próby sabotażu w pobliżu elektrowni Jęszewalde i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. Do podobnych zdarzeń dochodzi w Polsce. Podpalono na przykład fabrykę dronów w Skarżysku Kamiennej. Ostatnie akty sabotażu zarówno w Polsce, jak i u naszych sojuszników będą tematem rozpoczynającego się właśnie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Tatrzańscy ratownicy sprowadzili w nocy turystę, który na szlaku na Rysy doznał urazu nogi. Mężczyzna utknął na wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza. Wędrował w towarzystwie drugiej osoby, która wezwała pomoc. Ze względu na późną porę nie było jednak możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników TOPR-u, którzy bezpiecznie sprowadzili turystę na dół. Zatrzymany przez policję 32-latek, który odpowie za zniszczenie sali zabaw dla dzieci w Gdyni. Do sali malowana polana wlał najprawdopodobniej kwas masłowy, który swoim odorem wywołał nieodwracalne skutki.
7: Na bawialni nie ma już żadnych zabawek. Zobaczę, ile z nich uda się uratować. Nie wiem, czy którąkolwiek.
5: Relacjonuje w sieci właścicielka sali Marta Łęgowska. Straty wyceniono na 40 tysięcy. Nie wiadomo, kiedy malowana polana będzie znów otwarta. Zatrzymany mężczyzna był już karany za kradzieże i uszkodzenia mienia właśnie. Dziś rozstrzygnie się, kto ostatecznie wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Do 16:00 komitety mają czas na zgłoszenie kandydatów i przedstawienie co najmniej 3000 prawidłowych podpisów poparcia. Wybory odbędą się 27 września. Było ich 6, została tylko Iga Świątek. W wielkoszlemowym US Open jedyną nadzieją na polski sukces jest udany występ rozstawionej z ósemką najlepszej naszej tenisistki. Dziś Świątek powalczy w Nowym Jorku o trzecią rundę. Michał Waszkiewicz.
1: Świątek zaczęła turniej od gładkiego zwycięstwa nad Xi Wang z Chin. Dziś zmierzy się z Nadią Podorowską z Argentyny, z którą jedyny raz grała 6 lat temu.
4: Myślę, że takie podstawowe rzeczy się nie zmieniły. Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
1: Iga Świątek o trzecią rundę US Open zagra dziś o 17.
5: Trzymamy oczywiście kciuki.
0: To były wiadomości.
3: Muzyczne radio.
0: Niezapomniane hity wszechczasu.

0: Człowiek zna ten utwór na pamięć, on tyle razy był zagrany w muzycznym radiu, to jest jeden z niezapomnianych hitów wszechczasów naszym zdaniem, bardzo fajny, pojawiają się tylko słowa Valet de l'Arme i człowiek tak sobie w końcu mówi, dobra, przetłumaczę sobie, oznacza to Dolina West, ale co oznacza Dolina West, to człowiek nie wie, wklepuje w Google, a Google wyskakuje z takim czymś, że to jest podłużna bruzda pod okiem, która pojawia się z wiekiem przez utratę tkanki podskórnej, czasem wynika z budowy twarzy nawet u młodych osób i nadaje twarzy zmęczony i starszy wyraz. Kwas hialuronowy, stymulatory tkankowe, lipotransfer albo mezoterapia i laser załatwiają temat i takiej Doliny łez już nie ma. No i teraz ten utwór to zabrzmiał zupełnie inaczej i człowiek nie wie, czy będzie go słuchał następnym razem z taką przyjemnością, bo wiadomo, że spojrzy w lustro i mówi sobie, o kurczę, chyba mam Dolinę łez.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: Muzycznym radio.
0: Ale potem mówi sobie, ojej, to nie tak, nadal jesteśmy młodzi, piękni, tylko bogaci nie bardzo. 8 po 12, dzień dobry.
1: Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
3: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudnia dni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuromaupa.e/konstrukcje/stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
4: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. We'll be right back.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Szkoła tańca Krzysztofa Cieślaka zaprasza od 1 września na nowe kursy dla początkujących. Taniec towarzyski dla dzieci i dorosłych. Bachata i salsa, solo i pary. Oraz nowość Tango Argentino Nuevo dla dorosłych. Zapisy trwają. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 1, drugie piętro budynku Amigo. Więcej na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: 10-letnia Daria cierpi z powodu zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzenia widzenia, przewlekłej niewydolności trzustki. Przez kilka lat zmagała się z objawami autyzmu i zespołem genetycznym Wiesera i Bodmera, który został stwierdzony u dziewczynki dopiero niedawno, co pozwoliło zastosować odpowiednie leczenie. Daria wraz z matką oczekują wsparcia i z nadzieją oczekują pomocy finansowej. Wiedzą, że są jeszcze ludzie o dobrym sercu i to do nich zwracają się z apelem o pomoc finansową. Jak zwykle, każda złotówka się liczy. Podaję adres do wpłat siepomaga.pl Daria Zgierun. Siepomaga.pl Daria Zgierun.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

A cóż w niezapomnianych hitach wszechczasów robi Fastboy i Rafa w zasadzie robią z tym utworem, z utworem Wave? Ano może dlatego, że z daleka słychać Self Control Lori

0: Jeden z tych numerów, które stały się ikonicznymi numerami tamtej epoki, zagrany w stacjach radiowych przynajmniej milion razy. Ladybug, zostawcie Titanica, czyli piękne lata 90. 28 minut po godzinie 12, to oznacza jedno. Teraz zaprosimy Was już na prognozę pogody i raport regionalny. To znaczy teraz. Za moment będzie.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: Ale teraz zapraszamy.
2: Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
3: Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
4: Czasami serio brak mi ciebie.
3: Oraz muzyczne radioparty Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
5: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
3: Patrona Muzyczne Radio.
1: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: 12.30, a o tej porze nasze termometry pokazują od 19 do 22 stopni i to są na dzisiaj temperatury maksymalne. Sprawdzamy jeszcze, co może nas czekać, jeśli chodzi o niebo. No to niestety słońce w odwrocie, za to chmury są w natarciu, a z tych chmur możliwy jest deszcz. Ale to raczej po południu, a w większej ilości miejsc Dolnego Śląska i całego regionu. Wieczorem i w nocy. A wiatr mamy teraz słaby i umiarkowany. On na nizinach w porywach wieje do 50 km na godzinę.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
8: Sprawdzamy jeszcze, jak możecie się czuć przy ciśnieniu rzędu 1017 hektopaskali w trendzie spadkowym. Biometr jest obojętny, czyli jest nieźle, a jeśli chodzi o jakość powietrza, to jest nieźle i niż nieźle, z wyjątkiem części Wrocławia, a także Trzebnicy, gdzie obowiązują jasno-żółte alerty smogowe, oznaczające delikatne przekroczenia normy stężenia pyłów zawieszonych PM2,5 w powietrzu. Cała mapa smogowa jest w kolorze zielonym, oznaczającym jest idealnie, jest fantastycznie. Czy takie będą też wiadomości z regionu? Jacek Rogulski.
10: W tym raporcie duże zwolnienia zapowiadane przez polskiego giganta, które dotkną także Wałbrzych. Nowe ścieżki rowerowe w Złotoryi i wielki pick-up camp w Olszynie.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
10: Do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wpłynęło zawiadomienie dotyczące zwolnień grupowych planowanych przez Cersanit, polskiego giganta przemysłu ceramicznego. Firma zapowiedziała zwolnienie kilkuset osób z terenu całego kraju. Materiał Jacka Sycha.
12: Tak, Cersanit zapowiedział zwolnienie 500 osób z 5 zakładów działających na terenie całego kraju. Jeden z nich to fabryka pracująca w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. O takim fakcie firma poinformowała już Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu.
13: Zawiadomienie do urzędu wpłynęło, z tym, że z tego zawiadomienia nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy akurat w naszym oddziale wałbrzyskim jakieś zwolnienia będą. Także wystąpiliśmy do Cersanitu z zapytaniem i czekamy na odpowiedź.
12: Powiedziała Magdalena Dudziak, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Firma zamierza zwolnić łącznie 487 pracowników. Redukcja ma dotyczyć zakładów w Krasnym Stawie, Starochowicach, Opocznie, Radomiu i Wałbrzychu, a wręczenie wypowiedzeń ma potrwać do końca 2026 roku.
13: Nie ukrywam, że też ze swojej strony chcemy włączyć się gdyby pomoc tym osobom, które ewentualnie miałyby być zwolnione.
12: Założony w 1992 roku w Krasnym Stawie, Cersanit zatrudnia dziś około 5,5 tysiąca pracowników w 7 fabrykach w Polsce i na Ukrainie. Firma produkuje przede wszystkim armaturę sanitarną, płytki i gresy. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Będzie bezpieczniej dla pieszych i rowerzystów przy ruchliwej drodze wojewódzkiej w Złotoryi. Przy ulicy Grunwaldzkiej zostanie wybudowany chodnik oraz ścieżka rowerowa. W ramach inwestycji realizowanej wspólnie z sąsiednimi gminami powstanie kolejny etap ścieżki dla pieszych i rowerzystów na ulicy Legnickiej, mówi Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
6: O chodniku na ulicy Grunwaldzkiej, to jest przy drodze wojewódzkiej, mówi się już od paru lat. Będzie tamtędy przebiegała też ścieżka pieszo-rowerowa w ramach połączenia cyklostrady dolnośląskiej, trasy Via Regi. To będzie połączenie z oddaną w tym roku trasą prowadzącą do Nowej Wsi Grodziskiej, dalej w kierunku Zamku Grodzic. Otrzymaliśmy dofinansowanie, to jest projekt partnerski z trzema innymi gminami, czyli gminą wiejską Złotoryja, gminą Pielgrzymka i gminą Zagrodno. Partnerem wiodącym w tym projekcie jest miasto Złotoryja i my w ramach otrzymanych środków i podpisanej umowy o dofinansowanie wykonamy ścieżkę pieszo-rowerową przy ulicy Grunwaldzkiej, ale i również drugi etap ulicy Legnickiej, ale i też docelowo. Trzeci element wchodzi przy ulicy Legnickiej, to jest przebudowa skrzyżowania. Do końca przyszłego roku będą utrudnienia, ale cały ciąg komunikacyjny przy ulicy Legnickiej ulegnie diametralnej poprawie, ale i również poprawi się bezpieczeństwo na jednej i drugiej drodze. Ten ciąg pieszo-rowerowy przy ulicy Grunwaldzkiej chcemy zakończyć w trzecim kwartale przyszłego roku.
10: Ścieżki rowerowe przy Legnickiej i Grunwaldzkiej w Złotoryi to element większego projektu międzygminnego, w którym miasto jest partnerem wiodącym. Polega on na kontynuacji rozbudowy infrastruktury dla rowerzystów, dzięki czemu na terenie powiatu złotoryjskiego powstanie łącznie blisko 9 km nowych tras. Na koniec z dwóch kółek przesiadamy się na cztery kółka i to nie byle jakie. Już w piątek rusza Pickup Camp, największy event dla pick-upów w Polsce. Przez trzy dni Motopark Olszyna będzie miejscem spotkania fanów pick-upów off-roadu i motoryzacji, zapowiada Jacek Liszkowski, pomysłodawca wydarzenia.
14: Piknik motoryzacyjny, ale związany z overlandingiem szeroko pojętym, więc zapraszamy wszystkie pojazdy, które są wyprawowe, niewyprawowe, a również tych ludzi, którzy chcieliby coś takiego się zabawić, ale jeszcze nie wiedzą jak, gdzie i z kim. I to jest odpowiedni adres, bo pokażemy, potestujemy, mamy nowe pick-upy do testów. Jest jedyna impreza, w drugiej takiej w ogóle w Europie powiem, że nie ma, ponieważ to są targi off-roadowe, jeżdżące, a nie stacjonarne. Oprócz całej bazy, parkingi gratisowe i wszystko mamy dla odwiedzających, z bazą całą gastronomiczną, ze wszystkim. Natomiast szykuje się bardzo fajny wieczór w sobotę o 19:00. Carmen, wspaniała wokalistka, zaśpiewa taki piękny koncert. Będzie z nią Rob Anglik, który mieszka w Polsce, grał na gitarze, też jako mnie śpiewał.
15: Ja ogólnie śpiewam różne gatunki muzyczne. Wszystkie kocham tak naprawdę. Teraz mnie pociągnęło na jazz. Będę śpiewać bardziej popowe repertuary. Zapraszam bardzo serdecznie na tą imprezę właśnie w Olszynie od piątku do niedzieli.
14: Czyli mamy piątek od rana do wieczora, sobota od rana do wieczora zakończona koncertem o 19:00. I w niedzielę do godziny 12:00 strefa Expo też jest otwarta. A adres najprostszy, wystarczy wpisać sobie Olszyna Motopark. Tor off-roadowy, potężny, znany zresztą tutaj w Europie. Przed wjazdem parkingi gratisowe są, także nie potrzeba gdzieś miejsc szukać i tak dalej. Zapraszamy wszystkich serdecznie.
10: Kolejny raport o 13:30.
9: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Miasto Jelenia Góra zaprasza na wielkie otwarcie 68 września Jeleniogórskiego. Już 5 i 6 września spotykamy się na Błoniach Jeleniogórskich. Sobota 5 września od 12 Festyn i Dolnośląska Giełda Turystyczna. 18 koncert zespołu Leniwiec. 20 wielki koncert zespołu Kult. A po koncertach noc z DJ-em w latach 80. i 90. Niedziela 6 września od 13 sportowe emocje podczas Pucharu Polski Strongman 2026. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 5 i 6 września Błonia Jeleniogórskie. Głównym partnerem inauguracji 68 września Jeleniogórskiego jest Tauron.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczków.com.pl.
10: Po reklamie.
0: Niezapomniane hity wszechczasów.
1: W muzycznym radiu.

0: Jeden z takich numerów, którego ciągle się słucha z prawdziwą przyjemnością. Red i Spinach, piosenka nosi tytuł Kochać.
1: Kocham życie.
0: I takim ładnym chórkiem się kończy.
1: W naszych żyłach tętnij szybciej.
0: Niezapomniane hity wszechczasów, to muzyczne Radio Lato w czwartek 3 września, jak nie tylko stare rzeczy, ale i również patrzymy w przyszłość, co tam będzie fajnego, typując jakieś fajne numery na kolejny hit w muzycznym radiu i nie tylko. Teraz spora właściwa właśnie na to.
2: Muzyczne radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Roy Strebel i Troymer w utworze World Go Round.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Wskakujemy na Królową Dróg Polskich, czyli A4. Najpierw granica w Zgorzelcu, w miarę na bieżąco, w kierunku Niemiec oczywiście. A jak będziecie jechali w drugą stronę, to najpierw troszkę spowolnienia jak zwykle przed Kostomłotami i Kątami Wrocławskimi, aż do zjazdu na autostradową obwodnicę Wrocławia i do wylotu Wrocław Wschód. Tu też troszkę wolniej, ale tylko troszkę. Jedziemy dalej i patrzymy. 196 km to gdzieś w okolicach Lewina Brzeskiego, aż do 200 km. Tam utrudnienia spowodowane oczyszczaniem urządzeń odwadniających, prawy pas zajęty i stoi się na Dębowo. Następne utrudnienie też w kierunku Katowic, 213 km, remontują most. Następne utrudnienia w tym kierunku właśnie mają miejsce na kilometrze z numerem 281 aż do 287. Tam jest zwężka w kierunku... W zasadzie obydwu. I postoicie też w obydwu kierunkach. Dalej w kierunku na Katowice i w kierunku na Kraków. Bez większych problemów aż do Rzeszowa. Jadąc w drugą stronę, w stronę Zgorzelca, 222, 237 km. Tam malują znaki na drodze poziome i tam kłopoty, bo zajmują pas awaryjny w kierunku Wrocławia. I w tym miejscu spodziewajcie się tego, że też postoicie na Dębowo przez jakiś czas. Jeśli chodzi o S3, to zaglądamy na nią, a tutaj informacja jest krótka. Między Głogowem Południe a Legnicą Północ nadal trwają prace, tylko że teraz już na 11 km. Tam jedzie się 80 km na godzinę. S5 od Korzeńska do Widawy prowadzone koszenie pasa drogowego. No i jeśli chodzi o utrudnienia na drogach, te większe, które mogą skomplikować Wam życie, to byłoby już w zasadzie wszystko. No chyba, że o czymś nie wiemy, to dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem. Let's go.

0: Aż głupio przerywać takiej kobiecie. Shania Twain nazywa się to dziewczę. I'm gonna get you good. Też niezapomniany numer. To jest końcówka lat 90. Przepraszam. Albo gdzieś początek 2000. Jakoś tak datowalibyśmy ten numer. Ale zresztą nieważne. Szczęśliwi muzycznie też czasu nie liczą. Z ważnych innych rzeczy 5 września w Jeleniej Górze pojawią się ci panowie, czyli formacja Kult. Numer, który poznaje się po jednym dźwięku. Tak samo jak człowieka, który za moment zajmie to miejsce. Patryk Łasica. On się nazywa Radek Bajur. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pięknego dnia wam życzę.
1: Coś tam było. Człowiek! Może dostał? Może!

0: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w muzycznym radiu.
2: Reklama. Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
3: Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny Muzyczne Radio.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
6: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 13.
0: Czas na wiadomości.
8: Minister Sikorski o rosyjskich szpiegach w dyplomatycznych barwach, potem Nepal i aktualny bilans ubiegłotygodniowej powodzi. Będą też zwierzęta kontra samochody.
9: Próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii.
8: Powiemy za chwilę kto. Marcin Krzemiński. Mocne słowa szefa polskiej dyplomacji. Jak mówi Radosław Sikorski, 40% z około 2000 rosyjskich dyplomatów obecnych na terenie Unii Europejskiej to szpiedzy.
10: Obsługuje agenturę. Także taką agenturę, która wykonuje zadania terrorystyczne w naszych krajach. Rosja próbuje zniszczyć Unię Europejską od środka. Nie powinna korzystać z przywilejów wolnego przemieszczania się.
8: Mówi polski wicepremier i apeluje do innych krajów Unii Europejskiej o stanowcze reakcje na falę ataków i aktów sabotażu. Chodzi o zamykanie konsulatów, większe restrykcje przy wydawaniu wiz, ograniczenie możliwości przejazdów po Europie przez rosyjskich dyplomatów. Po tym jak rząd Niemiec oficjalnie oskarżył Rosję o próbę ataku dronowego na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku, solidarnie polskie MSZ też wezwał rosyjskiego ambasadora, by potępić ten akt państwowego terroryzmu. Władimir Putin oświadczył tymczasem na forum ekonomicznym we Władywostoku, że jest szansa na zawarcie porozumienia pokojowego kończącego wojnę w Ukrainie. Ocenił zarazem, że ukraińskie ostrzeżenia o zagrożeniu dla samolotów w rosyjskiej przestrzeni powietrznej to, tu cytat, terroryzm państwowy. Ponad 112 tysięcy osób wzięło udział w krajowym treningu reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, przekazało MSWiA. Wydarzenie odbyło się w blisko 1500 punktów w całym kraju. Łącznie w działaniach od początku 2026 roku wzięło udział blisko 400 tysięcy osób. Do 1252 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ubiegłotygodniowej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. Rodziny ofiar, które przystąpiły do ceremonii pogrzebowych bez ciał najbliższych, zmagają się z brakiem miejsc na tradycyjną, rygorystyczną 13-dniową żałobę. Woda zniszczyła ponad 7 tysięcy budynków mieszkalnych. Nadal kilka tysięcy osób uważa się za zaginione. Na nieprawomocne kary od roku do 2 lat więzienia skazał Sąd Okręgowy we Wrocławiu 4 kobiety, w tym 2 były urzędniczki Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oskarżono o niezgodną z prawem legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Przestępczy proceder miał trwać od stycznia 2019 do stycznia 2020 roku. Nie tylko kolizja czy wypadek. Bywa, że z ubezpieczenia auta trzeba korzystać w mniej oczywistych sytuacjach. W te wakacje kuna weszła pod maskę jednego z aut i wygryzła wygłuszenie. Naprawa kosztowała 9 tysięcy złotych, a to nie koniec starć zwierzę kontra maszyna, mówi Paulina Wolińska z jednej z firm ubezpieczeniowych.
9: Jeszcze bardziej nietypowa była szkoda spowodowana przez bociana, który próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii zaparkowanego auta i pozostawił na lakierze głębokie zarysowania warte kilkanaście tysięcy złotych.
8: Autom szkodzi też czasem pogoda. W czasie gradobicia karoseria pewnego pojazdu została tak poobijana, że naprawa kosztowała prawie 50 tysięcy złotych.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml, 1+1 za grosz, miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Déjà vu.
1: Blue i Déjà vu, no a to wrześniowe jest jedyne w swoim rodzaju.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: Trzeci dzień września, czwartek, no i jednocześnie już prawie cały pierwszy tydzień września za nami, co bardzo cieszy. Niestety zawsze jest to intensywny czas, powrót do powakacyjnej rzeczywistości. Déjà vu, którego każdy z nas chciałby uniknąć, no ale z odpowiednim akompaniamentem naprawdę wszystko staje się dużo lepsze, a szczególnie obowiązki. Patryk Łasica, witam Was, mamy kwadrans po godzinie 13, przed nami masa muzycznych emocji, a teraz aktualizacja muzycznej wiedzy.
2: Muzyczne radio.
3: Sporo nowości i wiadomości z różnych stron świata tu i teraz w Music News, a to za sprawą Kaskady, Flower Love i Kuby Karasia w towarzystwie Julii Pośnik. O nich i ich nowych piosenkach powiemy Wam to i owo, zatem sprawdźmy temat od razu. Tomek Dudkiewicz, Music News, witamy i zapraszamy. Zaczynamy od Kaskady. Nowy singiel Live to pełen euforycznej energii utwór o zostawianiu trudnych chwil za sobą i odkrywaniu na nowo siły, by ruszyć naprzód. Napędzany emocjonalną melodią, melancholijnymi akordami i dynamicznym, tanecznym bitem numer łączy charakterystyczne brzmienie Kaskady ze świeżą, nowoczesną energią. W tekście piosenki blizny i niepowodzenia zostają zamienione w siłę. Przechodząc od wrażliwości do czystej euforii, Alive skupia się na stanie, w którym ciężar wreszcie znika i wszystko ponownie wydaje się możliwe. Utwór celebruje uwolnienie się od cieni, odnalezienie nowej inspiracji i pełne przeżywanie chwili. Piosenka powstała podczas

0: całym światem, zostawiając za sobą wszystko, co mogłoby stanąć im na drodze. To piosenka o uczuciu przeżywanym na 100%, bo jeśli kochać, to nic na pół. Music News. Na koniec wracamy do światowych premier. Jeśli przyłapiecie Flower Love na tym, że wygląda przez okno, to musicie wiedzieć, że jest dokładnie tam, gdzie chce być, pogrążona w rozmyślaniach. 21-letnia gwiazda to wschodząca Tad Daughter Popu, refleksyjna marzycielka, która romantyzuje wszystkie aspekty swojego życia, aż po ubrania, które nosi. Dotyczy to także jej spódniczek mini, prostego elementu garderoby, który ma dla niej znacznie większe znaczenie. Czuję się bardzo silna, kiedy pokazuje trochę ciała, mówi Flower Love. Nie potrafi powstrzymać się przed poetyckim rozprawianiem na każdy temat, ale akurat ten element jej garderoby pomaga jej wejść w bardziej pewną siebie wersję samej siebie, która może stawić czoła wszystkiemu, co przyniesie jej życie. Dlatego Flower Love zawsze wiedziała, że chce nazwać swój debiutancki, pełnowymiarowy album Miniskirt Warrior. Album, który właśnie trafił do słuchaczy, jest przeznaczony dla innych Tad Daughter dziewczyn, które nie mogą przestać wyglądać przez okno samochodu lub sypialni, gdy ich ulubiona muzyka płynie do uszu przez przewodowe słuchawki. Mogą myśleć o obiekcie swoich westchnień, ale szybko zdają sobie sprawę, że wciąż są twardzielkami, które zasługują na cały ten świat. Ten album jest ich nową ścieżką dźwiękową, pełną piosenek do płakania do poduszki, ostrego humoru, girl power i bardzo, ale to bardzo potrzebnych afirmacji. Dołapcie jeszcze kilka kolejnych premier, które pojawią się na naszej antenie. Mrozu i bracia Kasperczyk z nagraniem Wszystko, czego chciałem, Nessa Barrett, Bad Girls Never Die i Nickelback z najnowszym utworem Leave Me Behind. Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz, a z naszej strony dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
2: I na deser czas na nowość.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
2: Bruno Martini i Chasing.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Mamuś, co ma torbę i nie chodzi na zakupy? Kangur!
2: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Zitauer Strasse 43, www.nasze-zoo.pl.
3: Po reklamie.
4: Minęła godzina 13.30.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Poranek przywitał nas deszczowo, ale im dalej w południe, tym sytuacja może być coraz to bardziej stabilna. Jeśli chodzi o temperaturę, cieplej niestety już nie będzie. Wartości średnie i temperatura maksymalna w regionie wynosi obecnie 23 stopnie. Najchłodniej obecnie w Szkolskiej Porębie, tam stopni 18, najcieplej we Wrocławiu czy Nysie. Wiatr wschodni, dość intensywny, porywy nawet do 35 km na godzinę. Na szczęście to dzisiejsze maksimum i będzie tylko słabszy. Na barometrach ujrzymy okolice 1018 hektopaskali i ciśnienie od wczoraj jest w trendzie spadkowym, który niestety się utrzyma.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: A co słychać w regionie od strony informacyjnej, opowie Anna Tarkota.
6: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Rozpoczniemy od wyprawy do lasu, która zaskakuje. Poszli na grzyby, wśród borowików znaleźli pociski z okresu II wojny światowej. Na grzybobraniu interweniowali saperzy.
7: Nie każdy skarb z lasu nadaje się do koszyka, żartują policjanci z Jawora, ale już na poważnie podkreślają, że w dolnośląskich lasach takie znaleziska mogą się powtarzać i mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Warto pamiętać, że ziemia wciąż skrywa takie pamiątki z czasów II wojny światowej, przekonali się o tym mieszkańcy Stanisławowa, którzy znaleźli na leśnej łące dwa pociski moździerzowe, mówi Ewa Kluczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze. Zaalarmowali dyżurnego, a policjanci zabezpieczyli teren do czasu przyjazdu patrolu saperskiego z Głogowa. Saperzy zabrali niewybuchy na poligon, gdzie zostaną zdetonowane w bezpiecznych, przeznaczonych do tego warunkach. Policjanci ostrzegają, że właśnie teraz, we wrześniu, zaczyna się sezon na grzybobranie i może być bardzo przyjemny, zwłaszcza, że są sygnały o wysypie grzybów. To jednak, aby tak było, należy zachować czujność. Niewybuchy, mimo upływu kilkudziesięciu lat, w dalszym ciągu mogą stanowić realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Pamiętajcie też, by zawsze dawać znać rodzinie, gdzie idziecie i o której wrócicie. Zabierzcie ze sobą jedzenie, picie, latarkę, naładowany telefon i powerbank, a także dobre buty i kurtkę przeciwdeszczową. I chwalcie się zbiorami, wysyłając nam zdjęcia. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
6: Elektryczne pociągi na trasie Wrocław-Trzebnica są coraz bliżej. Samorząd Województwa Dolnośląskiego podpisał umowę na przygotowanie dokumentacji dla elektryfikacji linii kolejowej nr 326. Wykonawca będzie miał 18 miesięcy na przygotowanie kompletnego projektu wraz z kosztorysem dla całego, blisko 19-kilometrowego odcinka. Mówi Mateusz Masłowski, dyrektor DSDiK.
8: Po odbudowie, po remoncie w tym roku tej linii i przystosowaniem do prędkości maksymalnej 100 km na godzinę, wykonawca będzie miał teraz półtora roku na zaprojektowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, czyli tego kluczowego dokumentu dla nas na właśnie zadanie pod tytułem elektryfikacja Trzebnicy. Już w 2028 roku, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będziemy gotowi na ogłoszenie przetargu na fizyczną elektryfikację, bo bez elektryfikacji Trzebnicy nie możemy poważnie mówić o aglomeracji, o Wrocławiu, a zarząd województwa i radni o taką kolej od lat zabiegali.
0: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Kończymy sportowo. W piłkarskim dwumeczu Miedzi i Chrobrego prowadzą gracze z Głogowa. W środę w Pucharze Polski Miedź Chrobremu uległa u siebie 0-1.
9: Obaj trenerzy mocno pokombinowali w składach w porównaniu do ostatnich meczów ligowych. Było ciekawie. Igor Korczakowski z Miedzi w 12 minucie sfaulował w polu karnym Alana Rybaka. Oczywisty rzut karny dla Chrobrego. Nieoczywista skuteczność Agona Sadiku, który trafił w słupek. Dość wąski element szerokiej bramki. Słupek nie przeszkodził w 21 minucie graczowi Chrobrego na zdobycie prowadzenia. Jak się później okazało, Alan Rybak otworzył i jednocześnie zamknął wynik meczu. Próby zmiany wyniku na pozwalający grać o Puchar Polski piłkarzom Miedzi oczywiście były. Między innymi w 88 minucie po zamieszaniu w polu karnym okazję miał Daniel Stanclik. Uderzył jednak nad poprzeczką. W doliczonym czasie gry po kontrze okazję na wyrównanie miał Kamil Antonik. Jednak bramkarza Chrobrego skutecznie zastąpił Jakub Gricz. Miedź, lider pierwszej ligi, może już spokojnie skupić się nad kolejnym spotkaniem o punkty. Jego przeciwnikiem 5 września będzie Chrobry Głogów. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: W tym raporcie to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Kolejne doniesienia o 14.30. Już teraz zapraszamy.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Cześć Polsku, my name is Jonasu and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: No you can't do.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczków.com.pl.
2: Po reklamie.

0: Natalia Schroeder, no i pestki na falach Muzycznego Radia.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Za kwadrans godzina 14. No i teraz pytanie, czy ktoś z was złapał już ten popołudniowy kryzys, czyli moment w czwartek, kiedy ta kawa już trzecia z kolei ewidentnie przestaje działać, a do weekendu jeszcze chwila. A jeśli tak, to świetnie się składa, no bo mam dla was coś idealnego na orzeźwienie. Nasz dzisiejszy hit tip, a w nim Roy Storable i Trolley Mer w numerze World Go Round. No i zapytani o premierę odpowiedzieli tak. Chcieliśmy połączyć potężną klubową energię z absolutną wrażliwością, bo na koniec dnia to właśnie ludzkie emocje sprawiają, że ten świat się kręci.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 1553.
4: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 14.
0: Czas na wiadomości.
6: Posiedzenie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Chodzi o akty sabotażu. Trzecie podejście do odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Za chwilę też oszustwo na system kaucyjny. Marcin Krzemiński. Trwa posiedzenie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa, na którym omawiane są ostatnie akty sabotażu w Polsce. Chodzi m.in. o pożar zakładu produkującego drony w Skarżysku Kamiennej, co według premiera było dywersją. Niewykluczone też, że ktoś celowo podpalił halę z częściami samolotów w Lublinie. Za takimi działaniami często stoją osoby związane z grupami przestępczymi, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk.
7: Oni są w taki prosty sposób rekrutowani, to znaczy gdzieś za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzieś tam jakiś powstaje kanał, który proponuje im pieniądze. Oni się kuszą na takie proste okazje, że coś podpalą, coś zniszczą, coś zdemolują, kogoś pobiją i za to zarobią łatwą kasę.
6: Do podobnych zdarzeń dochodziło ostatnio w Niemczech. Niemieckie władze oficjalnie oskarżyły Rosję o próbę ataku na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokurator zwrócił się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenie przesłuchania. Klub Rozwój Plus zebrał wymaganą liczbę podpisów pod projektem uchwały w sprawie Komisji Śledczej do spraw zbadania afery Zonda Krypto. Jutro ma trafić do Sejmu. A propos kryptowalut, dziś debata, jutro głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do rządowej ustawy. To trzecia taka próba. Jeśli opozycja się do niej nie przyłączy, to jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz...
8: Pokażą, że afera Zonda Krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność i pokażą, że nawet jak mają odpowiedzialność, nie są w stanie wyciągnąć wniosków.
6: Opozycja mówi jednak wprost, proponowane prawo jest złe.
9: Nie będzie służyło zabezpieczeniu polskich konsumentów, co więcej wypchnie spółki w branży krypto poza Polskę, pozbawiając instytucje państwa polskiego jakiegokolwiek wpływu na ich działanie.
6: Wyjaśnia wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. By odrzucić prezydenckie weto, potrzeba do tego co najmniej 276 głosów, a więc także opozycji. Nawet 10 lat więzienia grozi pracownikowi sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. To doniesienia z Nowego Tomyśla. Zatrzymany przez policję 24-latek miał włamywać się do systemu sklepu i terminala płatniczego i zarobić w ten sposób 15 tysięcy złotych.
10: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
6: Mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji. Pieniądze z fałszywych zwrotów mężczyzna przelewał sobie na konto blikiem. Strefa medalowa jest już bardzo blisko. Za godzinę start meczu naszych siatkarek o półfinał Mistrzostw Europy. Michał Waszkiewicz.
11: Po drugiej stronie staną Holenderki. To mocny zespół, mówi środkowa Julita Piasecka.
12: Na pewno jest to solidny zespół w systemie blokobrony, więc to będzie ważne, żeby gdzieś znajdować właśnie te rozwiązania, żeby zdobywać punkty.
11: W półfinale na Polskę albo na Holandię czekają już Włoszki. W najlepszej czwórce jest także Serbia.
6: Na ostatnie miejsce w półfinale Turcja zagra wieczorem z Niemcami.
0: To były wiadomości.
3: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
4: I z tego, co widać na mapach, także w raportach, jest naprawdę stabilnie. Jedyne poważne utrudnienie na podkacie na A4 to odcinek za Wrocławiem w kierunku Katowic. Tam kawałek za miejscowością Wierzbnik aż do Magnuszowic. Czeka na Was zator, który na chwilę obecną cały czas się utrzymuje. Reszta tras, niezależnie od tego, czy zmierzacie w kierunku Warszawy, Gdańska, Szczecina, Rzeszowa, jest w pełni płynna i przejezdna. Pozdrawiamy Was i życzymy szerokości.
3: Autopromocja. Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu. Autopromocja.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
3: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
2: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
3: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
2: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
4: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska Wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczków.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne Radio Lato.
13: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Toda i ekspresowy powrót do roku 2015, a to była Riotka.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: 20 minut po godzinie 14. Kłaniam się nisko, Patryk Łasica. Dziś czwartek, trzeci dzień września, jednocześnie pora dnia, o której nasze organizmy mogą już zdecydowanie okazywać chęć kapitulacji. Jeśli ktoś z Was potrzebuje resetu, to zróbmy to i to w towarzystwie naszej piosenki dnia. Tytuł idealnie oddaje to, co robimy przez resztę popołudnia, chasing, czyli po prostu w pogoni, a odpowiada za niego Bruno Martini. Dokładnie ten sam od gigantycznego hitu Hear Me Now. Tym razem do duetu zaprosił Shilista, no i zaserwowali nam nowoczesny, jesienno-wakacyjny Future House. Koniecznie posłuchajcie i dajcie głośniej.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i Przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i Przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
3: Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
4: Czasami serio brak mi ciebie.
3: Oraz muzyczne radioparty Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
5: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlewska, wójt gminy Wądroże Wielkie.
3: Patrona Muzyczne Radio.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Zaprasza Ultima Auto, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 w Zgorzelcu, Lubańska 13A.
13: Skoda.
14: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kams.pl.
15: Po reklamie.
16: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
17: 10-letnia Daria cierpi z powodu zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzenia widzenia, przewlekłej niewydolności trzustki. Przez kilka lat zmagała się z objawami autyzmu i zespołem genetycznym Wisera i Bodmera, który został stwierdzony u dziewczynki dopiero niedawno, co pozwoliło zastosować odpowiednie leczenie. Daria wraz z matką oczekują wsparcia i z nadzieją oczekują pomocy finansowej. Wiedzą, że są jeszcze ludzie o dobrym sercu i to do nich zwracają się z apelem o pomoc finansową. Jak zwykle, każda złotówka się liczy. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl Daria Zgierun. siepomaga.pl Daria Zgierun.
18: Minęła godzina 14.30.
19: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
18: Średnia temperatura bez zmian. Ta wynosi 23 stopnie. Są to także prognozowane dzisiejsze wartości maksymalne i tyle jest w stolicy Dolnego Śląska w najbliższych okolicach. Najchłodniej na Przedgórzu, Szklarska Poręba, przykładowo tam zaledwie stopni 18. Wiatr wschodni traci na porywistości, wieje maksymalnie do 30 km na godzinę. Ciśnienie od wczoraj w trendzie spadkowym, który się utrzyma na barometrach 1018 hektopaskali. Jeśli chodzi o ryzyko deszczu, który towarzyszył nam od poranku, dziś już raczej nie będzie padało. Jeśli będzie, to naprawdę przelotnie, za to jutro i pojutrze deszczowo.
19: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
15: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
18: A przed nami kolejny raport regionalny. Przedstawi go Anna Tarkota.
17: Wałbrzych, stadion na Kosocińskiego do remontu, sekrety Karkonoszy na księgarskich półkach oraz krajowa mapa zagrożeń. To tematy tego raportu, na który zapraszam. Na początek wspomniany Wałbrzych, gdzie na niemal dwa miesiące zamknięty został stadion przy ulicy Kosocińskiego na Piaskowej Górze. Wszystko z powodu rozpoczynającego się remontu obiektu. Więcej w materiale. Jacka Sycha.
7: Tak, z tym, że jeśli mówimy o remoncie, to nie tyle samego stadionu. Tu mineralna bieżnia i trawiasta murawa pozostają bez zmian. Przebudowana i unowocześniona. Zostanie jednak cała infrastruktura stadionowa, od oświetlenia do pomieszczeń sanitarnych.
13: Zostanie wyburzone obecne zaplecze murowane socjalne. W jego miejsce powstanie zaplecze kontenerowe. Powstaną maszty oświetleniowe wraz z kablami. Powstanie nowe ogrodzenie. Powstanie centralny system zraszania całego boiska i całego stadionu.
7: Powiedział Kacper Nogajczyk, zastępca prezydenta Wałbrzycha do spraw inwestycji. Ja przypomnę, że w 2021 roku stadion przy ulicy Kusocińskiego przeszedł gruntowny remont. Wtedy przebudowano w zasadzie wszystko włącznie z murawą. To okazało się jednak niewystarczające.
13: Sama murawa wymaga zraszania, stąd też pomysł na centralne zraszanie, na wybudowanie zraszania całego obiektu. Zaplecze sanitarne jest już stare, wymagało wymiany, stąd jego wyburzenie i postawienie nowego, kontenerowego. No plus oczywiście oświetlenie, ten stadion nie jest oświetlony do uprawiania sportu w okresach jesiennych, czy w okresach wiosennych. Wymagane jest oświetlenie, stąd powstanie 6 masztów oświetlonych i również ramki do futbolu amerykańskiego.
7: Stadion przy ulicy Kusocińskiego na Piaskowej Górze to wybudowany pod koniec lat 80. XX wieku obiekt, z którego korzystają i mieszkańcy, i część wałbrzyskich klubów sportowych. Obecny remont będzie kosztował ponad 2 miliony złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
17: Karkonosze, góry owiane legendami i bogate w historię, skrywają opowieści, które potrafią wciągnąć każdego, kto choć raz dał się porwać ich urokowi. Doskonałą propozycją dla wszystkich, którzy chcą poznać bliżej historię regionu, jest książka pod tytułem Sekrety Karkonoszy autorstwa Jeleniego Żanina Iwo Łaborewicza. Wydawnictwo właśnie trafiło do księgarni. Mówi autor.
20: Książka zawiera 32 rozdziały. Każdy rozdział jest poświęcony innemu wydarzeniu, innej osobie związanej z Karkonoszami. Głównie po stronie śląskiej, naszej, ale jest też jeden rozdział poświęcony tylko i wyłącznie jakby wydarzeniom czeskim, czyli jednemu z pierwszych twórców samochodów. Tutaj montował je, prawda, we własnym warsztacie, później taką małą fabryczkę założył w Trutnowie, jeździł po Karkonoszach tymi swoimi wozami na początku XX wieku, a inne rozdziały dotyczą różnych rzeczy, czasami znanych tutaj w regionie, ale nieznanych szerzej, lub znanych ogólnie, ale może trochę zapomnianych. No, były takie tematy, których nie można było minąć, jak lawina w Białymiarze z 1968 roku, no, gdzie zginęło 21 osób. Były postacie, których też nie można było pominąć, typu Gerhard Hauptmann, ale też przedstawiłem postać doktora Jerzego Kolankowskiego. Nazwałem go ojcem karkonoskiego taternictwa. Zachęcam do lektury. Cieszę się, że udało mi się to napisać, że Karkonosze na tej mapie tych sekretów, bo to już jest seria, która obejmuje ładnych 50 czy więcej pozycji, też zaistniało, obok Tatr, prawda, Bieszczad, Gór Izerskich, które się rok temu ukazały, wreszcie są Karkonosze.
15: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
17: A na koniec krajowa mapa zagrożeń. To miejsce pozwalające mieszkańcom wskazywać lokalizacje, ogólnie mówiąc, niebezpieczne. Najwięcej sierpniowych uwag dotyczyło dróg.
21: Zgłoszenia sierpniowe pokazują, że mapa jest stabilnym medium. Miesiąc do miesiąca są podobne, chyba że zmienia się pora roku. Na chwilę obecną, sierpniową, chociaż już wrzesień, najwięcej uwag dotyczyło tego, co dzieje się na drogach. 85 razy zaznaczono miejsca, w których kierowcy mieli przekraczać dozwoloną prędkość, mierzoną najpewniej na oko. Niemal tyle samo, bo 84 zgłoszenia dotyczyły nieprawidłowego parkowania. To wręcz nieprawdopodobne. 84 nieprawidłowe parkowania w około 100-tysięcznym mieście to odtrąbienie sukcesu. 16 zgłoszeń dotyczyło miejsc, w których miały odbywać się nielegalne rajdy samochodowe. Akurat ta część zgłoszeń na mapie powinna być ciekawa, szczególnie dla właściwych służb. I kolejne nic nowego. 21 razy wskazano miejsca, w których mogło dojść do spożywania alkoholu mimo zakazu. Taka ilość to kolejny sukces miasta, ale już 18 zgłoszeń dotyczących dzikich wysypisk śmieci daje do myślenia. W sierpniu legnicy policjanci zweryfikowali wszystkie 314 sygnałów i potwierdzili 63 wskazane zagrożenia. Czy mapa jest potrzebna? Oczywiście tak. Czy używać jej bardziej rozważnie? Oczywiście tak. Nie, związane jest z nadwyżką wyobraźni i nad życiem w praktyce. Mundurowi mają co robić. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
17: Dziękuję w tym raporcie. To wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na antenie Muzycznego Radia już za niespełna godzinę. Zapraszamy.
15: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
22: Hi Poland, I'm Drenchil and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
1: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach: kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc, studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Fade Dollars, Filipe, Karolina Stanisławczyk i La Casita.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Taka oto propozycja z naszego polskiego podwórka. Wydaje mi się, że jak na koniec lata idealna, szczególnie, że pewnie jeszcze podczas jesieni będzie nam przypominać o wakacyjnym słońcu. Do usłyszenia również na top30.pl. 13 minut do godziny 15. Pewnie wielu z Was niedawno odpaliło samochody, wracacie do domów. Ruch coraz większy. No i mam dla Was coś idealnego na obniżenie ciśnienia za kierownicą, ale też co zdecydowanie Wam podkręci tempo dnia. Nasz dzisiejszy hit typ, za którym stoi niemiecki producent Roy Storbel, ten sam, który ma na koncie klasyki tworzone przykładowo z Jerome Isla i czy legendarnym Wiz Beamem, tym razem połączył siły z Trojmerem, no i tak powstał World Go Round. Panowie włożyli w ten projekt naprawdę mnóstwo serca, a ich filozofia w studiu brzmiała tak, i tutaj cytat: zrobiliśmy ten numer dla wszystkich wrażliwców, którzy na co dzień udają twardzieli. Dźwięk ma was rozruszać, a sam przekaz mocno przytulić. No to się przytulamy, chociaż do głośników, a świat niech się kręci.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Royce Trouble, World Go Round. Nasz dzisiejszy hit, w którym świat się kręci, tak jak zdecydowanie podkręca się atmosfera na dolnośląskich drogach.
1: Drogi na gorąco.
0: A o szczegółach opowie Andrzej Pawlukiewicz. Dzień dobry, Andrzeju.
2: Dzień dobry, witam. No niestety kierowcy, którzy udają się drogą 367 z Kamiennej Góry w kierunku Kowar, nie przejadą w tej chwili, bowiem na skrzyżowaniu, na samej górze, to praktycznie na przełęczy Kowarskiej, doszło w tej chwili do wypadku. Trzy osoby odniosły obrażenia. Samochód osobowy z trzema starszymi osobami na pokładzie został uderzony bocznie przez tira, przez samochód ciężarowy. A więc ta nitka w kierunku Kamiennej Góry jest całkowicie zablokowana. Trwają tutaj jak gdyby czynności w tej chwili, i te policyjne, i te medyczne. Na szczęście stało się to troszeczkę poniżej tego skrzyżowania, które prowadzi na przełęcz Okraj czy do Miszkowic-Jarkowic, więc tamtędy można próbować objechać. Tak jak mówię, droga 367 w kierunku Kamiennej Góry jest w tej chwili zablokowana. Możemy próbować jechać objazdami na Lubawkę, ale niestety tutaj zapowiadają się troszeczkę dłuższe te utrudnienia, bowiem ta akcja praktycznie wydarzyła się jakąś chwilę temu, więc te wszystkie czynności na miejscu trwają, mówił Andrzej Pawlukiewicz, Muzyczne Radio.
0: Bardzo dziękujemy, Andrzeju. Życzymy Wam bezpiecznych i spokojnych podróży.
3: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
3: Autopromocja.
1: Muzyczne Radio Lato.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Miasto Jelenia Góra zaprasza na wielkie otwarcie 68 września Jeleniogórskiego. Już 5 i 6 września spotykamy się na Błoniach Jeleniogórskich. Sobota 5 września od 12 festyn i Dolnośląska Giełda Turystyczna. 18 koncert zespołu Leniwiec. 20 wielki koncert zespołu Kult. A po koncertach noc z DJ-em w latach 80 i 90. Niedziela 6 września od 13 sportowe emocje podczas Pucharu Polski Strongman 2026. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 5 i 6 września Błonia Jeleniogórskie. Głównym partnerem inauguracji 68 września Jeleniogórskiego jest Tauron.
3: Szkoła tańca Krzysztofa Cieślaka zaprasza od 1 września na nowe kursy dla początkujących. Taniec towarzyski dla dzieci i dorosłych. Bachata i salsa, solo i pary. Oraz nowość Tango Argentino Nuevo dla dorosłych. Zapisy trwają. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 1, drugie piętro budynku Amigo. Więcej na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.
4: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 15.
2: Czas na wiadomości.
6: Zdrowe jedzenie w szkolnych stołówkach sprawdzi to sanepid. Policja odpiera zarzuty o brutalność podczas eksmisji w Poznaniu. Powiemy też o platformie ELA, czyli nowej pomocy dla maturzystów. Marcin Krzemiński. Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą bez zapowiedzi. Inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci i młodzieży. W nich ma być teraz więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli i cukru oraz częstotliwości podawania mięsa. Sprawdzane będzie też, jak przygotowywane są posiłki, bo bywało z tym różnie, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
7: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
6: Zmiany w żywieniu w szkolnych stołówkach mają pomóc w walce z otyłością dzieci. Szef rosyjskiej ambasady w Londynie został wezwany na rozmowę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii. Władze Zjednoczonego Królestwa złożyły na ręce dyplomaty protest w związku z sierpniowym atakiem na lotnisko w Lipsku w Niemczech, przypisywanym Rosji. Przypomnę, że w tej samej sprawie został dziś wezwany do polskiego MSZ-u ambasador Rosji w Warszawie. Utrudniali działania komornicze, nie reagowali na nasze polecenia, tak policja tłumaczy interwencję podczas wczorajszej eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu i odpiera zarzuty o brutalność.
8: Część osób, która tych poleceń i tych pluść nie wysłuchała, została fizycznie wyniesiona z tego terenu, z terenu tej działki. Te osoby wszystkie zostały wylegitymowane, jak mam informację o 62 osobach.
6: Jak mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji, przeciwko tym osobom będą skierowane wnioski do sądu o karanie. Grozi im grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności. Poszkodowane wczoraj zostały dwie osoby, w tym starsza mieszkanka osiedla, która trafiła do szpitala. Po przełamaniu blokady eksmitowana pani Sandra opuściła mieszkanie wraz z dzieckiem. Jaki kierunek studiów najszybciej zapewni pracę i na jakie zarobki można po nich liczyć? Mogą dowiedzieć się maturzyści z platformy ELA. To inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które chce, by wybory młodych ludzi co do ich edukacji były w pełni świadome. Ogólnopolska kampania pod hasłem Zanim wybierzesz studia, zapytaj ELE zaczęła się w Gdańsku. Paweł Radzewicz.
4: Platforma ELA, czyli Ekonomiczne Losy Absolwentów, powstała na bazie danych milionów Polaków, mówi minister nauki Marcin Kulasek.
5: Danych realnych tych absolwentów, którzy ukończyli do tej pory studia, których losy znamy.
4: Znamy też ich zarobki i czas, jaki minął od zdobycia dyplomu do podjęcia pracy.
5: Jakie studia skończyli, jakie kierunki skończyli, gdzie teraz pracują i na końcu ile zarabiają. Więc pełna informacja dla przyszłych studentów, którzy będą chcieli studiować na określonych kierunkach.
6: Przygotowania do matury i trudnych decyzji, w których pomóc może ELA, rozpoczęło 380 tysięcy uczniów.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Muzycznego Radia.
1: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
3: Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. 2021-2027.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Witajcie mobile, ruszamy w drogę. Nowoczesne auto może już hamować za nas częściej niż myślimy. Ukryty koszt elektryka, o którym nie powie ci sprzedawca i Chińczycy zwiększają kontrolę aut. Ruszamy!
0: Autoradio.
1: Koncern BMW poparł zapowiedź dotyczącą bezpieczeństwa nie testami, ale danymi z realnej eksploatacji. W ciągu miesiąca 1 300 000 aut BMW, których właściciele zgodzili się na udostępnianie danych, przejechało po Europie 1 600 000 kilometrów. Systemy wygenerowały około 8 milionów ostrzeżeń i same interweniowały, hamując lub kierując, blisko 244 tysiące razy. Prosta matematyka, jedno ostrzeżenie na każde 200 kilometrów, jedna aktywna interwencja wyszła na 6600 kilometrów. I tylko w 3% przypadków ostrzeżenie faktycznie przerodziło się w przejęcie sterowania przez auto. Awaryjne systemy potrafią teraz na przykład ominąć przeszkodę w obrębie pasa ruchu lub odsunąć auto od bocznego zderzenia. Emergency Brake Assistant zyskał tryb manewru wymijającego, a system parkowania hamuje już nie tylko przed przeszkodą z tyłu, ale i z boku. Teraz ukryty koszt elektryków.
0: Porady ekspertów.
1: Przy kupnie aut na baterie chodzi o niższe koszty eksploatacji, ale także na przykład o niższą cenę przeglądów, które nie obejmują na przykład wymiany oleju. Ale auta elektryczne zwykle są dużo cięższe od swoich spalinowych odpowiedników. Masa własna takich pojazdów nierzadko przekracza 2,5 tony, głównie ze względu na zestaw akumulatorów. I tu pojawia się problem na przykład szybszego zużycia opon. Nie tylko przez ciężar, swoje robi też charakterystyka napędu. Bieżnik pożera, zwłaszcza dynamiczne przyspieszanie od startu, kiedy opony mogą zabuksować, zwłaszcza jeżeli ktoś dopiero początkowo prowadzi elektryka. Mogą zabuksować, zanim aktywuje się system kontroli trakcji. Najczęściej mówi się o zużyciu wyższym o 20-30% względem porównywalnego auta spalinowego, a część badań wskazuje nawet, że te różnice mogą sięgnąć 50%. Sam Michelin przyznał, że auta na prąd mogą ścierać opony do 20% szybciej. Kierowca auta spalinowego wymienia komplet średnio co jakieś 50-60 tysięcy kilometrów, a elektryka możliwe, że już przy 35-45 tysiącach kilometrów. I na koniec Chińczycy zwiększają kontrolę aut.
0: Aktualności.
1: Kolejne generacje chińskich samochodów powstają coraz szybciej. Obecnie wykorzystanie sztucznej inteligencji skraca czas wprowadzenia na rynek do zaledwie 18 miesięcy od zaczęcia prac. Niepokoi to nie tylko branżowych konkurentów, ale chińskie organy regulacyjne, które rozpoczynają inspekcje u producentów sprawdzające, czy jakość aut może się pogorszyć w pogoni za szybkością produkcji. Działania władz popiera część producentów. Samochody odpowiadają za bezpieczeństwo milionów rodzin i muszą stawić czoła zróżnicowanym warunkom drogowym, klimatom i nawykom jazdy na całym świecie. Po prostu są pewne terminy rozwoju, na które nie możemy sobie pozwolić, napisał w poście w mediach społecznościowych wiceprezes koncernu Chery. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: odrobinę więcej od Artura Rojka. No i nadszedł ten moment, bo kolejny album, na którym będzie zdecydowanie więcej niż odrobina Artura, na półkach pojawi się już 18 września. Nazywać się będzie Chciałbym urodzić się, żebym latałem, co dosłownie jest zdaniem wypowiedzianym przez syna artysty. I myślę, że wielu z was nie może się doczekać, bo to pierwszy pełnoprawny krążek po ponad 6 latach przerwy wydawniczej. Wiem także, że wielu z was nie może się doczekać kolejnych wieści z regionu i spokojnie, bo to lada moment już za 10 minut. Opowiemy wam tam o dezinformacji, odwiedzimy także Muzę w Lubinie czy Teatr Norwida w Jeleniej Górze, ale najpierw jeszcze nasza piosenka dnia. Chasing, czyli wspólne dzieło dwóch brazylijskich producentów, Bruno Martiniego i Shilista. No i mimo tego, że tytuł oznacza gonitwę, to będzie to zdecydowanie moment, który pozwoli niektórym pooddychać. Także dajcie głośniej, popłyńmy.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl. Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: Po reklamie.
3: Minęła godzina 15.30.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Jesień u bram, to widać, słychać i czuć. Temperatura w regionie nadal trzyma się dzisiejszych wartości maksymalnych od 18 do 23 na plusie. Najcieplej jest w centrum, najchłodniej na wyżynach i wartości maksymalne będą z nami do około godziny 18 i następnie zacznie robić się chłodniej, ale czeka nas ciepła noc, bo wartości minimalne prognozowane są na 17 na plusie. Jeśli chodzi o deszcz, dziś mamy naprawdę niewielkie ryzyko, bliskie zero, za to jutro i pojutrze padać będzie na pewno i to przez większą część dnia. Ciśnienie nadal w trendzie spadkowym na barometrach 1017 hektopaskali.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
3: A co słychać nowego w regionie, ale od strony informacyjnej opowie już Anna Tarkota.
5: A na początek tych doniesień dezinformacja w roli głównej, bowiem jak się okazuje, 3/4 Polaków zetknęło się z fałszywą informacją, a jej głównym źródłem są media społecznościowe. Zagrożenie dezinformacją wymaga większej czujności i weryfikacji wiarygodności treści nie tylko ze strony nadawców medialnych, ale również przez odbiorców, mówi ekspert profesor Anna Jupowicz-Ginalska.
6: Co powinniśmy robić jako odbiorcy i co mogłyby robić media, zresztą robią w dużej mierze jako nadawcy. Z jednej strony powinniśmy tutaj zgodzić się co do jednego faktu. Sprawdzanie, fact-checking, to jest nowy rodzaj zachowań medialnych. Zanim media coś opublikują, sprawdzanie rzetelności, porównywanie źródeł, puszczanie tylko tego, co jest faktycznie potwierdzone i prawdziwe, wraz z prześwietlaniem tego, co mówią na przykład eksperci zaproszeni goście, bo czasami też eksperci mają tendencję do malinformowania chociażby. Z drugiej strony odbiorcy, zanim przyjmą coś za pewnik, bo tak usłyszeli, albo przeczytali, albo nie daj Panie Boże, zeskrolowali. Fact-checking, sprawdzenie, czytamy, sprawdzamy. Kolejna rzecz, social media jako w ogóle zarzewie fake newsów, rozprzestrzeniania, powielania, dzielenia się fake newsami. To samo, sprawdzamy. Nie wierzymy we wszystko, co tylko mówią nam fejki, przesyłają i udostępniają znajomi, czy co pojawia się na przykład w różnego rodzaju forach dyskusyjnych. A jeszcze wcześniej, no bo przecież musimy mieć narzędzia, musimy wiedzę mieć, żeby dokonywać takich rzeczy, edukacja medialna. Zarówno nakierowana na fact-checking, jak i w ogóle na świadomość tego, co na nas czyha w internecie.
0: Muzyczne Radio.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
5: W naszych doniesieniach z regionu czas na propozycje kulturalne. Zapraszamy do Jeleniogórskiego Teatru imienia Norwida. Tam schronisko, które przestało istnieć. Teatralna odsłona powieści Sławomira Gortycha, która zabierze widzów w świat kłamstw i tajemnic mieszkańców Karkonoszy. To jest trudny spektakl, podkreśla jego reżyser Tadeusz Perczak.
8: To nie jest spektakl prosty, to nie jest spektakl realistyczny. Spektakl też ma na widownię nakładać pewną presję, żeby jechać razem z nami w ten kryminalny świat i też wymagamy tego od widzów. To jest, uważam, spektakl, który aspiruje do tego, żeby powieść Gortycha również z tak zwanej literatury rozrywkowej w teatrze wynieść na poziom literatury wyższej, literatury również pięknej, która może otrzymać swój metafizyczny wymiar.
5: Spektakl w piątek i w sobotę o godzinie 19, a w niedzielę zapraszamy na 18. Odwiedzamy teraz Centrum Kultury Muza w Lubinie, które zaprasza na plener sztuk wszelakich i rękodzieła, czyli artystyczne zakończenie lata 2026. Mówi Krystyna Huzarewicz z Muzy.
2: W najbliższą niedzielę, 6 września, zapraszamy wszystkich mieszkańców Lubina i okolic do parku przy Centrum Kultury Muza w Lubinie na 10. już plener sztuk wszelakich i rękodzieła, czyli artystyczne zakończenie lata 2026. Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 50 wystawców, głównie z naszego regionu oczywiście, ale przyjadą również do nas rękodzielnicy ze Świdnicy, Iłowej, Nowej Soli, Zielonej Góry i oczywiście również z Wrocławia. Będą oczywiście artystyczne atrakcje. Przyjadą do nas alpaki, które w ubiegłym roku wzbudziły nie tylko zainteresowanie dzieci, ale również ogromne zainteresowanie dorosłych. Tradycyjnie będzie również biblioteka pod chmurką. Podczas naszej imprezy będzie również wydzielony skwer dla gier. Będzie ceramika, będą wyroby z wikliny, będzie rzeźba, będą obrazy. Całość zakończymy w parku o godzinie 18:00 koncertem w muzycznej altanie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę na tarasie naszej restauracji.
5: Na koniec sport. Koszykarki Sans Bihosi Jelenia Góra przygotowują się do drugiego sezonu w basketlidze kobiet. Zespół w porównaniu z poprzednimi rozgrywkami przeszedł zmiany kadrowe. W składzie pojawiają się zarówno nowe zawodniczki zagraniczne, jak i koszykarki znane już z występów w polskich rozgrywkach. Pierwszy mecz jeleniogórzanki rozegrają 26 września na parkiecie mistrzyń Polski Lotto AZS UMCS Lublin. Natomiast przed własną publicznością zaprezentują się dopiero w trzeciej kolejce, kiedy to 7 października podejmą kontry Maxy Bochnie, mówi trener koszykarek Rafał Sroka.
9: Będą u nas grały nowe zawodniczki, zawodniczki zagraniczne. Odeszły od nas Agata Stępień, Justyna Kosalewicz i Kinga Dzierbicka. Dojdą Ala Falkowska, to jest zawodniczka, która grała we Włoszech. Dojdzie do nas również Katarzyna Rokosowa, to jest reprezentantka Czech, centerka. Również Izidora Trybkowicz, reprezentantka Serbii w grze 3x3. Oraz Cameron Taylor, zawodniczka, która we Francji grała, czarnoskóra Amerykanka. Plus oczywiście nasz zespół, Asia Pawlukiewicz, Ola Prokop, Karolina Kaławaj, Blanka Warcińska, Klaudia Pilchowska i cała ekipa. Trenujemy, przygotowujemy się na hali, no i potem zobaczymy, co będzie. Na razie ćwiczymy i powiem szczerze, no wersje oszczędnościowe są stosowane. W trzeciej kolejce gramy u siebie z Conti Maxem Bochnia. Zapraszamy na mecze. Myślę, że będzie fajnie i ciekawie.
5: To był raport regionalny.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hey guys, we are Shanghai.
11: And you're listening to Muzyczne Radio.
10: They really love music.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się, czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0, internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
5: Czasami serio brak mi ciebie.
4: Oraz muzyczne radio party Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
6: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
4: Patrona Muzyczne Radio.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Daria Zawiałow. Muzyczne Radio Lato. No i jednocześnie za 15:16. Coś czuję w kościach, że wielu z was chciałoby być już na chacie, ale też spokojnie, bo to już bliżej niż dalej, najcięższa część dnia za nami. A teraz to, czym chata bogata w muzycznym radiu, a mianowicie Royce Thurbell i Torimer z utworem World Go Round. No i tak jak zaznaczają sami twórcy, nieważne czy akurat pęka w szwach potężny klub, czy jedziesz w pojedynkę samochodem po ciężkim dniu. Chcieliśmy stworzyć rytm, który sprawia, że krew krąży szybciej, przypominając o tym, że pomimo wszystko ten świat kręci się dalej. No to niech się zakręci, posłuchajmy o godzinie 16:00 Best of Muzycznego Radia, czyli porządna rozgrzewka przed Hit Planetą. Koniecznie bądźcie dziś z nami.
1: Muzyczne Radio. To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
1: w nowym miejscu,
0: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
2: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: Estate of Trance.
3: Estate of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
3: Live from the studio in Amsterdam. This is a state of trance with Armin van Buuren.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
7: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
8: Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska-Wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczków.com.pl.
5: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
9: 16.
0: Czas na wiadomości.
10: Był pod wpływem narkotyków kierowca, który wjechał na jedynce w robotników. Rosyjski samolot rozpoznawczy znów przechwycony nad Bałtykiem. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera na znanym portalu rezerwacyjnym. Marcin Krzemiński, kierowca, który we wtorek wjechał ciężarówką w pracowników służb drogowych, był pod wpływem narkotyków. W wypadku na jedynce koło Mykanowa pod Częstochową zginęły 4 osoby. Śledczy mają opinię toksykologiczną, informuje prokurator Tomasz Ozimek.
11: Z opinii tej wynika, że kierujący Dominik D. znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego. Miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
10: Badanie alkomatem wykazało z kolei, że 31-latek był trzeźwy. Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do winy. Teraz wypadek na przejeździe kolejowym w gdańskiej Lipce. W tira wjechał pociąg Intercity Gdynia-Zielona Góra, którym jechało około 250 osób. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki. Przejazd był strzeżony. Teraz sprawę wyjaśnia policja. Ruch na odcinku Pruszcz Gdański, Gdańsk Południowy został całkowicie wstrzymany. Pociągi jeżdżą objazdem. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Jest zapowiedź prokuratury, jest odpowiedź. Prezydent zapewnia, że podda się przesłuchaniu w prokuraturze. Śledczy chcą Karola Nawrockiego przesłuchać w charakterze świadka w śledztwie w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Stało się to na północ od Ustki. Minister dodaje, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Będzie ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej Polsce do wysokości 3 metrów. Zostanie wprowadzone od 10 września do 9 grudnia, podaje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ograniczenie nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach i zostaje wprowadzone dla zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. 3 osoby zatrzymane w sprawie afera Zonda Krypto nadal pozostają w rękach prokuratury, mówi prokurator Anna Damiak, rzeczniczka prokuratury krajowej.
1: Właśnie zakończyły się czynności z udziałem 3 osób podejrzanych, które zostały zatrzymane wczoraj. Osoby nadal pozostają zatrzymane.
10: Wśród zatrzymanych jest znany inwestor giełdowy Rafał Z oraz 2 kobiety, które mają być kluczowymi postaciami w sprawie zaginięcia polskiego króla bitcoinów Sylwestra Suszka. Niewykluczone, że więcej szczegółów poznamy za godzinę. Na 17:00 prokuratura zapowiedziała briefing prasowy. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera i spotkanie ze słynnym lokatorem rezydencji, Kotem Larem. Marzenie dla niektórych, no i taka oferta pojawiła się w jednym z serwisów rezerwacyjnych. Tyle, że była to prowokacja brytyjskich dziennikarzy serwisu Which, która ich zdaniem pokazuje, że platforma zbyt słabo chroni klientów przed oszustami. Serwis odrzuca zarzuty, twierdzi, że prowokacja nie była reprezentatywna, a ogłoszenie było na tyle krótko w serwisie, że zautomatyzowane zabezpieczenia nie zdążyły wykryć oszustwa.
8: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Best of muzycznego radia David K. i Sara, czyli po prostu Sara Banda, kompozycji Georga Friedricha Händla. Mamy 7 minut po godzinie 16, no i czas przenieść się na drogi.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: I poza poważnym wypadkiem, który miał miejsce w Kowarach na drodze 367 w kierunku Kamiennej Góry, na wszystkich kluczowych trasach nie odnotowano większych utrudnień. Obecnie w miejscach, gdzie ten ruch naturalnie jest intensywny, czyli centra miast, kluczowe łączniki dróg, tutaj czeka Was chwila spowolnienia ze względu na intensywność ruchu, ale większych utrudnień nie widać i trzymamy kciuki, żeby tak właśnie pozostało.
2: Autopromocja.
3: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
4: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Zaprasza Ultima Auto, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 w Zgorzelcu, Lubańska 13A.
2: Skoda.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla Was.

Wygląda na to, że dzisiejsze Music News kręcić się będą wokół polskich artystów i ich najnowszych piosenek. Martyna Wojciechowska, Fisza, Made i Soku, a także Jacek Kuderski będą mieli w tym temacie sporo do powiedzenia, zatem oddajmy im głos. Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Lato powoli dobiega końca, dlatego chciałam zostawić Wam jeszcze trochę słońca. Mam nadzieję, że ta piosenka zostanie z Wami na dłużej, także wtedy, gdy lato będzie już tylko wspomnieniem. Zwraca się bezpośrednio do swoich fanów Martyna Wojciechowska. Słońca to opowieść o kimś, przy kim bardzo chciałam zostać na dłużej. O cichej nadziei, że z bliskości narodzi się coś więcej i o pogodzeniu się z tym, że nie każda relacja trafia na właściwy moment, mówi Martyna. W tej piosence jest tęsknota, ale też jest spokój i światło. To nie jest historia o żalu do drugiej osoby, bardziej o zgodzie na to, że można czegoś bardzo chcieć, a mimo wszystko pozwolić temu odejść. I o odkryciu, że niespełniona relacja nie musi zostać w nas wyłącznie jako strata, dodaje artystka. Nowa piosenka od Martyny Wojciechowskiej pod tytułem Słońca już ustawia się w kolejce do polskiej listy top30.pl. Pozostajemy przy polskich nagraniach. Za nami oficjalna premiera singla Tyle śladów. Spotkanie Fisza, Made i Sokoła, różnych charakterów polskiego rapu. Numer jest efektem współpracy artystów, która rozpoczęła się przy okazji pierwszej edycji festiwalu Zorza. W utworze artyści cytują nawzajem fragmenty swoich wcześniejszych tekstów, tworząc z nich nową historię. Po latach spotykają się w tej samej knajpie, w której rozegrała się opowieść o czerwonej sukience. Historia piosenki Tyle śladów zaczęła się rok temu na festiwalu Zorza, gdzie Soku, Fisz i Made mieli okazję połączyć siły we wspólnym projekcie. Mimo że od lat są częścią tego samego muzycznego środowiska, ich artystyczne drogi nigdy wcześniej się nie przecięły we wspólnym nagraniu ani też na scenie. Projekt przygotowany na festiwal pozwolił im połączyć różne doświadczenia i sposoby pracy, a

0: wielkim fanem, mówi Kuderski. Brzmieniowo krążek zawieszony jest między ciepłem analogowych brzmień i powściągliwą melancholią. To zbiór utworów, które nie szukają poklasku na siłę, ale wciągają słuchacza w głąb słodko-gorzkiej narracji o złudzeniach i poszukiwaniu własnego miejsca. To opowieść o doświadczeniach dorosłego mężczyzny, który wiele w życiu przeżył i zobaczył, ale też wiele razy był zaskoczonym rozwojem zdarzeń i różnych wydarzeń. No to jeszcze łapcie kilka premier. Fezo i Cosmo King z nagraniem Follow the Road, Filipek, Karolina Stanisławczyk w utworze La Casita i LB1 z najnowszą produkcją Love, Don't Let Me Go. Fezo i Cosmo King, Follow the Road, Filipek i Karolina Stanisławczyk, La Casita i LB1 z nagraniem Love, Don't Let Me Go. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz z naszej strony. Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: chcesz. Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i Przyjaciele! Już 5 września w Cuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Skakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i Przyjaciele! Sobota, 5 września, Cuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
3: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
4: Po reklamie.
5: Minęła godzina 16:30.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: I nadal w towarzystwie temperatury maksymalnej. Ta waha się od 18 do 23 stopni na plusie. Zachód słońca wypada dziś o godzinie 19:33. No i czeka nas naprawdę ciepła noc, bo prognozowane wartości minimalne widnieją w okolicach 17 stopni. Dziś aż do zmierzchu będziemy już raczej wolni od opadów deszczu, za to w piątek i w sobotę popada niemalże na pewno. To wina m.in. ciśnienia, które kontynuuje trend spadkowy. Obecnie barometry wskazują 1017 hektopaskali. Wiatr cały czas słabnie, wieje maksymalnie do 25 km na godzinę w kierunku wschodnim i bardzo dobra jakość powietrza.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: A teraz czas na kolejną porcję informacji z regionu. Przedstawi je Anna Tarkota.
8: Do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wpłynęło zawiadomienie dotyczące zwolnień grupowych planowanych przez Cersanit, polskiego giganta przemysłu ceramicznego. Firma zapowiedziała zwolnienie kilkuset osób z terenu całego kraju. Więcej w materiale Jacka Zycha.
9: Tak, Cersanit zapowiedział zwolnienie 500 osób z 5 zakładów działających na terenie całego kraju. Jeden z nich to fabryka pracująca w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. O takim fakcie firma poinformowała już Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu.
10: Zawiadomienie do urzędu wpłynęło. Z tym, że z tego zawiadomienia nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy akurat w naszym oddziale wałbrzyskim jakieś zwolnienia będą. Także wystąpiliśmy do Cersanitu z zapytaniem i czekamy na odpowiedź.
9: Powiedziała Magdalena Dudziak, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Firma zamierza zwolnić łącznie 487 pracowników. Redukcja ma dotyczyć zakładów w Krasnym Stawie, Starachowicach, Opocznie, Radomiu i Wałbrzychu, a wręczenie wypowiedzeń ma potrwać do końca 2026 roku.
10: Nie ukrywam, że też ze swojej strony chcemy włączyć się jakby w pomoc tym osobom, które ewentualnie miałyby być zwolnione.
9: Założony w 1992 roku w Krasnym Stawie Cersanit zatrudnia dziś około 5,5 tysiąca pracowników w 7 fabrykach w Polsce i na Ukrainie. Firma produkuje przede wszystkim armaturę sanitarną, płytki i gresy. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Dziś na dworcu głównym we Wrocławiu zaprezentowano lokomotywę PKP Intercity ozdobioną wizerunkiem i imieniem hrabiego Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, twórcy Ossolineum. Od jutra ta lokomotywa poprowadzi pociąg kursujący na trasie Poznań-Wrocław-Wiedeń, mówi prezes zarządu PKP SA Janusz Malinowski.
11: Oferta PKP Intercity łącząca Polskę i Austrię jest bardzo bogata, bo to jest 10 par pociągów. Praktycznie co 2 godziny pociąg z Polski do Austrii. Co 4 godziny z Krakowa, co 4 godziny z Warszawy, co 2 godziny z Wrocławia.
8: Dodajmy, że pociąg PKP Intercity Ossoliński zyskał wyjątkową oprawę wizualną. Nowoczesna lokomotywa wielosystemowa została pokryta unikalną grafiką, która promuje polską kulturę i zbiory wrocławskiego Ossolineum na europejskich torach. Projekt powstał z okazji trwającego roku Józefa Maksymiliana Ossolińskiego.
7: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Poszli na grzyby, wśród borowików znaleźli pociski z okresu II wojny Światowej. Na grzybobraniu interweniowali saperzy.
4: Nie każdy skarb z lasu nadaje się do koszyka, żartują policjanci z Jawora, ale już na poważnie podkreślają, że w dolnośląskich lasach takie znaleziska mogą się powtarzać i mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Warto pamiętać, że ziemia wciąż skrywa takie pamiątki z czasów II wojny światowej. Przekonali się o tym mieszkańcy Stanisławowa, którzy znaleźli na leśnej łące dwa pociski moździerzowe, mówi Ewa Kluczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze. Zaalarmowali dyżurnego, a policjanci zabezpieczyli teren do czasu przyjazdu patrolu saperskiego z Głogowa. Saperzy zabrali niewybuchy na poligon, gdzie zostaną zdetonowane w bezpiecznych, przeznaczonych do tego warunkach. Policjanci ostrzegają, że właśnie teraz, we wrześniu, zaczyna się sezon na grzybobranie i może być bardzo przyjemny, zwłaszcza, że są sygnały o wysypie grzybów. To jednak, aby tak było, należy zachować czujność. Niewybuchy, mimo upływu kilkudziesięciu lat, w dalszym ciągu mogą stanowić realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Pamiętajcie też, by zawsze dawać znać rodzinie, gdzie idziecie i o której wrócicie. Zabierzcie ze sobą jedzenie, picie, latarkę, naładowany telefon i powerbank, a także dobre buty i kurtkę przeciwdeszczową. I chwalcie się zbiorami, wysyłając nam zdjęcia. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
8: Spektakularną wystawę poświęconą jednemu z najwybitniejszych artystów XX wieku szykuje Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze Cieplicach. Grafiki i rysunki Pablo Picasso. To ekspozycja, w trakcie której będzie można prześledzić artystyczną podróż artysty od wczesnych eksperymentów, aż po jego późniejsze, dojrzalsze prace. Wernisaż już 18 września, mówi Edyta Patro z Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze.
12: Wystawa poświęcona jest jednemu z najbardziej rozpoznawalnych artystów na świecie. Zobaczymy oprócz grafik także sygnowane rysunki przez samego twórcę, ale też ciekawą taką ekspozycję polegającą na tym, że jest to przegląd właściwie całej twórczości Pabla Picassa. Wiemy też, że on eksperymentował bardzo w swojej twórczości, więc od takich początkowych kubistycznych obrazów zobaczymy też modernistyczne, oczywiście portrety kobiet, które były jego największą inspiracją, ale także ferie kolorów i ciekawe bryły.
8: Dziękuję. W popołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Do usłyszenia.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hey, what's up? We are Daddy's Groove and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio.

0: Pitbull i John Ryan, prawdziwa kula ognia, czyli Fireball, perełka, którą udało się wyłowić na Hit Planecie w roku 2014. No a Hit Planeta, jak też pewnie wiecie, ma się świetnie, bo ciągle na niej lądujemy już przed ponad 3 dekady. Kolejne wydanie tego programu już za 13 minut i to naprawdę wyjątkowe, bo dzisiejsze premiery zaskoczą wszystkich, także koniecznie zostańcie z nami. No a teraz w Best of jeszcze Gattuso, następnie Agatino Romero, Leonardo da Silva i Demono.
1: Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: I zaczniemy informacją od naszych czujnych słuchaczy. Bardzo Wam dziękujemy. Na autostradzie A4 dosłownie przed momentem doszło do kolizji 5 pojazdów. To w kierunku Wrocławia na 135 kilometrze. Dwie osoby są ranne. Służby w drodze na miejsce zdarzenia. Spodziewajcie się utrudnień. Nadal zwolnicie także na drodze 367. To Skowar w kierunku Kamiennej Góry. Tam przed godziną 14 zderzyły się 3 pojazdy. Służby nadal pracują nad przywróceniem płynności przejazdu. Na trasie S3 przed Kwadransem zakończono roboty drogowe, które miały miejsce na odcinku od 238 km do 248, to w kierunku Legnicy. A jeśli chodzi o pozostałe kluczowe trasy na północ, wschód, południe, obecnie widoczne są tylko spowolnienia związane z natężeniem ruchu. Poza tym sytuacja stabilna. Pozdrawiamy zmotoryzowanych i życzymy szerokiej drogi.
2: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
6: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
7: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki: kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
8: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 17.
2: Czas na wiadomości.
9: Prezydent ma zeznawać w śledztwie dotyczącym sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pracownik sklepu zatrzymany za kradzież naliczał fikcyjne zwroty butelek. Iga Świątek powalczy dziś w Nowym Jorku o trzecią rundę US Open. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent ma wyznaczyć termin, w jakim przesłuchanie mogłoby się odbyć, mówi Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
10: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
9: Prezydent zapowiedział już, że weźmie udział w przesłuchaniu, choć jego celowość skomentował dość dosadnie.
11: Prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście. Ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora.

0: kaucyjnych, a pieniądze przelewał sobie blikiem na konto, mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
1: Krótko po dokonaniu tych czynów zwolnił się po prostu z pracy. Kierownik, który nabrał podejrzeń, sprawdził nagrania z kamer i po prostu powiadomił policję.
0: Po 2 miesiącach mężczyzna został zatrzymany. Za kradzież z włamaniem, bo włamał się do systemu kaucyjnego i terminalu płatniczego, grozi mu 10 lat więzienia. Robert Korzeniowski poinformował, że będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednocześnie 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie podjął decyzję o zakończeniu prawie 2-letniej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Na razie prezesem jest skompromitowany Radosław Piesiewicz, który został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą zonda krypto. W wieku 92 lat zmarła ikona światowego feminizmu, amerykańska aktywistka i dziennikarka Gloria Steinem. Większość swojej aktywności społecznej poświęciła walce o równouprawnienie kobiet, o tak zwane prawa reprodukcyjne i prawa obywatelskie. To jedna z najsłynniejszych polskich palm. Palma z Ronda de Gaulle'a w Warszawie utonie w roślinach. Zastąpią otaczający sztuczne drzewo beton. Prace ruszą już jutro. Będzie egzotycznie, zapewnia Maciej Dziubiński ze stołecznego ZDM-u.
2: Zaplanowaliśmy ułożenie sztucznych górek, które następnie obsadzimy odpowiednią roślinnością, ostnicą i werbeną, tak aby imitowały wyspy na oceanie. Nie zabraknie oczywiście też samego oceanu. Posadzimy szałwie i kocimiętkę, które swoimi kolorami mają przypominać wodę.
0: Na oceanie zostanie betonowa wyspa, na której będzie mogła parkować policja i samochody techniczne. Iga Świątek powalczy dziś w Nowym Jorku o 3. rundę US Open. Zagra z Nadią Podorowską z Argentyny, z którą jedyny raz grała 6 lat temu.
3: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
0: Mecz właśnie powinien się zaczynać.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
5: A po 17:00
4: mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
5: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
4: Hit Planeta startuje na dobre.
6: Także jeśli dzisiejszy dzień dał Wam w kość, no to koniecznie zostańcie z nami, bo dziś na Hit Planecie naprawdę wiele się zadzieje. Patryk Łocica, witam Was. No i co by nie rzucać słów na wiatr, to od razu Wam powiem, że w premierach czeka na Was wielki powrót Snoop Dogga i doktora Dre. Zaprezentują zupełną nowość Love It or Hate It, czyli kochaj albo znienawidź. Oprócz Snoopa pojawi się także Bruno Martini i Shilist i jako trzeci Divac. Zaczniemy natomiast od spotkania z propozycjami dwiema, no i niech teraz rozpocznie je duet Jack Staley John, What We Gonna Do, a następnie zaprezentuje się Mick i jej drogi gust Expensive Taste.
4: To jest Hit Planeta. To jest kolejna propozycja prosto z ławki rezerwowych.

0: Expensive Taste i Mik. No, wysublimowanego gustu, szczególnie muzycznego, tej pani odmówić nie można, ponownie zaskakuje. A na samym początku Jack Style i John, duet, który już nas witał niejednokrotnie, no i za każdym razem podbijał wasze serca. To był utwór What Are We Gonna Do, czyli pytanie, co będziemy robić. No na pewno, jeśli zostaniecie z Muzycznym Radiem, to się będziecie bawić doskonale. No i za moment ruszamy z dzisiejszą 40, ale najpierw jeszcze migawka z wczorajszego finału, niczym w brazylijskim serialu.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: A na miejscu trzecim Bailando, CK West, Wild Celebration z numeru 5 wskoczył na trzeci. No i zaserwował absolutnie dziką celebrację, a jest co celebrować, szczególnie że weekend coraz bliżej. Miejsce drugie, Michiko i Jason Derulo, który znowu to zrobił. Tym razem połączył siły z DJ Koyo i Melody. No i mamy następny latynoski bęgier, który za nic w świecie nie chce opuścić piątki najlepszych. Gratulujemy i czekamy na więcej takich. A na miejscu pierwszym Tyler Show, The Other Side, Kanadyjczyk, który bez najmniejszych kompleksów spogląda na całą stawkę ze szczytu, no a zaczynał od wrzucania akustycznych coverów z własnego pokoju. The Other Side okazał się liderem, z którym po prostu nie dało się dyskutować.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Mamo! Gotujemy się na bitki?
7: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
8: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Po reklamie.
12: Hi, this is Martin Gore from Depeche Mode.
13: Hello, my name is Jano.
14: A big hello, I'm Freud.
15: Hey guys, this is Antonia and we are G-Girls.
16: Hi, my name is Richard Gray and I want to send a big hello for all the listeners of Hit Planeta and Music Channel Radio.
1: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce!
0: No i skoro najnowsza, to musi być nowość.
1: To jest Hit Planeta! A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Alpha Jack, Walking a Dream. What?

0: Mocno Nowa i Totalnie Przebojowa.
1: Pierwsze 25 minut czwartkowego wydania za nami, no i mamy początek pełen zmian i emocji. Miejsce 40 dziś należy do formacji Alpha Jack, z którymi to udaliśmy się w spacer za marzeniami. Walking on a Dream na pozycji 39, wczorajsza nowość i nasz dzisiejszy hit typ Royce Tobel, World Go Around. Świat się kręci, no a ich singiel zyskuje jeden punkt. Jeden punkt zyskuje także Cheat Codes w kolaboracji z Lily Fitz, River. Wczoraj byli o włos od tego, aby nas opuścić. Na pozycji 37 przed momentem, bez zmian od wczoraj, Mondo i Gold. No i skoro było złoto, to teraz niech lato stanie się prawdziwym złotem, bo przed nami Golden Summer.
0: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
2: Hey Poland, this is Laura. Listen to my new single on Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Hej, jesteśmy gangiem w paski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
0: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Citauerstrasse 43. www.naszemyślnikzo.pl.
2: Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
3: Czasami serio brak mi ciebie.
2: Oraz muzyczne radio party Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
4: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
2: Patronat Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.
5: Hello there, I'm Marco.
6: Hello, and I'm Floor. We are from Nightwish.
7: Hello, Manila, we are the Cranberries.
8: Hey, Soul, it's Lars Ulrich from Metallica.
9: Hi, I'm Ellie Goulding.
10: Hello, Poland. It's Richard Judge here, and I want to send you big greetings for all the listeners at Hit Planet Zed.

0: Buren i Silver Panda trzymają się naprawdę stabilnie, niczym ramy, no chociaż od wczoraj zaliczyli naprawdę mocny spadek. Legendarny hit Depeche Mode grał dla nas na pozycji 19, dziś z numerem 35. Przed nami numer 34, na którym melduje się także spadający Alex Warren z pozycji 18, ale spokojnie, bo jego drugi singiel pnie się na szczyt, no i usłyszymy go w najbliższym czasie.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1+1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
4: Hello, this is Son of Legend.
5: Hi, hello, this is Kate Ryan.
6: Hello, Poland, this is DJlicious.
7: Hello, my name is Emma Bill.
8: Hi, this is Dr. Kucho, and this is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
9: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce!
10: Cześć, tu Margaret. Słuchacie mojej najnowszej piosenki w Muzycznym Radiu.

0: To była prima ballerina. Dziś szczęśliwie odbija, no i wskakuje w tanecznym wirze na pozycję 33. Była 36. Patrzę na zegar i widzę, że przybliżamy się powoli do wieczora. No i mam do was pytanie. Mianowicie, ile zakładek macie w tej chwili otwartych w swojej głowie? Zgaduję, że przeglądarka waszego mózgu ledwo dyszy, niczym w złotej erze Internet Explorera. No bo możecie myśleć o jutrzejszym poranku. Jednocześnie gdzieś w tle wciąż analizujecie rozmowę z szefem, a jeszcze w innym miejscu pojawia się myśl, co ja właściwie dzisiaj zjem na kolację. Jeśli tak jest, to spokojnie, bo to jest całkowita norma, szczególnie o tej porze dnia. Dostojewski kiedyś napisał, że myśleć za dużo to już poważna choroba i patrząc na to, jak dziś wszyscy funkcjonujemy, to wystarczy wpisać nasze obawy w wyszukiwarkę i od razu dr Google zdiagnozuje u nas chroniczne przebodźcowanie, które wymaga natychmiastowej kwarantanny gdzieś z dala od cywilizacji. No ale dobra wiadomość, bo wcale nie trzeba nigdzie uciekać, od tego też mamy wyobraźnię i gwarantuję wam, że singiel, który usłyszycie za moment, podziała na was jak najlepsze wakacje w luksusowym kurorcie. Przed nami projekt Divac i Slow Down Can't Stop Thinking, także weźmy sobie ten tytuł do serca i koniecznie posłuchajcie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Reklama.
1: Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny, muzyczne radio.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Zaprasza Ultima Auto, dealer Skody w Jeleniej Górze. Ulica Cieplicka 106 w Zgorzelcu. Lubańska 13A.
5: Skoda.
6: Po reklamie.
7: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
8: 18.
7: Czas na wiadomości.
9: Nowe ustalenia po tragedii na A1. Kierowca był pod wpływem narkotyków. Wyrok jest, pieniędzy nie ma, nauczyciele upominają się o nadgodziny. Związek hodowców koni chce utrzymać transport konny do Morskiego Oka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowca ciężarówki przyznał się do spowodowania katastrofy, mówi, że nic nie pamięta. Przypomnijmy, dziś okazało się, że sprawca tragicznego wypadku na A1 w Mykanowie koło Częstochowy był pod wpływem narkotyków, tak zwanego klefedronu. Mówi Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie.
10: Będzie miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
9: W wypadku zginęły 4 osoby. Nauczyciele nadal czekają na pieniądze za nadgodziny. Chodzi o wyrok Sądu Najwyższego nakazujący wypłatę dodatkowych pieniędzy, na przykład za udział w wycieczkach. ZNP twierdzi, że na palcach jednej ręki można policzyć szkoły, które wywiązały się z tego. Jak to możliwe, sprawdza Cezary Jaszczyk.
11: Jak mówi mi szef ZNP Sławomir Broniarz, ministerstwo nadal nie przedstawiło zadowalającego sposobu rozliczania nadgodzin. Rozmowy utknęły w martwym punkcie.
12: Niestety Ministerstwo Edukacji Narodowej uznało, że tu musi być jakiś dodatkowy dokument, procedura, która by była rękojmią prawidłowego naliczania owych godzin liczbowych. Dla nas jest to rzecz nie do zaakceptowania, dlatego że nie możemy poprawiać wyroku Sądu Najwyższego.
11: Dlatego związek będzie rozsyłał do szkół własne wytyczne i apeluje, by nauczyciele walczyli o swoje prawa.
12: Związek Nauczycielstwa Polskiego opracował całą instrukcję w tym zakresie, przygotował stosowne pismo, wzory pism i będziemy chcieli, żeby te wzory pism znalazły się w ręku każdego z nauczycieli.
11: Nauczycielskie nadgodziny dotyczą głównie szkolnych wycieczek i zielonych szkół.
9: Rosja próbuje przestraszyć społeczeństwa wspierające obronę Ukrainy. Tak mówi ekspert z zakresu bezpieczeństwa Piotr Niemczyk o ostatnich działaniach sabotażowych w Polsce i innych krajach NATO.
13: Te zdarzenia są, żeby przestraszyć opinię publiczną, żeby Niemcy, Polacy, Francuzi myśleli, dobra, no jeżeli nasze rządy będą popierać Ukrainę w tej wojnie, to niestety możemy za to zapłacić określonymi konsekwencjami. W związku z czym to ma przestraszyć ludzi.
9: W ostatnim czasie w Polsce doszło do 2 podejrzanych pożarów. W Skarżysku Kamiennej zapaliła się fabryka dronów, a w Lublinie zapłonęła hala, w której powstawały elementy samolotów. Do podobnych zdarzeń dochodziło też ostatnio w Niemczech. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada, że w grudniu spotka się z Donaldem Trumpem. Do rozmów ma dojść przy okazji szczytu G20 w Stanach Zjednoczonych. Nawrocki podkreśla, że współpraca Warszawy i Waszyngtonu jest bardzo regularna. Nie wyklucza też przypadkowego spotkania z amerykańskim prezydentem już podczas wrześniowej wizyty w USA na sesji ONZ-u. Teraz spór o konie nad Morskim Okiem. Związek hodowców koni chce utrzymać transport konny do Morskiego Oka. Przedstawiciele branży podkreślają, że konie są ważnym elementem tradycji i kultury Podhala. Spór o przewozy trwa od lat. Ostatnio znów przybrał na sile za sprawą protestów obrońców zwierząt. Tymczasem od początku września konie kursują już na skróconej trasie do wodogrzmotów Mickiewicza. To może być najładniejsza stacja metra na świecie. W każdym razie stanie do konkursu o taki tytuł. Stacja Colosseum Fori Imperiali, czyli przystanek Colosseum w Rzymie, to nowa atrakcja. Włosi mówią, że niewiele ustępuje antycznym zabytkom. W jej wnętrzu można oglądać antyczne freski, termy, fontannę i marmurową głowę meduzy. Konkurs na najładniejszą stację odbędzie się w grudniu. Polskie stacje tym razem nie startują.
0: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. W setach było 25-16, 20-25, 25-20 i 25-23. O finał Polki zagrają w sobotę z Włoszkami. Robert Korzeniowski będzie ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie swoją decyzję motywuje tak.
5: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinienem podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
0: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Korzeniowski podjął jednocześnie decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Kolejny zespół z naszej piłkarskiej ekstraklasy już po pierwszym meczu pożegnał się z Pucharem Polski. To Wieczysta, która przegrała 1-3 z Awią Świdnik. Drugoligowiec znowu sprawił więc niespodziankę, znowu, bo w minionym sezonie doszedł do ćwierćfinału tych rozgrywek. Tymczasem nasi pucharowicze do gry w Pucharze Polski przystąpią od drugiej rundy, więc wykorzystają ten czas na odrabianie zaległości. Dziś mecze Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze i Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok. To powinien być ligowy szlagier, uważa trener mistrzów Polski Nils Frederiksen.
6: Nie spodziewam się jakiegoś taktycznego, zamkniętego spotkania. Wręcz przeciwnie, zakładam, że będzie to otwarty mecz, bo taki styl preferują obie drużyny. Jagiellonia to zespół, który ma dobrego trenera i zawodników o wysokiej jakości. Razem pracują już przez wiele sezonów, mają swoją filozofię, starają się przyjmować inicjatywę, kreować sytuację. To drużyna, która obok naszej gra najlepszą piłkę w lidze.
0: A Lech, jeśli dziś wygra, zostanie nowym liderem Ekstraklasy.
7: To były wiadomości.
8: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
14: I powracamy do wypadku, który miał miejsce na 135 km A4 w kierunku Wrocławia. Tam po godzinie 17 zderzyło się 6 pojazdów osobowych i jeden pojazd dostawczy. Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Wskutek tego zdarzenia jezdnia w kierunku Wrocławia pozostawała zablokowana, tak samo lewy pas w kierunku Zgorzelca. Obecnie, co potwierdza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w kierunku Wrocławia odblokowano prawy pas. W kierunku Zgorzelca przejazd jest możliwy zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Służby sugerują objazd na węźle Kostomłoty, a utrudnienia potrwają do godziny 20.30. Zmotoryzowani zwolnią także na wysokości Zimnej Wódki. Wcale się nie dziwię. A tak zupełnie poważnie, to nazwa miejscowości, na wysokości której rozpoczyna się zator w kierunku Katowic za Wrocławiem. Ruch jest płynny dopiero od okolic Chechła. Zwolnicie także na A4 tuż przed samym Krakowem na wysokości Kryspinowa i nadal czeka Was spowolnienie w kierunku Kamiennej Góry. Jeżeli jedziecie drogą krajową numer 367, to od strony Kowar, tam około 14 również doszło do całkiem poważnego wypadku. Reszta tras na północ w kierunku Gdańska, Szczecina, Warszawy również przejezdna i bez większych problemów. Trzymamy kciuki za Wasze spokojne i bezpieczne podróże.
15: A po 18:00
16: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
15: Tak gra Hit Planeta.
16: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
14: A w nim Wiser, Isley, Moraz, Eyes on Me.
17: Watch closely.

Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hey guys, I'm Kaigo.
4: Hey guys, I'm Zara Larsson.
5: Hey, it's Morten Birch.
6: Hi everybody, this is Lia Ru.
7: Hey everybody, my name is Klaas and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit
1: Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

To było nasze miejsce 27. Above and Beyond. When you believe, czyli kiedy uwierzysz, no to wtedy naprawdę dzieją się cuda i to dosłowne, nawet abstrahując od spełniania marzeń. Nie wiem, czy wiecie, ale nasza wiara ma ogromne przełożenie na zdrowie, bo przykładowo placebo, czyli lek, który nie działa, ma w niektórych skorzeniach skuteczność sięgającą nawet 80%. Także nieważne, czy dostaniemy lek, czy sól fizjologiczną, najważniejsze, co sobie myślimy i co o sobie myślimy, warto być dla siebie wyrozumiałym. Uwierzcie mi, że ludzi, którzy

0: Reklama.
1: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i Przyjaciele! Już 5 września w Cuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Skakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i Przyjaciele! Sobota, 5 września, Cuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny.
0: Po reklamie.
2: Hey, I'm Sam van Doorn.
3: Cześć, jestem DJ Adamus.
4: iPhone 65, this is Jeffrey.
5: Mauri.
6: Gabriel.
7: Hello, I'm DJ Antoine.
8: Hey, hey, z tej strony Seabull. Wielkie pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Hit Planety i muzycznego radia. Hit Planeta.
9: Najnowsza lista w Polsce. Hey, what's up, people? This is Aaron Chupa. You can now listen to my brand new single. Enjoy.

0: Aaron Chupa i Cash & Groove, czyli kasa za groove. No, któż by tak nie chciał, ale tutaj sytuacja jest z korzyścią dla każdej ze stron. Kolejna świetna nowość i dziś mocno awansuje, ląduje na pozycji 23, a wczoraj meldował się z numerem 31. Gratulujemy. No i czas na kolejną perełkę. Będzie to cały czas zyskujące Shiver od DJ Aremo i Sick List.
1: Najnowsza lista w Polsce.

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama. Poznaj Dream Jump Car Konosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Hey guys, I'm Andrew Ryle.
6: Cześć, tutaj Ewa Nejsowska.
7: Hey guys, I'm Enrique Iglesias.
8: Hi, this is Tamei from Pragma.
9: Hello Poland, this is Halion. Turn it up. This is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Ray Gravy i Imran Rivers. No i popłynęli sukcesywnie, bo z miejsca 29 na centralny punkt naszej listy, czyli pozycję 20. Patrzę na zegar i widzę, że 18 minut dzieli nas do godziny 19, czyli nieoficjalnie to jest tak zwany moment byle do piątku. No i niezależnie od tego, co teraz robicie, czy szykujecie sobie kolację, stoicie w korku, czy może leżycie i nic nie robicie, to róbcie dalej swoje, a ja już zdejmuję z was czwartkowy ciężar za pomocą naszej drugiej dzisiejszej premiery, gdzie zagra dla nas brazylijski duet Bruno Martini i Shilist z nowością pod tytułem Chasing. To była również nasza dzisiejsza piosenka dnia, a tytuł oznacza w wolnym tłumaczeniu pogoń i myślę, że jest to trafione w punkt, bo każdy z nas nawet teraz za czymś goni. Ktoś może szukać wolnego miejsca na parkingu, a ktoś może gonić listonosza, który zostawił awizo zamiast poleconego. Sytuacje mogą być różne, no ale finał w przypadku każdego ze scenariuszów to wymarzony, święty spokój. No i złapmy teraz wspólnie trochę oddechu, także zdejmujemy nogi z gazu życiowego, samochodowego i odpoczywamy.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Najdroższa przyprawa świata puszczona z dymem, no bo to szafranowy dym i Kohel dziś na pozycji 19, czyli awansuje o 8 punktów od wczorajszego spotkania. Gratulujemy, patrzę na zegar i widzę, że coraz bliżej finał, bo zostało nam zaledwie 10 minut do godziny 19. Na Hit Planecie zagrają jeszcze Merki Remont, pojawi się także Mark Ambor i tuż przed serwisem Sylwia Grzeszczak, ale najpierw jeszcze Human i Jump Onto My Wave, czyli wskakuj na falę, no i na falę muzycznego radia oczywiście.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Hit Planeta.
1: Reklama. Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 19.
3: Czas na wiadomości.
5: Afera Zonda Krypto. Wnioski o areszt dla trojga podejrzanych. Smartfony i komputery będą coraz droższe. Kryzys na rynku pamięci RAM. Za czym kolejka ta stoi? To nowa wystawa w Warszawskim Muzeum Historii Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o tymczasowy areszt dla oskarżonych w aferze Zonda Krypto. Zatrzymani wczoraj przez policję i CBA opuścili budynek Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Chodzi o znanego inwestora giełdowego Rafała Zaorskiego oraz Jaromirę W. i Annę P. Szczegóły reporter Grzegorz Kozioł.
6: Najpierw budynek prokuratury opuściły w kajdankach Jaromira W. i Anna P. Miały one bliskie relacje z zaginionym Sylwestrem Suszkiem oraz założoną przez niego giełdą BitBay, która została później przekształcona w Zonda Krypto. Następnie również w kajdankach z prokuratury został wyprowadzony Rafał Zaorski, celebryta, inwestor, spekulant giełdowy. Reprezentująca go mecenas Ewelina Podgródna powiedziała, że jej klient złożył obszerne wyjaśnienia, nie ma czego ukrywać i nie przyznał się do winy.
5: Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Zaorski usłyszał zarzut przywłaszczenia mienia. Smartfony i komputery będą drożeć, nie mają wątpliwości analitycy, a powodem jest rozpędzający się kryzys na rynku pamięci RAM. Cena pamięci poszła w górę kilkukrotnie. Dlaczego i jaki to będzie miało swój efekt dla naszych kieszeni, mówi Michał Stajniak, analityk XTB.
7: Producenci oczywiście mają ograniczone możliwości produkcji. Jeżeli mamy właśnie wielki popyt, no to mogą sobie one ustawiać po prostu ceny w zasadzie jak chcą.
8: To prosty przepis na droższy sprzęt?
7: Tak, sprzęt, elektronika użytkowa będzie po prostu droższa. Wzrost cen będzie w zależności oczywiście od tego, jakie pamięci korzystamy, ile tej pamięci, no to będzie od 10 do nawet 30%.
5: Analitycy spodziewają się, że w tym roku przeciętny smartfon będzie kosztować o 1/4 więcej niż w ubiegłym. W rejonie Rybitwiej Mielizny służby odnalazły ciało drugiego z mężczyzn, którzy od wtorkowego wieczoru byli poszukiwani po tym, jak wypłynęli skuterem wodnym na Zatokę Pucką. Wczoraj rano służby ratunkowe zdołały uratować pierwszego z poszukiwanych. Mężczyzna miał na sobie kamizelkę ratunkową. Został przetransportowany do szpitala. Tatrzańscy ratownicy sprowadzili w nocy turystę, który na szlaku Narysy doznał urazu nogi. Mężczyzna utknął na wysokości około 2300 metrów. Wędrował w towarzystwie drugiej osoby, która wezwała pomoc. Ze względu na późną porę nie było możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników. Bezpiecznie sprowadzili turystę na dół. Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. To nowa wystawa w Warszawskim Muzeum Historii Polski. Mówi o tym, jak w czasach komuny próbowaliśmy sobie radzić z systemem dzięki muzyce. Nie brakuje tu rockowych wątków, kurator Krzysztof Banach.
9: Mamy na wystawie m.in. gitarę Dariusza Kozakiewicza, który nagrywał na niej legendarną płytę blues zespołu Breakout. Mamy też stół mikserski ze studia Złota Skała. Jeśli ktoś zna Brygadę Kryzys i działalność Roberta Brylewskiego, nie może tego pominąć.
5: Wystawa będzie czynna do grudnia.
10: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy US Open. Nasza najlepsza tenisistka pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 6-3-6-2. Pokonanie półfinalistki Rolanda Garrosa sprzed 6 lat zajęło Polce 71 minut. Pozostali nasi singliści z turnieju już odpadli, ale część z nich zobaczymy także w rywalizacji deblowej. Po raz pierwszy ze sobą w parze zagrają Magda Linet i Maja Chwalińska.
11: Będziemy grać pierwszy mecz, więc będziemy musiały gdzieś tam się troszkę odnaleźć na korcie, ale myślę, że to będzie w ogóle... Fajna taka próba, mam nadzieję, że nie ostatnio i myślę, że być może ten nasz taki dość inny tenis będzie się w jakiś tam sposób komplementować.
10: Mówiła Magda Linet. Polska para zmierzy się dziś z rozstawionymi z piątką Chinką Han Yuguo i francuską Kristiną Mladenowicz. Dziś także zagra Katarzyna Peter, ona w parze z Czeszką Anną Szyszkową. Obrońca Lens Mike Nawrocki zerwał więzadło krzyżowe, poinformował wicemistrz Francji. Tak ciężka kontuzja kolana oznacza, że polskiego piłkarza, który po letnim transferze wywalczył miejsce w podstawowym składzie zespołu, czeka długa, kilkumiesięczna przerwa i ma na razie z głowy powołanie do reprezentacji Polski. Nawrocki w tym sezonie sezonie wywalczył już z nowym klubem Superpuchar Francji po zwycięstwie 1-0 nad Paris Saint-Germain. Piłkarzem Lens jest również Michał Skóraś. Słoweniec Jakob Omrzel wygrał po samotnej ucieczce 12 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą usytuowaną ponad 2000 metrów nad poziomem morza w Calar Alto. I w wieku niespełna 21 lat został drugim najmłodszym w historii zwycięzcą etapowym Vuelty. Czerwoną koszulkę lidera zachował zaś Enric Mas. Hiszpan powiększył przewagę nad czterokrotnym zwycięzcą Vuelty Słoweńcem Primożem Rogliczem do minuty i 45 sekund. Trzeci w generalce Austriak Felix Gall traci do niego nieco ponad 2 minuty. Z wyścigu po kraksie musiał wycofać się wielki faworyt, Słoweniec Tadej Pogacar.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: I powracamy do wypadku, który miał miejsce na 135 km A4 w kierunku Wrocławia. Tam po godzinie 17 zderzyło się 6 pojazdów osobowych i jeden pojazd dostawczy. Na miejscu lądował helikopter pogotowia ratunkowego. Autostrada w kierunku Wrocławia pozostawała zablokowana, również lewy pas w kierunku Zgorzelca. Obecnie przejazd w kierunku granicy państwa jest już płynny, lecz po drugiej stronie drogi nadal trwa usuwanie skutków zdarzenia. Przejezdny jest wyłącznie prawy pas. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dokładnie kwadrans po godzinie 18 zator miał długość około 10 km i nadal widać dosyć spory zator. Zalecamy objazd na węźle Kostomłoty. Utrudnienia potrwają prawdopodobnie do godziny 21. A jeśli chodzi o resztę tras, to jest nadzwyczaj dobrze i miejmy nadzieję, że tak też się utrzyma. Niezależnie od tego, w którym kierunku zmierzacie, poza stałymi pracami drogowymi nie napotkacie żadnych niespodzianek. Życzymy Wam spokojnych i bezpiecznych podróży.
2: A po 19:00
3: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
2: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
3: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
0: Prosto ze Szczecina, Cats and Dogs Take the Night.

0: Let's talk about you. Okay, we need to shut me up.
1: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
10: Hey, this is John Rivers.
11: Hello, my name is Anna Chiara.
10: Hi, we're Energy DJs.
12: Hi, my name is Summer.
10: Kia, this is Flying Decibels. And right now you are listening to Hit Planeta, the best single chart on Muzyczne Radio. Hit Planeta!
1: Najnowsza lista w Polsce.

0: Funky Beats on My Mind. Dziś z numerem 13. Na zegarach mamy 19 minut po godzinie 19. No i słyszymy się w najbardziej podniosłym momencie naszego spotkania, czyli grande finale. Za moment przekonamy się, kto dostał się do najlepszej dziesiątki. No i jeszcze jedna premiera na was czeka i to nie byle jaka. Powrót samego The Game i to w towarzystwie Snoop Dogga i Doktora Dre. To ominąć was nie może. A my wskakujemy na kolejną pozycję. Tutaj czeka na nas James Blunt, Taste Like Summer.
1: Najnowsza lista w Polsce.

0: emotions.
1: Wild Celebration, no i niestety dziko celebrowali, chyba aż zbyt dziko, bo wczoraj jeszcze na pozycji trzeciej, a dziś już z numerem 10. Myślę, że wszyscy się zgodzimy, że do takiego bailando trzeba mieć prawdziwą dzikość w sercu. No i to właśnie o tej dzikości zaśpiewa dla nas Julian Telt, przed nami Wild at Heart na pozycji 9.
2: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: I jednocześnie Julian Tilt, to było nasze miejsce dziewiąte. I właśnie minęła godzina 19:30, a 21 lat, dokładnie tyle minęło, kiedy to The Game wypuścił swój potężny hit Hate It or Love It, to było w roku 2005, no i dziś powraca z trzecią częścią swojego legendarnego wręcz albumu Dead Documentary 3 i żeby perfekcyjnie domknąć tę wieloletnią historię, serwuje nam oficjalny sequel tamtego klasyka, tylko że z odwróconym tytułem Love It or Hate It, no i tym razem u jego nie usłyszycie 50 Centa, ale na pokład wjechał sam wujek Snoop Dogg i wokalistka Selavi. Za konsoletą oczywiście niezawodny duet Cool and Dre. Ktoś się może zapytać też, skąd w ogóle u The Game'a nagły powrót do korzeni, to już wam mówię, bo dosłownie kilka dni temu w wywiadzie dla Big Boya raper przyznał bardzo ludzko i szczerze, że to właśnie hip-hopowi weterani, tacy jak Snoop Dogg, wciąż są dla niego największą motywacją, żeby na scenie starać się robić swoją najlepszą muzykę. Zapytany o klimat nowej płyty skwitował to tak. Na tym materiale jest dosłownie moja krew. Jestem z tego cholernie dumny. To czysty zachodni brzeg. Czyli East Coast. No to co? Czas włożyć luźniejsze spodnie. Nie muszą być bagi. Za duże kalesony do chodzenia po domu też są jak najbardziej okej. Okay. No a teraz posłuchajmy, niech hit planetę przejmą legendy z wybrzeża.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planet.
2: I searched to find a love within.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
4: Czasami serio brak mi ciebie.
3: Oraz muzyczne radio party Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
5: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
3: Patrona Muzyczne Radio.
6: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
0: Po reklamie.
7: Hello, we are Bastille.
8: Hi, here's Oceana.
9: Hello, this is Offenbach.
10: Hi, this is Dragonette.
11: Hey, how you doing? We're Portugal the Man and this is Hit Planeta, the best chart on Muzyczne Radio. Here we go. Hit Planeta.
12: Najnowsza lista w Polsce.

0: Fastboy Music Sounds bez zmian twardo broni miejsca szóstego. Kwadrans do godziny 20, no i czas podsumować dzisiejsze zmiany. Na miejscu piątym przed nami Francesco Gabbani, Summer Funk, dokładnie tak samo jak wczoraj. Na miejscu czwartym zmiana, Richard Durant i Brittany Egbert, Move, czyli ruszać się. No i ruszajmy na spotkanie z trójką najlepszych. Miejsce trzecie dziś należy do Tylera Shawa, The Other Side, czyli po drugiej stronie. No można powiedzieć dosłownie, bo wczoraj to on trzymał złoty medal, a wyprzedziła go ekipa DJ Goya, Jason Derulo i Melody z latynoskim węgierem Michiko, tutaj bez zmian. No i złoto, uwaga, uwaga, wędruje do Sokoła, Clear Mind i projektu Enklawa. Pogwarzymy, gratulujemy i na sam koniec mojego gwarzenia przypomnę wam o głosowaniu, które znajdziecie na stronie muzycznyradio.pl, bo losy Hit Planety leżą w waszych rękach. Jednocześnie dziękuję za dziś, Patryk Łasica, za moment wieczór z Muzycznym Radiem i Maciej Wowk. Ja wam życzę tego, aby był udany, miłego, no i do usłyszenia.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Hey, I'm Jason Derulo, people, and I wanted to send a big greetings to all my Polish fans and listeners of Hit Planeta.
1: Hit Planeta na finał. To jest nasz dzisiejszy numer jeden.

każdy mamy rok. Zobaczysz, no, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: zróbmy ten kawałek do reklamy.
1: Autopromocja.
2: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 20.
2: Czas na wiadomości.
4: Siatkarki w półfinale Mistrzostw Europy wygrały z Holandią. 2 miliony osób sprawdziły, czy ich dane wyciekły z aplikacji MyDoctor. NFZ chce rozliczać lekarzy rodzinnych z jakości leczenia. Lekarze mówią, nie tędy droga. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale w Stambule pokonały Holenderki 3-1. W setach było do 16, potem przegrany 20-25, a potem znowu zwycięstwa do 20 i do 23. O finał Polki zagrają w sobotę z Włoszkami. Ponad 2 miliony Polaków sprawdziło dotąd na stronie Bezpieczne Dane, czy ich PESEL objął wyciek z aplikacji MyDoctor, powiedział w Sejmie wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Resort cyfryzacji prowadzi stały monitoring, by ustalić, czy dane, które wyciekły, są udostępnione, wystawione na sprzedaż, albo czy nie pojawiły się w nielegalnym obiegu. Zdaniem resortu wiele wskazuje na to, że kradzież danych miała po prostu sprawdzić szczelność systemów informatycznych. Narodowy Fundusz Zdrowia chce oceniać jakość pracy lekarzy rodzinnych i zabierać część kontraktu tym, do których można mieć zastrzeżenia. NFZ chce oceniać na przykład, czy lekarz nie miał zbyt wielu teleporad, albo jak wielu jego pacjentów skorzystało z badań profilaktycznych. Medykom taki pomysł się nie podoba.
5: To wyjątkowo dziwny pomysł, z tego powodu, że nie można oceniać tego, co było i na tej podstawie oceniać to, co będzie. Poza tym każdy lekarz ma swoją ocenę danej sytuacji, ma się różną populację pacjentów.
6: Gdybym przekroczył próg teleporad, no to bym musiał na przykład zaprzestać dzwonienia do pacjentów. Ja bardzo często u siebie w poradni, jeżeli mam wynik badania, to nie czekam, aż pacjent przyjdzie i się zgłosi, tylko biorę telefon i dzwonię do niego. I naprawdę nie widzę powodu, żeby to było coś złego, za co miałbym zostać ukarany finansowo.
4: Mówili lekarze rodzinni Teresa Dobrzańska i Tomasz Zieliński. Władimir Putin zaprzecza, jakoby zamierzał przeprowadzić mobilizację, by mieć więcej żołnierzy do wojny na Ukrainie. Podobne dementi płynęły z Kremla przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji w 2022 roku. Co z tego wynika? Tomasz Orchowski.
7: Ukraińcy zagrozili, że zamkną rosyjską przestrzeń powietrzną. Pierwsze linie już miały wstrzymać loty do Rosji. To spotkało się z krytyką dyktatora z Kremla, Władimira Putina. Ci, którzy milczą, którzy przymykają na to oko, mam tu na myśli przede wszystkim zachodnich sojuszników Ukrainy, stają się współwinni międzynarodowego terroryzmu.
8: Polska wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej.
7: Przekazał szef MSZ-u Polski Radosław Sikorski. Rosyjskiego chargé d'affaires wezwał Londyn. To wyraz solidarności z Niemcami, którzy oskarżyli Moskwę o sierpniowy atak hybrydowy na lotnisko w Lipsku.
4: Władimir Putin oświadczył tymczasem na forum ekonomicznym we Władywostoku, że jest szansa na zawarcie porozumienia pokojowego kończącego wojnę na Ukrainie. Zaczęliśmy od sukcesów sportowych i tak kończymy. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2. Kolejną rywalką Świątek będzie albo Czeszka Maria Buskowa, albo Brytyjka Harriet Dart.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
9: 10-letnia Daria cierpi z powodu zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzenia widzenia, przewlekłej niewydolności trzustki. Przez kilka lat zmagała się z objawami autyzmu i zespołem genetycznym Wisera i Bodmera, który został stwierdzony u dziewczynki dopiero niedawno, co pozwoliło zastosować odpowiednie leczenie. Daria wraz z matką oczekują wsparcia i z nadzieją oczekują pomocy finansowej. Wiedzą, że są jeszcze ludzie o dobrym sercu i to do nich zwracają się z apelem o pomoc finansową. Jak zwykle, każda złotówka się liczy. Podaję adres do wpłat siepomaga.pl Daria Zgierun. Siepomaga.pl Daria Zgierun.
2: Reklama.
0: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.

0: No, jutro o tej porze będą obowiązywać tylko takie klimaty w ramach programu DMC. 9 po 20, ale dzisiaj jeszcze spokojnie, delikatnie i zapraszamy na Dżemik. Maciej Wolf, witam, 10 minut po 20, Dżem Mydło Powidło, dobry wieczór, witamy, słuchamy. Proszę bardzo, halo.
1: Halo, mam do sprzedania działkę budowlaną w miejscowości Nowogrodzie. Działka ma 11 ary, jest w kształcie trapezu, ma duży potencjał, ale jest nieogrodzona i bez infrastruktury.
0: Jak sobie kupi, to ogrodzi, prawda? To jeszcze numer, poproszę.
1: Tak, 725, 925,
0: tak.
1: 737.
0: Dobra, wszystko mamy, dziękujemy. Dżemik, słucham, dobry wieczór.
2: A witam, dobry wieczór, Adam z tej strony. A ja chętnie kupię Simsonka, Rometa, Jawę, Junaka i podobne sprzęty z polskie, czeskie, niemieckie w różnym stanie oraz silniki, koła, ramy, instrukcje obsługi i stare kaski typu orzech. A mój telefon to 506 193 i 720. Pozdrawiam.
3: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dżemik, witam, dobry wieczór, halo.
4: A, witam, Marek Zieleni Góry. Sprzedam Nissan Katurana, Nissana Note 1.5 diesel, 2.6 rok. Właśnie mam jeszcze Volkswagena Turana, 2.7 rok, 2 litry w dieslu, 140 koni i alufelgi 17. Wszystko pod numerem 692.
0: Tak.
4: To... 358.
0: Fajnie, dziękuję. Dziękuję i witam, dobry wieczór, halo.
5: Dobry wieczór.
0: Proszę
5: witam
0: bardzo.
5: Wszystkich słuchaczy muzycznego radia. Mam na dzisiaj niepowtarzalną okazję i ofertę super samochodu na sprzedaż. Jest to Mercedes E-klasa wersji Elegance z 2004 roku, ale czym zaskoczę słuchaczy, 126 tysięcy oryginalnego przebiegu w kolorze szampańskim, 2.2 w dieslu. Niepowtarzalny, nietuzinkowy, przepiękny samochód. Można powiedzieć, że pachnie nowością, a skończył już wiek dorosłości. Także zapraszam serdecznie do Wrocławia. Mój numer.
0: Tak.
5: 519, 519,
0: tak.
5: I 3.0. Kto pierwszy, ten lepszy. Cena na dziś dla słuchaczy 29 tysięcy złotych. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dobra, dziękuję. Radio. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy Wrocław. Dziękuję bardzo. Halo, halo, słucham.
6: Witam, dobry wieczór. Dzwonię z okolicy Jelenie Góry. Mam do sprzedania Opla Insignia z 2013 roku. Diesel 2 litry, 147 koni. Kombi, czerwona perła. Ubezpieczony przegląd, wszystko aktualne. Autko użytkowane przez kobietę, także zadbane, niezniszczone. Ładnie się prezentuje. A więc informacji udzielę pod numerem 695 112. 363. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję, zdrówka.
3: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dżemik, program na żywo, muzyczne radio. Witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór.
7: Witam, Macieju, witam.
0: Cześć, Mieciu, proszę bardzo.
7: No ten Ostrówek, stan jego jest bardzo fajny, tylko sobie sprzęgło zrobić. Tam dużo pracy i pieniędzy włożyłem, jest silnik idealny. No i teraz tak, działka w Staniszowie, tam ten ciągnik stoi, mieszkanie fajne w Mysłakowicach do sprzedania, no i za grosze bym sprzedał 5 rowerów, no i te 2 pokoje jeszcze, dwupokojowe mieszkanie w Jazdokarpacza do wynajęcia. 603, tak. 622, 848, dzięki.
0: Najlepszego, dziękuję i witam, dobry wieczór, halo.
8: Ale witam, dobry wieczór, okolice Świeradowa. Ja chciałbym ponownić ogłoszenie wycinka drzew, wycinka, przycinka drzew, jak zwał, tak zwał, to jest numer telefonu 453, Maćku, 557-635, oczywiście jak zawsze pozdrawiam muzyczną radę i ciebie.
0: Dziękuję, bracie, dziękuję i słucham. Dobry wieczór, witam, halo.
9: Dobry wieczór, Grzegorz, mam do sprzedania samochód Renault Master z Wybrodka, do 3,5 tony, auto zadbane, zarejestrowane. I drugie ogłoszenie, sprzedam zbiornik na wodę 1000 litrów Mauser. Więcej od informacji pod numerem telefonu 604 304 579. Pozdrawiam.
0: Dziękuję i witam. Słuchamy. Dobry wieczór. Halo.
10: Dobry wieczór. Kupię Jawę z Wenecji 350 na części Chocianów. Mój numer telefonu 697 459
0: tak?
10: 955. Pozdrawiam.
0: My też ciebie i Chocianów. Dziękuję bardzo.
3: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Bruno Martini, Chasing.

Music News meldują się w muzycznym radiu, a wraz z nimi kolejne dobre wieści z obozu Ale Farben, informacje o najnowszej piosence Olivii Rodrigo i powrocie na scenę Mike'a D z zespołu Beastie Boys. Jeśli chcecie poznać szczegóły, dajcie głośniej i zostańcie z nami. Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Na początek kolejny muzyczny sztos za sprawą Ale Farben. Artysta zaprezentował nowy singiel Same Old Sky, który jest efektem współpracy niemieckiego producenta z brytyjską wokalistką Mae Stevens. Łącząc nowoczesny dance pop z beztroskim letnim klimatem, Ale pokazuje kolejne oblicze, melodyjne, przebojowe i nasycone międzynarodowym popowym brzmieniem. Utwór robi wrażenie już od pierwszych sekund. Bez długiego intro charakterystyczny wokal Mae Stevens od razu wysuwa się na pierwszy plan, wciągając słuchaczy w wir piosenki. Ciepłe, syntezatorowe brzmienia, subtelne wpływy funku i dopracowana dance-popowa produkcja tworzą współczesne i jednocześnie ponadczasowe brzmienie. Ale Farben swobodnie przechodzi od oszczędnych zwrotek do podnoszącego na duchu refrenu, przez cały czas zachowując równowagę między lekkością a energią. Powtarzający się hook szybko staje się najbardziej charakterystycznym momentem utworu, czyniąc go chwytliwym i na długo zapadającym w pamięć słuchaczy. Dzięki napędzającemu piosenkę groove'owi i chwytliwym melodiom Same Old Sky oddaje wszystko to, co definiuje nowoczesny dance-popowy hit. Łącząc charakterystyczną melodyjność produkcji Berlińczyka z niepowtarzalnym stylem wokalnym Mae Stevens, utwór przynosi świeże, letnie brzmienie. Piosenka równie dobrze sprawdzi się na festiwalach, w stacjach radiowych i na playlistach fanów, co dowodzi wszechstronności tego właśnie artysty. My już gramy i polecamy. Nowy singiel od Ale Farben, Same Old Sky. Teraz u nas Olivia Rodrigo, która globalnie udostępniła nową piosenkę Serena Joyu. Utwór autorstwa Rodrigo i Dana Nigro powstał podczas prac na wydanym w czerwcu albumem You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nowa piosenka, zakorzeniona w potrzebie protestu, jest punkowa w duchu. Jej premiera odbyła się tuż przed festiwalem Daisy Chain Fields, gdzie m.in. wystąpiły Kacaj, Doechii, Chappell Roan, no i oczywiście sama Olivia Rodrigo. Music News. Na koniec Mike D, który nie zamierza odcinać kuponów od własnej legendy. Na albumie Thank You współzałożyciel Beastie Boys wchodzi w świat postelektronicznych groove'ów, analogowego hałasu i hipnotycznych refrenów, budując brzmienie dalekie od oczywistych skojarzeń z jego dotychczasową muzyczną karierą. Thank You jest odświeżająco pomysłowy. Sam fakt, że Mike D ma ambicje i determinację, by stworzyć coś tak nowego i tak odległego od tego, co znamy, zasługuje na wielkie oklaski. To Mike D i należy mu się wielki szacunek. Takie właśnie opinie usłyszeć można po wydaniu solowego albumu współzałożyciela zespołu Beastie Boys. To łapcie jeszcze kilka gorących premier, jakie usłyszycie na naszej antenie. Yellow, Breakout, Polo G, OMG i wspomniani przed momentem Ale Farben i Mae Stevens z nagraniem Same Old Sky. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz z naszej strony. Dziękujemy za spotkanie, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny, muzyczne radio.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Podsumowanie dnia. Ania Terkota.
4: Dobry wieczór, czas na podsumowanie wydarzeń w regionie. Na początek Wałbrzych i duże zwolnienia zapowiadane przez polskiego giganta. Kolejne tematy to Złoty Husarz od jutra na torach, ryzykowne grzybobranie i zaproszenie na wyjątkową wystawę. Zapraszam na szczegóły. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wpłynęło zawiadomienie dotyczące zwolnień grupowych planowanych przez Cersanit, polskiego giganta przemysłu ceramicznego. Firma zapowiedziała zwolnienie kilkuset osób z terenu całego kraju. Więcej w materiale Jacka Zycha.
5: Tak, Cersanit zapowiedział zwolnienie 500 osób z 5 zakładów działających na terenie całego kraju. Jeden z nich to fabryka pracująca w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. O takim fakcie firma poinformowała już Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu.
6: Zawiadomienie do urzędu wpłynęło, z tym, że z tego zawiadomienia nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy akurat w naszym oddziale wałbrzyskim jakieś zwolnienia będą. Także wystąpiliśmy do Cersanitu z zapytaniem i czekamy na odpowiedź.
5: Powiedziała Magdalena Dudziak, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Firma zamierza zwolnić łącznie 487 pracowników. Redukcja ma dotyczyć zakładów w Krasnym Stawie, Starachowicach, Opocznie, Radomiu i Wałbrzychu, a wręczenie wypowiedzeń ma potrwać do końca 2026 roku.
6: No nie ukrywam, że też ze swojej strony chcemy włączyć się jak gdyby w pomoc tym osobom, które ewentualnie miałyby być zwolnione.
5: Założony w 1992 roku w Krasnym Stawie Cersanit zatrudnia dziś około 5,5 tysiąca pracowników w 7 fabrykach w Polsce i na Ukrainie. Firma produkuje przede wszystkim armaturę sanitarną, płytki i gresy. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Dziś na dworcu głównym we Wrocławiu zaprezentowano lokomotywę PKP Intercity ozdobioną wizerunkiem i imieniem hrabiego Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, twórcy Ossolineum. Od jutra ta lokomotywa poprowadzi pociąg kursujący na trasie Poznań-Wrocław-Wiedeń, mówi prezes zarządu PKP SA Janusz Malinowski.
7: Oferta PKP Intercity łącząca Polskę i Austrię jest bardzo bogata, bo to jest 10 par pociągów. Praktycznie co 2 godziny pociąg z Polski do Austrii. Co 4 godziny z Krakowa.

0: co 4 godziny z Warszawy, co 2 godziny z Wrocławia.
1: Dodajmy, że pociąg PKP Intercity Ossoliński zyskał wyjątkową oprawę wizualną. Nowoczesna lokomotywa wielosystemowa została pokryta unikalną grafiką, która promuje polską kulturę i zbiory wrocławskiego Ossolineum na europejskich torach. Projekt powstał z okazji trwającego roku Józefa Maksymiliana Ossolińskiego.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: Poszli na grzyby, wśród borowików znaleźli pociski z okresu II wojny światowej. Na grzybobraniu interweniowali saperzy.
3: Nie każdy skarb z lasu nadaje się do koszyka, żartują policjanci z Jawora, ale już na poważnie podkreślają, że w dolnośląskich lasach takie znaleziska mogą się powtarzać i mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Warto pamiętać, że ziemia wciąż skrywa takie pamiątki z czasów II wojny światowej. Przekonali się o tym mieszkańcy Stanisławowa, którzy znaleźli na leśnej łące 2 pociski moździerzowe, mówi Ewa Kluczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze. Zaalarmowali dyżurnego, a policjanci zabezpieczyli teren do czasu przyjazdu patrolu saperskiego z Głogowa. Saperzy zabrali niewybuchy na poligon, gdzie zostaną zdetonowane w bezpiecznych, przeznaczonych do tego warunkach. Policjanci ostrzegają, że właśnie teraz, we wrześniu, zaczyna się sezon na grzybobranie i może być bardzo przyjemny, zwłaszcza, że są sygnały o wysypie grzybów. To jednak, aby tak było, należy zachować czujność. Niewybuchy, mimo upływu kilkudziesięciu lat, w dalszym ciągu mogą stanowić realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Pamiętajcie też, by zawsze dawać znać rodzinie, gdzie idziecie i o której wrócicie. Zabierzcie ze sobą jedzenie, picie, latarkę, naładowany telefon i powerbank, a także dobre buty i kurtkę przeciwdeszczową. I chwalcie się zbiorami, wysyłając nam zdjęcia. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
1: Spektakularną wystawę poświęconą jednemu z najwybitniejszych artystów XX wieku szykuje Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze Cieplicach. Grafiki i rysunki Pablo Picasso. To ekspozycja, w trakcie której będzie można prześledzić artystyczną podróż artysty od wczesnych eksperymentów, aż po jego późniejsze, dojrzalsze prace. Wernisaż już 18 września, mówi Edyta Patro z Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze.
4: Wystawa poświęcona jest jednemu z najbardziej rozpoznawalnych artystów na świecie. Zobaczymy oprócz grafik także sygnowane rysunki przez samego twórcę, ale też ciekawą taką ekspozycję polegającą na tym, że jest to przegląd właściwie całej twórczości Pabla Picassa. Wiemy też, że on eksperymentował bardzo w swojej twórczości, więc od takich początkowych, kubistycznych obrazów. Zobaczymy też modernistyczne, oczywiście portrety kobiet, które były jego największą inspiracją, ale także ferie kolorów i ciekawe bryły.
1: Dziękuję i dzisiaj to wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć udanego i spokojnego wieczoru i zaprosić jednocześnie na jutrzejsze raporty regionalne, z których pierwszy na antenie Muzycznego Radia pojawi się o 5:30. Do usłyszenia.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Ogłoszenie płatne. Burmistrz miasta i gminy Wleń Artur Zych zaprasza na gminne święto plonów 2026, które odbędzie się na rynku we Wleniu już 5 i 6 września. W programie jarmark wystawców i rzemieślników, atrakcje dla dzieci oraz koncerty muzyczne. Na scenie m.in. Inoroz, Michał Paszczyk, Szymon Chodyniecki oraz zespół wokalny Kwiaty z Doliny Bobru. Nie zabraknie barwnych i kolorowych występów oraz zabawy w rytmach disco. Więcej informacji na stronie internetowej i Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu. Bądźmy razem w sercu Doliny Bobru.
6: Ogłoszenie płatne.

Adam Bambs, die werden, moi drodzy, bo Adam wyjera z właśnie co innej muzyki, innego gatunku, ale tutaj ten numer jest zawodowy. Let Loose, DJ Jock i Adam Bayer na dobry początek festiwalu hitu. A to wasza perełka. Gramy ten numer prawie codziennie od 2 tygodni. Bardzo wam się podobuje. Odjazd.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Festiwal hitów.
4: Słynny sample od Kalimba de Luna. Tony Esposito, albo jak to woli, Bonnie M. Niczym się te utwory wtedy nie różniły. Na dzisiaj w remiksie Crazy Biza. Ben Wallis, Muzyczne Radio. No i też czekamy na wasze zamówienia. Waszą ukochaną muzykę. Wasze muzyczne fascynacje. Do północy.

Ostatnie 3 minuty to potężne latanie. Heroes of the Storm i Dash Berlin. Zapomniałem tą twarzę zupełnie, a żeśmy się nim zachwycali w programie DMC. Za chwileczkę wiadomości, do tego czasu Deadmau5 Cascada. I remember. Muzyczne radio.

0: Promocja. Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
3: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 21.
0: Czas na wiadomości.
5: Sanepid Ruszka.

to festiwal. Festiwal hitów, powiem wam tak, no różne są samby, ale Fatboy Slima i Giorgio Salto jest rewelacyjna. Samba de Mundo przed momentem, a teraz lecimy dalej. Farolf i Burning, Fastball the Way, no i kolejna samba Armina van Burena. Tak gramy.

0: Stanowana, ale piękny numer sprzed lat 90. Fastball the Way. Muzyczne radio teraz atakuje was potężną sambą. Uwaga!
1: Festiwal hitów.
0: W roli głównej Armin.

0: Festiwal hitów
1: i Braveheart w wersji 2013. Słynni artyści z końcówki lat 90. DJ Sakin and Friends w takim fajnym remake'u Daniela 2013. A wydawało się, że to niedawno, a to proszę. Ładnych parę latek minęło. Za chwileczkę Alok i Pete Tong Insomnia. To jest muzyczne radio, to jest festiwal. A po 22 zapraszamy do strefy.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: MSZ ostrzega, co drugi rosyjski dyplomata może być szpiegiem. Oszukał system kaucyjny i zniknął. Pracownik sklepu usłyszał zarzuty. Robert Korzeniowski chce być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosyjscy szpiedzy przebrani za dyplomatów. Radosław Sikorski alarmuje, że 40% rosyjskich dyplomatów może prowadzić działalność wywiadowczą. Szef MSZ-u wezwał kraje Unii do zamykania konsulatów, zaostrzenia polityki wizowej i ograniczenia swobody poruszania się rosyjskich dyplomatów. Bo jak mówi wielu z nich...
3: Obsługuje agenturę. Także taką agenturę, która wykonuje zadania terrorystyczne w naszych krajach. Rosja próbuje zniszczyć Unię Europejską od środka, nie powinna korzystać z przywilejów wolnego przemieszczania się.
2: W Unii Europejskiej jest około 2000 rosyjskich dyplomatów. 19-latek z Kędzierzyna Koźla, podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, trafił do aresztu. Tak zdecydował dzisiaj sąd rejonowy w Opolu, ale już śledczy sygnalizują, że może być niepoczytalny i nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego, mówi prokurator Dominik Bagrowski.
4: Przebywając na wolności, podejrzany mógłby popełnić ponownie przestępstwo przeciwko życiu.
2: Śledczy powołali już biegłych psychiatrów do oceny poczytalności młodego mężczyzny. 19-latek wcześniej leczył się na schizofrenię. Według nieoficjalnych informacji odstawił leki, a zaczął brać narkotyki. Są zarzuty dla pracownika sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Policjanci z Nowego Tomyśla w Wielkopolsce zatrzymali mężczyznę, który zarobił tak 15 tysięcy złotych. Grozi mu 10 lat więzienia. 24-latek odpowie za kradzież z włamaniem do systemu sklepu i terminala płatniczego, mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
5: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
2: Pieniądze z fałszywych zwrotów przelewał sobie na konto blikiem. Zrobił tak kilka razy, po czym zwolnił się ze sklepu. Policję zawiadomił jego były kierownik, który nabrał podejrzeń i sprawdził nagrania z monitoringu. Blisko połowa dorosłych Polaków nie wie, że w naszym kraju od 16 lat obowiązuje zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Alarmują o tym eksperci z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ich zdaniem potrzebne są ogólnopolskie kampanie przypominające rodzicom, że bicie dzieci jest nie tylko szkodliwe, ale niezgodne z prawem. Raport zwraca uwagę na problemy związane z pieczą zastępczą i ochroną dzieci przed przemocą. Robert Korzeniowski będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym swoją decyzję motywuje tak.
6: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinienem podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
2: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Włoscy fani Formuły 1 rozczarowani. Ich faworyt Kimi Antonelli na torze Monza wystartuje z ostatniego miejsca. To kara za nielegalną wymianę silnika. Antonelli się nie przejął. Mówi, jestem dzięki temu bardziej zrelaksowany, mogę się cieszyć jazdą. 20-latek to nowa gwiazda we Włoszech. Co prawda jeździ dla Mercedesa zamiast Ferrari, ale jest pierwszym Włochem od dawna, który ma szansę na Mistrzostwo Świata.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

No, mam nadzieję, że nie jedna nóżka sobie potuptała w ciągu ostatnich 15 minut, bo to jest Muzyczne Radio, to jest strefa, jesteśmy od tego, żeby was bawić, żeby rósł uśmiech w naszych ustach, moi drodzy, no i też, żebyśmy pozdrawiali wszystkich tych, którzy są gdzieś tam daleko, daleko za granicą. Artur, witam. Spacerując sobie po Londynie wieczorową porą, słucham Muzycznego Radia i strefki, ewentualnie London Nights. Jasne. Ale wcześniej... Sweet!

0: wersja. Przypadkowo mi się trafiła.
1: Maxi.
0: A propos dożynek, zapraszamy serdecznie. Niedziela. Wądroże Wielkie, gwiazda Oskar Cyms.

Nie wiem, czy mieliście dzisiaj chwilkę czasu, ale ja obejrzałem. Obejrzałem nasze dziewczyny, siatkarki, to było coś niebywałego. Mamy półfinał, Polska pokonała Holandię w pięknym stylu, chociaż było energetycznie i trochę nerwowo, ale najważniejsze się udało. Biało-czerwone zagrały świetnie i przełamały klątwę ćwierćfinałów. Mamy to. W strefie medalowej jesteśmy.

powiem wam, że tą piosenkę to w Sejmie powinni śpiewać, tak? Na rozpoczęcie Sejmu po wakacjach. Wyobraźcie sobie, cały Sejm śpiewa Viva Amore. A później panie proszą panów i grają tak.

0: Petarda od Snap. Idealna do strefy. A teraz też idealnie będzie, bo dość ostro.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
0: W roli głównej Metallica.

chyba takie nagrania, które zapomnieli wszyscy słuchacze Strefy 79. No to zanim się przypomni, tak sięgnę po taki kawałek, żeby wspomnieć. Down przed momentem, a teraz jeden z Italusów, który niesie dobrą energię. Scotty Pictures.

No tak nas w ten piątek wszyscy straszyli deszczem, a tymczasem no ja widzę chmury i słońce, także deszczu żadnego wielkiego chyba nie będzie. W sobotę troszeczkę, ale niedziela już dalej słoneczna. Belfast. Bo Boniem.

A miało się plakaty na ścianach, prawda? Piękna Kim White w strefie 79. A teraz zespół Arabeska, którym zaczynała swoją karierę m.in. Sandra.

farmy. O tak, jak głaz. Jutro zbudzisz dzień, jutro ja twój cień. Będę wszędzie, wszędzie będę, nawet gdy mnie już nie będzie.

Święty chór wszystkich świętych patrz na nas w dół. A to tylko ty, a to tylko ja, ty maleństwo nie.

czekolady pełna noc.

Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie. Hey!